0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.

Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia!

0: Dani Vejc!
1: Radio Meteor.
2: Witamy serdecznie po dosyć krótkiej przerwie klasycznej, tygodniowej, wtorkowy poranek w Rano Meteor. Jak słyszycie, jest troszkę cicho, ponieważ dopiero wstaliśmy z łóżek i jeszcze nie przygotowaliśmy sobie podkładu, ale spokojnie, zaraz to naprawimy. Jak zwykle o tej pięknej godzinie, lekko deszczowej, ale przynajmniej ciepłej. Witają was
3: Maciej Chwaliński,
4: Jędrzej Kaczmarek,
2: moje imię Szymon Kowalski, a bez zbędnego przedłużania my teraz wjeżdżamy na grubo w najlepszą muzykę w Radiu Meteor. W takim, w każdym wypadku, chrapka, club banger od Jakuba Grabowskiego i Patryka MTS.

0: Shafter Hot Coffee na antenie Radia Meteor, czyli bez takich jakby żadnych smutnych i smętnych nutek. Już od samego rana, jak pewnie słyszeliście, mieliśmy banger i mieliśmy Shaftera, czyli wchodzimy z pozytywną energią w ten jakże deszczowy dzień. Mam nadzieję, że to się za niedługo zmieni, ale zanim to, to powiedzcie mi panowie, jaki mamy dzisiaj dzień, czego możemy się spodziewać?
1: No właśnie, tutaj dla uplastycznienia sprawy dzisiaj mamy wtorek 12 maja i no można powiedzieć, że jest sporo imienin, sporo nietypowych świąt, fajne przysłowie na dziś, no.
0: Jesteś w stanie przeczytać przysłowie, żeby zobaczyć jakie, czy faktycznie jest fajne?
1: Okej,
0: ocenimy.
1: Ja myślę, że ono jest takie niejednoznaczne, że ciężko je tutaj zinterpretować, ale jest takie: jasny dzień Pankracego przyczynia wina dobrego.
2: Mądre, no, ciekawe zarazem.
0: Czuję się aż troszkę zmieszałem, nie do końca wiem, o co chodzi.
2: Ja tak samo też.
1: Ja też nie, więc powiem, że mądre, bo ja myślę, że zawsze lepiej powiedzieć, że jest mądre, jak się czegoś nie rozumie, bo tutaj rozmówcy można powiedzieć, że nie rozumie głębi, niż powiedzieć, że jest głupie i sam nie zrozumieć tej głębi.
0: Okej, czyli tutaj idziemy jednak bardziej dyplomatycznie, niżeli jakkolwiek inaczej. Nie, no, ale to jest jakby ale też wiem, że ten Pankracy nie pojawia się przypadkowo, prawda?
2: Bo dzisiaj obchodzi on swoje imieniny. Ja kojarzę Pankracego z książki, lektury szkolnej, bodajże nazywała się Niebieska Komedia, dobrze pamiętam?
1: Nieboska Komedia był Pankracy.
2: Tak, dobrze pamiętam. Teraz okres maturalny, więc taka wiedza jak najbardziej jest bardzo przydatna. Oprócz tego imieniny ma Dominik, może Dominik Maćkowiak, który przyjdzie za niespełna 3 godziny, dzisiaj ma swoje święto, więc będzie mu życzyć wszystkiego najlepszego. No i oprócz tego Joanna, Jan Teodora, Domicela, German, Flavia, Imedia, Achilles, Nowoja, Jozon i Epifaniusz. Dosyć trudne te imiona na końcu, ale im te rzeczy wszystkie te lepsze.
1: Każdy ma imieniny, w sensie każdy ma dwa, w dwóch sztukach ścięgna Achillesa, to w jakiś stopniu każdy można powiedzieć. W ogóle powinien, przez to, że jest imieniny Achillesa, to w nietypowych zdjęć na przykład powinien być, nie wiem, dzień mięsień i ścięgna.
2: No tak, ja mam to dziś święto nietypowe.
1: No to słuchaj.
0: To są bangery, może uważaj, które zdradzimy później, panowie, bo nie możemy od razu też ze wszystkich kart się pozbywać.
1: To też jest prawda.
0: Ja teraz tak jeszcze na koniec powiem wam, że nie czytałem Boskiej Komedii.
2: Ale Boskiej czy nie Boskiej?
0: Nie Boskiej.
2: Ja też nie.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.
6: Masz dość notowania na zajęciach?
7: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
6: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.

0: Troszkę już powiedzieliśmy o tym, że dzisiaj mamy dzień, który obfituje w dużą ilość świąt. Część jest dosyć nietypowa, ale wszystkie łączy jedna taka klamra, którą, jak już my wcześniej sobie tak powiedzieliśmy, tak troszkę prywatnie, one są takie medyczne, prawda?
1: Tak, to prawda.
0: Więc dzisiaj między innymi obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, brawo! Mama mojej dziewczyny jest pielęgniarką, więc tutaj, jeżeli pani tego słucha, to bardzo pozdrawiam. Ale też obchodzimy Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Jest to bardzo straszna choroba, ale też jest to realizator u nas w radiu, Lena Czerniak, więc mam nadzieję, że tutaj nie chodzi o Dzień Walki z Leną. Przynajmniej taką mam nadzieję. Ale poza tym mamy też Dzień Profilaktyki Udarowań, Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, Dzień Limeryk i wiedzy o fibromialgii.
1: Trudne słowo się wybrało.
0: Tak, z rana jeszcze, żeby powiedzieć.
1: To chyba też jakieś medyczne będzie.
0: Jakaś choroba jest, sprawdziłem. Taka dosyć też straszna.
1: Okej.
2: No właśnie, jedno powiedzieć, a drugie to wiedzieć, co to jest, bo to już jest wyższy level. No rzeczywiście taki, można powiedzieć, że lekarski dzień się trafił. Można powiedzieć, że idealnie pod nas, panowie, bo żaden z nas nie ma absolutnie żadnej wiedzy medycznej, przez co nie będziemy w stanie wam uplastycznić żadnego praktycznie chyba z tych terminów, ale za to na pewno będzie ciekawie.
0: Tak, jeszcze tutaj ja trochę sprostuję. Ja posiadam wiedzę medyczną. Skończyłem kurs pierwszej pomocy w gimnazjum.
1: A ja też sobie musiałem na prawo jazdy. No to widzisz, Andrzej, ty masz tutaj wyższych absolwentów kursów medycznych przed sobą.
2: No nie, to zwracam honor.
1: Można się czuć bezpiecznie tutaj.
2: W takiej sytuacji, no nie wiem, jakbym się coś chciało, to nie wiem, czego bym bardziej wolał nie robić, żeby to Szymon mi ratował życie, czy Maciej. To jest, myślę, że pod rozwagę. A żebym się tak dobrze zastanowił, to myślę, że teraz możemy puścić piosenkę.

0: czym byłby wtorkowy poranek bez segmentu quizowego, w którym sprawdzamy, czy Jędrzej Kaczmarek byłby dobrym X. Tutaj możesz sobie wstawić cokolwiek, ponieważ w zależności od dnia sprawdzamy, czy Jędrzej Kaczmarek byłby na przykład dobrym hydraulikiem, dobrym Irlandczykiem albo jakim serem Camembert. Jak zwykle będzie pomagał mu jego niezastąpiony druh quizowy, jakim jest redaktor Chwaliński, który jest z takim dobrym duszkiem na jego ramieniu, który podpowiada mu odpowiedzi, jeżeli Jędrzej nie może się zdecydować. Ja się nazywam tak Szymon Kowalski, będę prowadził tą piękną rozrywkę, a dzisiaj test, czy Jędrzej będzie dobrą pielęgniarką z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek. Panowie, czy zasady są jasne, czy coś jeszcze wytłumaczyć?
1: Ja chyba tylko może bym prosił, że ja chyba wolał być pielęgniarzem niż pielęgniarką, ale tak to wydaje mi się, że zasady będą jasne i przejrzyste, a jak nie, to myślę, że Szymon będziesz mógł pewne rzeczy uplastycznić w trakcie rozgrywki.
0: Maciej, czy ty jeszcze chciałbyś coś dodać może?
2: Nie, ja już wszystko wiem, czekam na pytanie.
0: Tak więc zacznijmy z grubej rury od takiego rozgrzewkowego. Wiem, że to się trochę wyklucza. Tak więc, Jędrzej, czy studiujesz pielęgniarstwo? Odpowiedź A. Tak. Odpowiedź B. Skończyłem. Odpowiedź C. Nie.
1: Oj, to jest pytanie, które lekko mnie zagięło. Muszę zapytać Macieja, czy skończyłem pielęgniarstwo.
2: No, z tego, co rozmawiamy, to ja wiem, że studiujesz coś innego, ale może studiujesz jakieś pielęgniarstwo, tego to nie wiem. Ale nie wyglądasz w sumie.
1: Okej, okay, no
2: ja bym dał, że nie, tak bezpiecznie bym zagrał.
1: Ja też sobie nie przypominam, chociaż kusi to, żeby zaznaczyć, że już skończyłem, ale no chyba nie w tym wcieleniu, więc zaznaczę odpowiedź nie.
0: Dobrze, to teraz będzie segment z takim w miarę prostszych pytań. Pytania tak lub nie. Czy jesteś empatyczny?
1: Jak uważasz, Maciej?
2: Myślę, że tak.

0: Okej, no to jak Maciej mówi, że tak, to, to można powiedzieć, że tak.
1: Ostatecznie.
0: A masz jakieś wątpliwości, Szymon?
1: Nie, nie mam, już zaznaczam. Czy podoba ci się twój zawód?
0: No, jak na razie jestem bez zawodu, to w sumie...
2: No, ciężko, żeby się podobało, jaki masz zawodu.
1: Spokojnie, zawód rodziców to też zawód.
2: No chyba, że o takim mówimy.
0: Ale no, z drugiej strony, jak nie mam zawodu...
2: To ci się podoba, to że nie masz?
0: No nie, ale to wtedy mi się też nie podoba, jakby wiesz...
2: Aha, że w nie takim... Tak myślimy. To jest pytanie trudne, odpowiedź nie wiem.
1: Nie, jest tylko tak lub nie, musimy być pewni.
0: Okej.
2: Okay. Nie, to nie trzeba losować.
0: No i tu są dwa podejścia, dwie szkoły, Falenicka i Otwocka i ciężko tutaj się zdecydować, którą opcję wybrać. A ty, Maciej, co byś zaznaczył?
2: Może, że tak.
0: No w sumie ja jako człowiek, który kleje znak, ja lubię tą pracę. Jeżeli przyjąć, że to jest mój zawód, a nie jest, ale jest to moja praca dorywcza, to może... Lubię, tak.
1: Dobrze, to było dosyć ciężkie pytanie. Zobaczymy, jak sobie poradzisz z innymi, ale to zaraz, ponieważ teraz na antenie Radio Meteor Jump od Van Helena.

0: Ráno Meteor.
1: Ráno Meteor. Jędrzeju, czy jesteś gotowy kontynuować naszą dzisiejszą rozrywkę? Albo bardziej rozgrywkę, która jednocześnie jest rozrywką. Mam nadzieję, że dla was słuchacze, a nie tylko dla nas.
2: A jakie mam odpowiedzi?
1: No tak, no bo teraz przechodzimy do kolejnego pytania.
2: Ale jak mam odpowiedź tylko tak, to ją zaznaczam.
1: Nie, teraz już się kończą pytania, tak lub nie. Teraz się zastanawiamy, co byś zrobił na dyżurze. Odpowiedź A. Ciężko pracuję. Odpowiedź B. Wstaję do pacjentów w nocy. Odpowiedź C. Robię minimum. Odpowiedź D. Nic nie robię. Jeszcze jest przeklęta odpowiedź, która brzmi piję alkohol, ale jej tutaj nie uwzględniamy, bo nie popieramy takich zachowań jako redakcja wtorkowego poranku.
2: Okej, czyli jej nie mogę wybrać?
3: Ale byś i tak tego nie robił, nie?
2: Ale no nie, ja znając siebie, no bo teraz fajnie PR-owo, mamy sporo słuchaczy, wypadałoby powiedzieć, tak, ja tu ciężko pracuję, ale są ludzie, którzy słuchają, którzy mnie trochę znają i wiedzą, że wtedy by poszedł tak zwany Gianluca Farmazoni i by mógł po prostu oszukać tych ludzi, którzy słuchają i wierzą, że ja tutaj mówię prawdę, więc ja zaznaczę chyba odpowiedź, robię minimum, co, jak się ustosunkujesz, Maciej?
3: No, tak minimalnie, ale pomagasz, więc to też dobrze.
2: No, bo jednak nic nie robię, ja nie lubię tak, że ktoś robi, a ja nic nie robię do końca, ale no też nie lubię tak, że ja za kogoś robię, więc robię minimum, to jest tak, że zrobisz swoje i masz odhaczone.
1: No to teraz przechodzimy w takim wypadku do następnego pytania, które brzmi, czy lubisz się uczyć? I odpowiedź tak, codziennie czytam nowinki pielęgniarskie. Nie mam czasu. Tak, zdarza mi się czytać artykuły. Nie doprecyzowali jakie. Niezbyt. I nie lubię się uczyć.
2: Okej.
3: Jak dla mnie wyglądasz na osobę, która jest rządna wiedzy.
1: Tak, moim zdaniem też codziennie czytasz nowinki pielęgniarskie, jeżeli mógłbym coś tak zasugerować jako wodzirej tego quizu.
2: No kurczę, no to chyba robię lepsze wrażenie niż rzeczywiście jest, bo no, codziennie nie czytam nowinek pielęgniarskich, staram się tak co najmniej raz na 3 dni sprawdzić, co się dzieje, co w trawie piszczy.
1: Ja tutaj jeszcze ci zasugeruję, że to jest ostatnie pytanie, po którym poznamy odpowiedź, czy będziesz dobrą pielęgniarką.
2: Okej. Ale to tak sugeruje, żebym zaznaczył tą odpowiedź.
1: Nic nie sugeruje. Nic z tych rzeczy.
2: Okej. A tam była odpowiedź z jakimiś artykułami, jakbyś przypomniał.
1: Tak, zdarza mi się czytać artykuły. Nie doprecyzowali jakie artykuły konkretnie, więc możesz na przykład czytać jakąś publicystykę, albo skróty meczów. Albo coś na przykład o NBA, wiem, że to są twoje zainteresowania, tak
2: zgadza się, zgadza się.
1: Więc tutaj sky is the limit, jeżeli chodzi o interpretację.
2: No i ta odpowiedź jest najbliższa aktualnej rzeczywistości, która mnie otacza, którą kreuję, gdyż właśnie zdarza mi się na pewno przeczytać artykuł. Wbrew powszechnej opinii umiem czytać, korzystam z tego, więc generalnie zdarza się, że przeczytam jakiś artykuł.
3: Dobra odpowiedź.
1: No i niestety, według autora quizu, nie będziesz dobrą pielęgniarką.
3: O nie, no.
1: Niestety nie ma tutaj żadnej argumentacji, więc niestety będziesz musiał, Jędrzeju, żyć z tym wyrokiem, ale spokojnie,
2: pytanie,
1: jakoś
2: czy
1: poprawimy ci humor teraz.
2: Ja mam wrażenie, że może to przez to, że zablokowałeś mi jedną odpowiedź, Szymon.
1: Co, mam wrażenie, że ta odpowiedź jakoś by ci nie pomogła. W każdym bądź razie wszystko, czego dziś chcę na antenie Radia Meteor.

0: Panowie, dzisiaj jest rocznica wielkopomnej chwili dla, myślę, że nawet dla całej Polski, ale szczególnie dla miasta Grudziądz.
1: To prawda, dzisiaj mija równo 127 lat od czasów, kiedy to pierwszy tramwaj w pełni elektryczny wjechał na ulicę w Grudziądzu. Dzisiaj już jest tych tramwaji równo 15, bo tam jest tylko jedna w sumie linia tramwajowa, więc tam nie potrzeba więcej tych właśnie taborów. A wiecie, co jest ciekawe? Że to jedyna linia tramwajowa ma numer 2, a nie 1.
0: No to rzeczywiście.
2: Ej, to szczerze mówiąc całkiem dziwne.
0: Może autobus jest
2: jedynka. Ej, aż jestem zdziwiony.
1: No bo to jest tego, co widzę, tutaj czasami jest linia zastępcza i wtedy ona ma numer 1.
0: Aha, a czyli linia
1: ale
0: zastępcza
1: ale na stałe jest tylko linia 2.
0: A to myślałem, że nie, może jakiś autobus ma jedynkę, ale jeżeli linia zastępcza to jest jedynka, a linia zwykła to jest dwójka, to... To ja trochę nie
1: ciekawe,
0: rozumiem.
1: Nie?
2: Znaczy ja już w tym momencie, jak to mówi młodzież, ja dostałem takiego lekkiego stuna.
1: Brain rota.
2: Tak, brain rota. O Jezus, ale mnie teraz tak zmroziło, jak powiedziałem to na głos. Ale bo to jest takie, kurczę, nielogiczne. Ale już pomijając ten fakt, ja jestem ciekawy, patrząc na to, jak te tramwaje nasze poznańskie jeżdżą, jestem ciekawy, jak szybko się wykoleiła ta linia numer 2.
1: Oto nie mam tych informacji, ale można by było sprawdzić. A wiecie, co jeszcze jest ciekawe? No. Że od 1988 roku tam nie kursują tramwaje nocne.
2: No bo tak, no bo w nocy się śpi, a nie jeździ tramwajami, bo wiadomo, jak jeździmy nocą tramwajami, to może się czasem okazać, mam nadzieję, że tylko w przenośni, że ktoś pod taki tramwaj wpadnie. Nie życzymy tego nikomu, ale tak się wydarzyło na najnowszej płycie Taco Hemingwaya. Nasz reporter na szczęście był na miejscu.

Twoja ciapsiuła wariatka, weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraw i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą, ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu. Cię

kurwa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł. Bożu,

0: Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkłady mocnych trac, piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: Wrócę niebawem, ale przez Spatif, bo jeszcze noc mamy młodą.
1: Autopromocja.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
6: Autopromocja.

0: czym byłby wtorkowy poranek bez co tygodniowej dawki superanckiego humoru, którym gwarantujemy wam my, czyli redakcja wtorkowego poranka, jak już powtarzałem wielokrotnie, ale bez zbędnego przedłużania rozpocznijmy tą karuzelę śmiechu. Panowie, ja mam taki żart tematyczno-polityczny. Wiem, że sytuacja na Węgrzech troszkę już ucichła, ale nadal jest bardzo interesująca, ponieważ doszły nas słuchy, że dowiedzieliśmy się, w co grają na Węgrzech.
1: Co grają na Węgrzech?
0: Węgry Birds.
2: Dobre.
1: Okej, ja się powstrzymałem, bo miałem swoją sugestię, ale ona na antenę chyba się nie nadaje, za to powiem tak. Żart z specjalnymi pozdrowieniami dla Kacpra Tomalaka, co nosi giermek rycerza informatyka.
2: Nie wiem.
1: Kopię zapasową.
2: Że ten taki, no...
1: Pozdro dla Kacpra Tomalaka jeszcze raz.
2: Bardzo fajny, Jędrzej.
0: Maciek, co ty dzisiaj dla nas przygotowałeś?
2: Dobrze. Jak nazywa się państwo na jedną literę?
0: Nie wiem.
2: Samoa.
1: Aha, okej, okay,
0: okej. To był segment humorystyczny, który jeszcze na pewno do nas powróci.
2: Jakie miasto założyli pszczelarze w Korei? Założyli Seul.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: Maciek, ostatni raz bardzo dobrze sobie poradziłeś z wyjaśnianiem pewnej sekwencji.
2: Dziękuję.
1: Więc teraz przygotowaliśmy dla ciebie kolejną, dosyć kontrowersyjną, która jednak wprowadza do opinii publicznej dużo kontrowersji. Chciałbym, żebyś tutaj jako ekspert na temat różnych powiedzeń i różnych tutaj zależności wyjaśnił nam jako słuchacze, co tak naprawdę autor tego powiedzenia miał na myśli. Więc tutaj Maciej, wyjaśnij proszę powiedzenie: baba z wozu konia lżej.
2: No, chodzi tutaj o to, że baba, jakby nie patrząc, to jest człowiek i zawsze jak ktoś jedzie tym wozem, no to wiadomo, że temu koniowi będzie trochę ciężej, bo zawsze jest dodatkowe kilogramy, które trzeba przewieźć. A akurat jest baba, a nie chłop, bo mi się wydaje, że po prostu to z babą te przysłowie tak bardziej naturalnie brzmi, ale bym tak powiedział, że tutaj chodzi generalnie o to, że człowiek i czym mniej tych ludzi w wozie, tym koń po prostu jedzie lżej, bo ma mniejszy ciężar do ciągnięcia.
1: Czyli tutaj tak naprawdę autor nie miał na myśli seksizmu.
2: Nie, myślę, że akurat zrobił tak, żeby się fajnie rymowało i lepiej pasowało.
1: Jędrzej, chciałbyś coś może dodać?
3: No, ja myślałem, że jest to tekst trochę seksistowski, ale szczerze mówiąc, Maciej mnie przekonał, że żyłem w błędzie. I teraz czuję pewien dysonans poznawczy, bo myśleć tyle lat coś i mieć pewne przekonania, a teraz nagle je zmieniać, to jest dosyć spory szok kulturowy, panowie.
2: Dzisiaj jako nowy człowiek wyjdziesz.
3: No tak. I będę na przykład mówił: baba z wozu konią lżej.
2: Albo chłop z wozu konią lżej.
3: Ale to już się tak nie rymuje.
2: No właśnie.
1: Człowiek z wozu konią lżej.
2: No, to też tak nie pasuje.
3: Ale to zbyt formalnie brzmi.
1: To trzeba się będzie zastanowić już za niecałe 10 minut na antenie Radia Meteorów Uchta Wieści, więc zostańcie z nami.
4: Rano Meteor.

0: ponowny przetarg na modernizację palmiarni.
1: Wypadek na Łazarzu.
0: W Luboniu odnaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny.
1: Pogoda na dziś.
0: Jak poinformował w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, otwarto ponowny przetarg na modernizację poznańskiej palmiarni. Na ten moment wpłynęło 5 ofert, zaś jedna mieści się w założonym budżecie.
1: W ramach inwestycji poprawione zostaną ekosystemy roślinne, wymienione zostanie oszklenie pawilonu, zmodernizowane zostaną systemy ogrzewania oraz wprowadzone zostaną automatyczne systemy sterujące m.in. wietrzeniem i cieniowaniem.
0: Oprócz tego planowane są nowe atrakcje, m.in. ścieżki na wysokości oraz nowy budynek akwarium. Obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Wczoraj około 14.50 na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Potworowskiego na Łazarzu doszło do wypadku.
0: Według ustaleń policji kierowca Mercedesa, wymuszając pierwszeństwo na skrzyżowaniu, uderzył w Renault Kangoo, który z kolei uderzył w bok Peugeota, tak że ten pojazd zmierzył się z latarnią.
1: Kierowca tego auta cały czas jest w szpitalu. Kierujący Mercedesem, którego zatrzymali świadkowie, był pod wpływem narkotyków, ma też wydany zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Policja zapowiada, że będzie wnioskować o jego aresztowanie.
1: Od soboty policja z Wildy poszukiwała zaginionego 46-latka.
0: Mężczyzna wyszedł tego dnia z domu i już potem nie nawiązał kontaktu z rodziną. W poniedziałek z kolei funkcjonariusze poinformowali, że ciało mężczyzny odnaleziono w Luboniu.
1: Jego życia nie udało się uratować, zaś w zdarzeniu wykluczono udział osób trzecich.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: No, przychodzimy z wieściami dobrymi lub też złymi. Przez ostatni tydzień było w miarę ciepło, bardzo ciepło nawet, natomiast dzisiaj będzie zimno, nawet już teraz jest zimno, około 14 stopni w tak zwanym piku na poznańskim Unikowie.
1: Znaczy, generalnie teraz mamy 8, a maksymalnie będzie 14, no ale generalnie cały dzień raczej będzie pochmurno, ale przynajmniej bez opadów i to jest pozytywne. Wiatr do 19 km na godzinę.
3: Panowie tutaj, jako eksperci pogodowi, no to ja chciałem tylko zapytać, czemu? Czemu tak zimno się zrobiło? Macie jakąś tutaj swoją odpowiedź na to pytanie?
0: Odpowiedzią jest niż.
3: Okej.
0: Okay. Dział kiedy? Niży.
3: Dziękuję.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: mocno.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Call the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia.
7: Oj, nie ten podkład, ale za chwilę się tym zajmę. Chciałem tylko powiedzieć...
8: Ale nie, dobrze, dobrze, bo tak klimatycznie, newsowo.
9: Tak informacyjnie, patrząc na to, co tu się zaraz wydarzy.
7: Nastała chwila dzisiejsza. Pewien artysta śmiał, że kiedyś na Mokotów jeździłem tramwajem 35. No i właśnie, jaka, panowie, jest wasza ulubiona linia tramwajowa w Poznaniu? To będzie nasz dzisiejszy segment rankingowy. Jędrzej, chcesz zacząć?
8: Mogę zacząć. Moją linią jest linia numer 2. Jedzie ona z Dębca, już nadaje prestiż. Ohacza tutaj o miasto.
9: Każdy z Dębca to przestępca.
8: To są plotki, których lepiej nie powielać. Macieju, nie Macieju, tylko Szymonie. Przepraszam bardzo Macieja za tutaj konfabulację. Tak, jedzie przez miasto, przez Plac Wiosny Ludów na ogrody, przez Polną. Na przykład można bardzo łatwo przez to odwiedzić redaktora Czapskiego. Mocnym argumentem linii numer 2 jest to, że jej odpowiednik jeździ na stałe w Grudziądzu.
7: To prawda, to jest mocny argument.
8: Pozdrawiamy Rocha Orzechowskiego.
7: Wojtek Piasty.
10: Moją ulubioną linią jest linia numer 14, ponieważ podróżuję nią tutaj do radia.
7: Dziękujemy za tą informację.
10: To jest ważna informacja.
9: Gdyby nie linia 14, byś nie wykonywał swojego zawodu, prawda?
10: No na przykład dzisiaj bym nie przyjechał, ledwo w sumie przyjechałem, to...
9: No to zawiodła cię 14 w takim
10: zawiodła,
9: wypadku.
10: Zawiodła, ale pierwszy raz w życiu mnie zawiodło.
8: No dobrze, no ale to raz za dużo, mnie dwójka nigdy nie zawodzi.
10: Tak?
8: Może przez to, że jadę ją na pętli, więc no ciężko, żeby się spóźniła, ale nie zawodzi.
10: No raczej jednak jest to...
11: Ale zawsze może uciec przed tobą też.
8: No właśnie nie ucieka niestety.
11: A przed Wojtkiem ucieka?
8: No właśnie to jest plus linii numer 14, że ma nogi jeszcze.
7: Co tam masz, Bartek, dla nas?
11: Ja mam dla was, podobnie jak redaktor Kaczmarek, tylko że nie linię 2, a linię 1, która jedzie z Fanowa na Junikowo. Piekielnie długa trasa, bardzo fajne zakręty. Jak spojrzysz się na kształt tej trasy na mapce Google, to wygląda trochę jak kotek. To mnie bardzo mocno uwiodło. Poza tym jedzie przez Rzekrze 3, 2 i 1. Poza tym jedzie również przez chociażby bułgarską Enea Stadium, więc można tam zajechać na meczyk i w sumie to tyle.
7: Czyli
11: tam
7: można być wszędzie.
11: A też jeszcze
9: ja mam pytanie,
11: jest tramwaj 2 w Grudziądzu, ale jest też tramwaj 1 w Gorzowie Wielkopolskim.
9: Bo ty tutaj powiedziałeś, że tramwaj że linia wygląda jak kotek.
11: Tak.
9: I ja mam pytanie do ciebie w takim wypadku.
11: Tak.
9: Jak robi kotek? Dziękuję.
8: A, ładnie, ładnie.
7: Szymon, co masz dla nas?
9: Ja tutaj zdecydowałem się wybrać linię numer 7. Wiadomo, to jest taki mój gołcik, jak to mówią środowiska koszykarskie. Tutaj Jędrzej może mnie teraz pochwalić.
8: Dlaczego
9: jest to mój gołcik? Ponieważ jedzie mi na chatę, bardzo fajnie. Kiedyś tutaj robiła trasę Połapska Ogrody.
11: Tak,
9: teraz
11: pamiętamy,
9: niestety
11: pamiętamy.
9: Dostała nerfa, bo teraz jeździ z Miłostowa na Ogrody. I pamiętam, że to jest linia, która często rozpoczynała moje życie wieczorowe i życie nocne, kiedy tutaj wychodziłem sobie na miasto odpoczywać.
8: A ja do szkoły jeździłem.
7: sentymentalnie, to jak jesteśmy przy godzinach nocnych, to ja powiem, że nie 201. No i nie, po prostu jest jeden z dwóch tramwajów, z których kursuję w Poznaniu. Często z niego korzystam. Na przykład trasa Ośle Sobieskiego Rondo Kaponiera, bądź Wrocławska Rondo Kaponiera. No tramwaj bardzo duży też, tam można niesamowite persony spotkać, czy też tam można usiąść z tyłu i tam delektować różnymi napojami, bo zwykle tam nie ma żadnych osób. No taki gołcik, myślę, jak to właśnie mówi środowisko koszykarskie. Tak, no to mówię, co, tak teraz mówię. Się zbierze gremium i chyba zagłosuje, co nie?
8: A jak?
9: Nie.

0: mamy wyniki. No to co? Zaczynamy od linii numer. Numer piąte miejsce, Wojtek? Linia numer?
1: No 14, ale boli was wielka linia numer 14.
2: Tylko wielka linia numer 14 jest jedynym tramwajem, który posiada nogi i ucieka od osób. Więc to myślę, że od razu ją wskazuje na odpowiednie miejsce.
1: Nie,
2: dokładnie.
1: Myślę, że to dobrze.
3: Mało przyjazna linia.
1: Ale jest szybko.
3: No ale co z tego, jak nie ma żadnych pasażerów, jak ucieka?
0: Ja się zgadzam z Wojtkiem, bardzo lubię linię 14, ale niestety tak wybrałem większość, Wojtek. Nie będziemy się z tym kłócić, nie będziemy zrobić scenek sprzed tygodnia przecież.
1: Ja myślę, że to jest błąd i was pokara Bóg za to.
0: Szymon?
2: Ja tutaj powiem że czwarte miejsce wygrała linia numer 7, ale to tylko dlatego, że została znerfiona i teraz jedzie przez Miłostowę, bo jakby jeździła starą trasą od Połapskiej na ogrody przez całe miasto, to byłaby numerem 1, no ale niestety po nerfach performance spadł i myślę, że czwarte miejsce jest jak najbardziej uczciwe.
4: Maciej?
0: 201 miejsce trzecie, ostatnie na podium. No, rozumiem, że tej chłopaki mówili, że przez to, że jest tam niebezpiecznie, to trochę się boją nim jeździć, że jedzie na Unii Lubelskiej, tam nikt przecież tramwajem nie jeździ, że dookoła jeździ. No, to są dobre argumenty, no ja lubię ten tramwaj, ale no jak taka jest większość, to ważne, że jest w połowie, to tak mnie cieszy mniej więcej. No i teraz miejsce drugie, tutaj była zażarta rywalizacja, no ale wygrała linię numer nie 2, ale 1.
5: Tak, znaczy wygrała, no drugie miejsce zajęła.
0: No, wygrała drugie miejsce, to też jest coś.
5: To też jest sukces, szczególnie dla mnie, dziękuję Kapitule, dziękuję Kolegium, dziękuję Gremium.
2: No, w każdym razie, moim zdaniem zamiałknięcie powinna wygrać.
5: Też jestem tego zdania, no ale cóż, nie będę się odwoływał, jednak tutaj mamy inny trochę skład niż zwykle, więc tutaj można by nieco sędziów przekupionych mieć, natomiast no cóż, dziękuję, tramwaj numer 1, niech jedzie jak najdalej.
0: No i creme de la creme, Andrzej.
3: No, ja teraz się czuję trochę przegrany, jak powiedziałeś, że Bartek wygrał drugie miejsce.
0: Wygrałeś pierwsze.
3: A, dziękuję
0: i przegrałeś
3: bardzo.
0: Drugie.
3: Tak, dokładnie. Ja chciałem powiedzieć, że jestem absolutnie zaskoczony tym, że Bartek dał takiego mocnego pika, bo rzeczywiście ciężko było. Ja kibicowałem Bartkowi, żeby zaszyć jak najwyżej, więc gratuluję tym bardziej, Bartek, zwłaszcza, że ty jesteś utożsamiający z miejscem numer 5 i z Marianem Paździochem. Ale tak, numer 2, no ja myślę, że jak jedziesz i widzisz na przykład Dębiec PKM, to trochę brzmi jak taka ksywa generalnie i to daje swój klimacik, jedzie przez strategiczne miejsca w Poznaniu, jak jeździsz na Kaponierę, jakaś linia jeździ na Kaponierę, to znaczy, że z przesiadką jesteś w stanie dotrzeć praktycznie wszędzie. Sama ta linia ma duże punkty strategiczne i naprawdę to jest kapitalna linia i ja proponuję, panowie, żebyśmy po poranku właśnie przesiedli się na dwójkę i się przejechali i zobaczyli przez całą linię, jak to jest fantastyczne.
0: I tak właśnie zrobimy. Dziękujemy bardzo.

0: No i my tak w przeciwieństwie do tramwaju numer 14 też mamy nogi, ale nie uciekliśmy, nie uciekli też nasi serwisanci, no i panowie, panie Wojtku, panie Bartku, co będzie w Wuchcie Wieści o 9.30, coś ciekawego?
1: Będzie, no... Może ciekawego, to w tym przypadku lekko nieuprawnione, ale na pewno
0: aha,
1: ważna,
0: to sorry, bo ja nie
1: ważna
0: wiem,
1: informacja, dlatego że no, w niedzielę miał miejsce bardzo groźny wypadek żużlowca w Gnieźnie i tam no, i będzie o tym, będą wypowiedzi też lekarzy na temat jego zdrowia, rzecznika policji, więc no, myślę, że dosyć jest to ważna informacja. No i będzie też o tym, że ogrody działkowe w Poznaniu dostaną pieniądze na modernizację różnej swojej infrastruktury.
2: Poza tym standardowo poznańskie remonty, no i niestandardowe około poznańskie pożary.
0: Okej.
3: Czy będzie pogoda?
2: Nie,
1: o 10.30 następna pogoda. No, nigdy nie ma o 9.30, to jest taka godzina.
3: Ale mi się poprzednia nie podobała, a ja bym chciał nową.
1: To musisz sobie wymyśleć. No.
3: Ale ja nie umiem, ja chcę, żebyście mi powiedzieli.
2: Będzie jutro, Szymonie.
3: Ale jutro, będzie. Wiesz co będzie, Bartek?
2: Futro.
3: Jutro będzie futro.
4: Rano Meteor.

Jak wszyscy wiemy, oszuści internetowi, którzy tutaj żerują na osobach starszych, to jest bardzo potężna plaga. Na szczęście tutaj w głowach i w świadomości naszych pięknych seniorów, których serdecznie pozdrawiamy, coraz częściej pojawia się świadomość o tym nikczem.

0: Procederze i temu oszustowi internetowemu, tak, gagatkowi, nikczemnikowi nie dała się podejść 80-latka z Szubina. Panowie, co się wydarzyło?
1: Tak jest. Po pierwsze serdeczne pozdrowienia, jak tak wszystkich pozdrawiamy, dla Jakuba Mężykowskiego, który pochodzi z Adama Lecha, bo obaj panowie pochodzą tutaj z Szubina. Tak jest, 80-latka, jeden oszuści, zero. 80-latka, jak tutaj można było przeczytać na jednym z portali, dostała telefon, że jej wnuczek potrącił ciężarną kobietę. Dostała telefon od policjanta, miał się zjawić jej adwokat i odebrać paczkę z pieniędzmi. A co Macieju dostał zamiast pieniędzy?
2: Za to dostał paczkę z pociętymi gazetami, które imitowały owe banknoty. No na pewno tutaj pan 17-latek, który to odebrał, ten 17-latek, miał niezły, może nie, że ubaw, ale jak zobaczył, na pewno był lekko zły, bo potem też pewnie był na to zły, że wylądował w więzieniu obecnie na 3 miesiące, a grozi mu to kara więzienia od 6 miesięcy aż do 8 lat więzienia, czyli jest tego sporo.
0: Króciutko z cwaniaczkami, bardzo dobrze pani babciu, pozdrawiamy serdecznie i tyle.
1: Ja mam nadzieję, że ta pani będzie wysyłać temu oszustowi właśnie gazety do kryminału, żeby miał sobie co chłopak poczytać.

0: No czasami niestety przychodzą chwile smutne, wzruszające, poruszające, ale potrzebne. No niestety obecny po mojej prawicy Szymon Kowalski żegna się. Jest mi strasznie z tego powodu przykro. Dziękuję, Szymon, za cały wkład, który dałeś w to miejsce, w to radio, organizacyjnie, też humorystycznie. I na zakończenie, oczywiście nie twojej przygody z Radiem Eter, tylko poranku w twoim wykonaniu, damy ci opowiedzieć, myślę, że do 5 żartów.
1: Nie, naprawdę mogę do 5?
2: Tak.
1: Yo, dobra.
0: Ale nie, jest jeden ten. Nie może być 2 żartów. Nie może być żartu o Gekonie, nie może być żartu o przepisie na pizzę.
1: Cholepka. Dobra, jak wita się mleko, drodzy słuchacze? Mlekowita, ale spokojnie, mam też inne. O jakim piwie marzy kot?
2: O kocim?
1: O kocim marzy piwie. Ale spokojnie, czym bawi się szkielet w piaskownicy?
0: Łopatką.
1: Łopatką się bawi, dokładnie, dokładnie. Ale spokojnie, jaka jest najbardziej mokra część w ciele? Staw. Staw jest najbardziej mokrą część w ciele. I jeszcze tak na koniec opowiem wam, jak nazywa się wyłączony Gekon. Jędrze, to jest ostatni żart, nie przerywaj mi tego, proszę. To musi
0: nie
1: paść.
0: Nie przerywam.
1: Wyłączony Gekon nazywa się Gekow. Jest to bardzo proste. Dziękuję. Jest to bardzo proste, ponieważ wyłączony Gekon nazywa się Gekow. Dlatego, że w słowie Gekon znajduje się angielskie słówko on, tak? Które znaczy włączony, tak? A off to jest wyłączony po angielsku, więc wyłączony Gekon nazywa się Gekow. Drodzy słuchacze, drodzy koledzy, drodzy serwisanci, drogi Dominiku Maćkowiaku, który się już rozgrzewa, ponieważ o 10 KPW, bardzo wam dziękuję za to, że mogłem poprowadzić ten poranek dzisiaj. Niestety muszę uciec troszkę wcześniej, ale zostawiam was w bardzo dobrych i bardzo męskich ramionach Jędrzeja Kaczmarska i Macieja Chwalińskiego. Już tak za 5 minut na antenie Radia Meteor Wuchta Wieści, którą poprowadzą dla was Wojtek Piasny i Bartek Łęczuk. Dziękuję za obecność.
0: A to Szymon,
1: tak,
0: ja bym chciał dla ciebie dedykowany ostatni żart.
1: Tak.
0: Jak nazywa się papierowy jeż?
1: Nie.
0: Papież. Także pozdrawiamy wszystkich papieży i Szymona, który nas opuszcza.

0: zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: A na Wuchtę o 9.30 zapraszają Bartek Łęczuk aka Bartolini i Wojtek Piastny aka Wojtek Piastrini.

0: wypadek 19-letniego żużlowca w Gnieźnie.
1: Poznańskie urody działkowe pięknieją.
0: Kłopoty na ulicy Jesionowej.
1: Pożar w Przysiece Polskiej.
0: 19-letni zawodnik startu Gniezno, Patryk Budniak, walczy o powrót do zdrowia po poważnym wypadku, do którego doszło w niedzielę podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie.
1: Sportowiec przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa i przebywa w poznańskim szpitalu. Lekarze informują również o złamaniu miednicy oraz kończyn dolnych. Jego stan jest ciężki, ale stabilny.
2: Na pewno najbliższe dni pokażą, jaka będzie dalsza historia tego 19-latka. Proszę wziąć pod uwagę, że to był bardzo tragiczny w skutkach wypadek, więc tam naprawdę tych obrażeń jest sporo.
0: Mówi Radiu Meteor Zuzanna Pankro, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Sprawę wyjaśniają policja oraz prokuratura. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację zawodów, monitoring oraz przesłuchali świadków zdarzenia.
3: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zawodów sportowych. Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów.
1: Informuje mocy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Moje Gniezno, który opublikował nagranie z momentu wypadku w mediach społecznościowych. Pierwsze niepotwierdzone informacje po zdarzeniu mówiły nawet o śmierci zawodnika.
4: Osoba, która mi wysłała nagranie, w sumie siedziała, nie wiem, z 20 metrów od tego miejsca. Powiedziała mi wprost, Andrzej, doszło do tragedii. On mi powiedział, prawdopodobnie Budniak nie żyje.
0: Relacjonuje Andrzej Bukowski, wydawca portalu. Nad sprawą czuwa prokuratura rejonowa w Gnieźnie. Dalsze decyzje mają zostać podjęte po analizie monitoringu i zabezpieczonych materiałów. Informacje zbierał Stanisław Mazurczak.
1: Kolejne rodzinne ogrody działkowe otrzymają pieniądze na inwestycje i remonty. Miejska dotacja obejmie pieniądze na modernizację takich obiektów jak place zabaw, siłownie zewnętrzne, świetlice, oświetlenie czy ogrodzeń.
0: Kwota, która zgodnie z zasadami konkursu może uzyskać każdy rodzinny ogród działkowy, wynosi do 200 tysięcy złotych. Wymagany jest także wkład własny. Wnioski o dofinansowanie złożyły w tym roku 24 ogrody działkowe, z czego 7 otrzymało dotacje.
1: Od jutra, 13 maja, przygotujcie się na utrudnienia przy ulicy Jesionowej. Kierowców czeka ruch wahadłowy, a podróżujących autobusami zmiany przy przystankach.
0: Powodem jest konieczność naprawy zniszczonej nawierzchni jezdni. Roboty potrwają do 21 maja i będą prowadzone etapami. W związku z prowadzonym remontem lokalizacja jednego z przystanków autobusowych zmieni swoje miejsce.
1: Tymczasowy przystanek w kierunku ulicy Czechosłowackiej zostanie przeniesiony za skrzyżowanie z ulicą Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego.
0: Zatem apeluję o ostrożność i w miarę możliwości wybór trasy alternatywnej.
1: Ciężkie chwile w powiecie kościańskim. W nocy z poniedziałku na wtorek wybuchł pożar w zakładzie przetwarzania odpadów.
0: Ogień objął hałdy składowanych materiałów, a akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej, które zabezpieczały teren i dogaszały pogorzelisko.
1: Strażacy podkreślają, że sytuacja została opanowana, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Trwa ustalenie przyczyn pożaru i szacowanie strat.
0: Nie był to pierwszy pożar w tym miejscu w tym roku. W ostatnich latach kilkukrotnie dochodziło tam do podobnych sytuacji.
5: Kurczę, ale z tym wstrzymaniem ruchu na ulicy Jesionowej trochę słabo, bo ja, to jest Świerczewo, moje rejony, tam sobie nie przejeżdżam, no.
1: No słuchaj Macieju, no to będziesz musiał nieco wahadło zastosować, jak w TV.
5: Tak właśnie zrobię.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21:00. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17:00 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperis.
2: Autopromocja.
3: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: cóż to był za skandal w rodzinie. Tam tutaj kolejny skandal. Mamy, Jędrzej, taką opinię, mam takie badania, że większość Polaków zwiększyła wydatki na prezent, na wesele i na komunię. Co o tym myślisz?
1: No, ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że bym chciał być chociaż jakkolwiek w 50% zaangażowany w cokolwiek, jak ty, Macieju, w piosenkę Bayer Full Skandal w rodzinie. A co o tym myślę? No, ludziom się powodzi, no to teraz składają większe, tutaj dają szersze koperty, bardziej wypchane. Nie każdy, bo 55% badanych właśnie tak wskazało. Przez to aż 38% właśnie respondentów odpowiedziała, że przez to, że są wyższe koszta właśnie uroczystości tego typu. No i fajnie, że tutaj Polacy, rodacy podchodzą do sprawy tak świadomie i chcą tutaj rekompensować te koszta, które właśnie rodzice czy państwo młodzi, bo to zależy od uroczystości, muszą pokryć.
0: No a ty, Jędrzej, tutaj byś też podwyższasz swoje kwoty, które na takie imprezy wrzuciłbyś do koperty, czy jednak robisz słynny trik i dajesz pustą kopertę i się nie podpisujesz?
1: No, ja daję pustą kopertę i się podpisuję, żeby każdy wiedział, jaki mam stosunek do niego. A tak na serio, to no ja na weselu ostatni raz byłem, to były zamierzchłe czasy, to jeszcze wtedy osobiście sam koperty nie dawałem. Myślę, że to by nie były wtedy imponujące czasy. A ostatnio komunię to dałem prezent rzeczowy, bo niektórzy Polacy też wolą na przykład dać prezenty rzeczowe. A ty, Macie, jak się tutaj zapatrujesz na sprawę?
0: No ja myślę, że bym tutaj coś takiego rzeczowego raczej bym poszukał i w tym kierunku bym celował.
1: No tak. To jest zawsze tak, że dasz coś rzeczowego i troszeczkę trudniejszy to jest prezent, bardziej wymagający, bo jednak łatwiej wrzucić pieniądze do koperty, ale mniej jest skandali później obyczajowych, które
0: i skandali w rodzinie.
1: Tak jest, skandali w rodzinie również jest mniej i dokładnie, nie wiem, czy masz jakąś konkluzję, bo ja szczerze mówiąc...
0: Mam taką małą, że jakbyśmy na przykład zaprosili Dawida Podsiadło na te właśnie wesele, to byłoby drożej, ale u nas Dawid Podsiadło gra za darmo.

0: prawie godzina 10. To oznacza tylko jedno, iż za chwilę nasza przygoda Jędrzej z tym radiem się kończy dzisiaj. Ale ja sobie przygotowałem cytat na nasz kolejną część tego dnia. Nie musisz mieć całego planu na przyszłość, wystarczy zrobić jeden krok we właściwym kierunku.
1: Słyszę cytat, wezmę sobie go do serca, zwłaszcza, że dzisiaj mam prezentację zaliczeniową, to się przyda.
0: Życzę powodzenia.
1: Dziękuję serdecznie. Za chwilę wchodzą tutaj Jura Hasiuk i nie wiem w sumie, czy to solenizant, jubilat, nie mam pojęcia, ale Dominik Maćkowiak, który ma dzisiaj podwójne imieniny, więc wszystkiego najlepszego jeszcze raz, Dominik, i specjalnie dla ciebie piosenka, a żegnają się z wami
0: Maciej Chwaliński
1: i Jędrzej Kaczmarek, pozdro.

0: Wybiła 10 w Radiu Meteor.
1: Kto późno wstaje?
2: Kto późno wstaje? No na pewno nie my, Dominiku.
3: Nie, dzisiaj nie.
2: Dzisiaj
3: jest
2: nie.
3: Pierwszy sukces Polaków.
2: Woo! Oklaski, proszę, studio oklaski.
3: Brawo.
2: Pięknie, pięknie.
3: Ale ty przed anteną jeszcze, przed KPW mówiłaś, że ty jesteś jakby... Lubisz Czechy, w sensie, że jesteś z nimi związana. Tak patriotycznie.
2: Patriotycznie, bardziej tak... nazwijmy to... No nie powiedziałabym, że to jest patriotyczne, to jest złe słowo, złego słowa użyłam, ale po prostu chodzi o taką celebrację bycia Słowianką. W ten sposób. A do czego pijesz?
3: Do niczego.
2: Po prostu. Informacyjnie Dominik przekazuje. No to ja w takim razie informacyjnie przekazuję, że Dominik ma dzisiaj imieniny. Gratulacje.
3: Brawo.
2: W końcu mamy dzisiaj dzień, w którym celebrujemy to, że Dominik też ma imię, więc cieszę się, że dotarliśmy do takiego dnia, że możemy to razem celebrować i będziemy to celebrować, kochani, przez 3 godziny w standardowym składzie. Jula Hasiuk i Dominik Maćkowiak. Przedstawiłam cię dzisiaj, wybacz, bo masz imieniny, więc uznałam, że dzisiaj trzeba celebrować, jakby twoje imię musi wybrzmieć z ust innych ludzi, rozumiesz?
3: Rozumiem. Może tu jeszcze się inne osoby pojawią, znaczy może, no na pewno inne osoby się jeszcze pojawią.
2: Tak. Tak. Nie wiem, czy słyszeliście jakiś pogłos w tle. To był ten taki zwany duch, który nas tutaj lubi czasami. Lubi zagościć.
4: O, dzięki,
2: chyba już
4: Dominik.
2: Ma.
4: Chciałem powiedzieć słowo Dominik, jak ma paść z innych osób, to powiem też Dominik.
2: Tak, super. Ktoś super. Jeszcze chce powiedzieć Dominik na antenie?
5: Ktoś? Dominik.
2: Wow.
3: O, Maciej.
2: Wow, o.
5: Dominik.
2: O, okej. Okay. Wojtku?
3: Bartek jeszcze? Czekaj, już Wojtek ci... Okej, może być tak.
6: Marcin.
2: No,
6: bo też Marcin ma na...
4: No i Wojtek, no i tak, dalej segment.
6: A Dominik ma na drugie
4: ale
6: Marcin.
4: Ale Wojtek jest pewien problem z swoją wypowiedzią, bo nikt nie pytał.
2: No dobra, kochani, dobra. Dzisiaj wszyscy są w bardzo dobrym humorze, bo Dominik ma imię. Więc mam nadzieję, że ten dobry humor z okazji tego, że Dominik ma imię, utrzyma się właśnie do tej 13, a na razie klasycznie zostawiamy was z najlepszą muzyką w Radiu Meteor.

0: Therefore I am. Można powiedzieć, że therefore we are, ponieważ jest tu nas dwóch, znaczy w tej chwili trzech, ale Wojtek teraz przygotowuje się do dwóch tych wieści, która będzie o 10:30. Jula, nietypowe święta. Mm-hmm. Jakie znasz nietypowe święta?
1: Ale takie...
0: Nietypowe.
1: Ever? Wszystkie, jakiekolwiek, tylko mogę znać? Czy chodzi, że konkretnie
0: nie, no,
1: dzisiaj?
0: Nie, no konkretnie dzisiaj jeszcze nie, to zaraz, ale takie jedno, które ci najbardziej zapadło w pamięć.
1: O kurczę. Dużo tych dni było. Dzień... Teraz ci nie powiem. Nie jestem w stanie w ogóle sobie przypomnieć żadnego
0: dnia. Jaki ja mam dzień?
1: No.
0: 12 maja.
1: Okej.
0: Dobra.
1: Aha, okej, ale czekaj, bo ja tu mam lekki dysonans w tym momencie. My mówimy o dniu czy o święcie?
0: Święcie. Każdy dzień jest świętem. Każdy dzień powinniśmy celebrować.
1: Okej, wow. Ej, to była przepiękna myśl. To była przepiękna myśl. Ale oprócz tego, że się jest 12 maj, który jest twoim ulubionym dniem, jest dzisiaj, to jeszcze jakie są dzisiaj rzeczywiście te święta wyjątkowe?
0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek z okazji urodzin Florence Nightingale, która była prekursorką nowoczesnego pielęgniarstwa i szpitalów polowych. Również mamy dzisiaj Europejski Dzień Walki z Czerniakiem, Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej i ty tą kolejną połowę możesz powiedzieć.
1: Okej. W ogóle mamy dzisiaj bardzo taki medyczny dzień, bym powiedziała, bo kolejne święto to Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Potem mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków, a ostatni to Dzień Wiedzy o Fibromialgii.
0: Fibromialgia, tak.
1: Fibromialgia.
0: Ta choroba, to ona charakteryzuje się tym, że bolą cię mięśnie bardzo mocno.
1: Okej, ma to sens, ta fibro mi tak właśnie, bo myślałam, że pewnie chodzi o jakąś tkankę. No ale tak, kochani, więc dzisiaj celebrujemy głównie taki aspekt medyczny ze świata. Więc co tu więcej dodać?
0: Dodajmy to, że z tej okazji, jak zawsze, quiz po polsku.
1: A no tak, widziałam, co stało. Dzisiaj jest piękny dzień, ponieważ Dominik sam wybrał quiz. I jak go zobaczyłam, to aż parsknęłam pod nosem, bo nie wiedziałam, że taki quiz jest w stanie w ogóle istnieć. Ale to może to zrobimy, powiemy odpowiedzi wszystko po piosenkach, prawda?
0: Tak jest, no wiadomo.
1: Ale jaki quiz jeszcze daje taki
0: no,
1: ten...
0: Jaką spoiler. Byłabyś pielęgniarką quiz?
1: To jest niesamowite w ogóle. Znajdziesz quiz na wszystko i ja za to szanuję same quizy.
0: Co nie? Szacun same quizy.
1: Szacun
0: również Kawiński, bo teraz on na antenie Radia Meteor Night Call.

0: I mamy to, kochani, mamy wszystkie odpowiedzi, jakie chcieliśmy mieć, ale udało się zrobić więcej tych quizów, więc nie tylko ja i Dominik wam odpowiemy, jaką pielęgniarką byśmy byli, tylko również Wojciech Piasny oraz Jędrzej Kaszmarek, więc lecimy z tym. Lecimy z tym, kochani. Kto zaczyna? Kto pierwszy?
1: Goście pierwsi.
0: Okej, goście pierwsi.
1: Starszy gość.
2: No dobra. To tak. Typ łaska.
1: Łaska?
2: A nie laska, łaska. Byłabyś pielęgniarką o poważnym podejściu do pracy i zamiłowaniem do medycyny. Traktowałabyś pacjentów profesjonalnie, ale twoja cierpliwość miałaby swoje granice. No, przeczytałem laska na początku i się zacząłem zastanawiać, czy zaczynając od tego, że tutaj jest w formie żeńskiej.
0: Ale laska.
1: Zgadzasz się z tym opisem?
2: Mimo wszystko tak, no bo ja raczej jestem, wydaje mi się, taką osobą, co raczej stara się być życzliwa, ale profesjonalna.
1: Okej, okay. Jędrzej?
3: Ja mam ten sam typ i w sumie tu się nie zgadzam trochę, bo ja myślę, że bym był największym showmanem wśród pielęgniarek.
1: Wytłumacz.
0: Na
3: przykład ktoś przychodzi z kaszlem, a ja mu mówię, że ma nowotwór, nie? I na zasadzie...
2: Dobre.
3: Na zasadzie czekam, jaka jest reakcja. Ja bym sobie prankował ludzi.
0: Okej. Tak i rozluźniałbyś atmosferę
1: pewnie,
0: no.
1: Wydaje mi się, że długo byś nie pracował w tym szpitalu.
3: Ja myślę, że też, ale mimo, że bym długo nie pracował, to bym był zapamiętany dosyć dobrze.
0: Ale w serialach medycznych często zdarza się, że jest taka postać jedna.
1: No tak, ale to nigdy nie jest lupus. Dobra, Jula, twoja kolej.
0: Mi wyszło...
3: Chciałam powiedzieć, że Jula bardzo nieuczciwe odpowiedzi dawała,
0: no,
3: które
0: nieprawda,
3: pod
0: bo
3: tezę.
0: Nie.
3: Ja patrzyłem, co zaznaczasz.
0: Nie, gdyby ciebie tu nie było i bym robiła tylko z Dominikiem, to uważam,
3: to
0: że...
3: To byś szczerze odpowiadała,
0: byłaby...
3: tak?
0: Nie, no nie denerwuj mnie nawet, proszę cię.
3: A co zaznaczyłaś
0: mi
3: cierpliwością?
0: Wyszło... Mogę? Czy będziesz mi przerywać
3: śmiało
0: dalej?
3: Śmiało.
0: Typ anioł stróż. Wyszło mi, że byłabym pielęgniarką o złotym sercu i nieograniczonej cierpliwości, chciałabyś pomagać każdemu, nigdy na nic byś nie narzekała, a prawdziwy skarb, podziel się wynikiem w komentarzu.
1: Zgadzasz się?
0: Myślę, że zgadzam się z wieloma kwestiami. Cierpliwość, ogólnie posiadam cierpliwość, ale są ludzie tutaj, i nie tylko tutaj, którzy lubią ją bardzo testować, ale z reguły jestem bardzo cierpliwą i wyrozumiałą osobą, więc myślę, że to by się udało, ale z tym narzekaniem myślę, żebym sobie ponarzekała jednak. Tylko nie pacjentom, a bardziej tak na uboczu gdzieś tam.
1: A, rozumiem, innym pielęgniarkom.
0: Mhm.
1: Dobrze, mi wyszedł anioł stróż.
0: Zawsze zbij mi, Dominik, Boże święty. My z Dominikiem zawsze mamy te same, to już czasami
1: nie
0: bez
1: zawsze
0: sensu jest.
1: Ostatnio
0: robić.
1: Miałem Berlin, ty miałaś Wenecję.
0: A dobra, masz rację, ale no
1: jest,
0: ale
1: też,
0: tak.
1: Czytam w komentarzach, jest też typ czarownica.
3: No ale jak... Jak Jula ściągasz od Dominika, no to ciężko, żeby się na inną odpowiedź.
0: Generalnie jestem bardzo wdzięczna, że zrobiliśmy ten quiz dzisiaj, ponieważ z tego miejsca mogę pozdrowić bardzo moją mamę, która z zawodu jest pielęgniarką. Nie wiem, jaką ona była pielęgniarką w momencie kiedy, ale domyślam się, że była najlepszym, że również była aniołem stróżem, także pozdrawiam i ją, i wszystkie inne pielęgniarki, ponieważ jest to niezwykle bardzo ważny zawód, kochani. No ale co, no zobaczymy jeszcze, czy jakieś quizy nam się trafią, czy nie. Żeby się przekonać, musicie po prostu z nami zostać, a na ten moment to nie będzie quiz, ale będzie Wuchta Wieści, więc
1: tak
0: jeszcze
1: jest.
0: Tak z 5 minutek musicie wytrzymać i zaraz tutaj wlecą jakieś newsiki, informacje.
1: Tak, Wuchta Wieści przed nami o 10:30. Wojtku, czy możesz coś zaspoilerować?
2: Tajemnica.
1: Okej, tajemnica zawodowa, jak słyszeliście naszego najlepszego, jednego z najlepszych serwisantów, ponieważ wszyscy są nasi serwisanci są najlepsi. A przed wami Bądź Duży od Natalii Nykiel, a potem Wuchta Wieści.

0: skończyła rekrutacja do szkół podstawowych.
1: Tablice widmo na Świerczewie.
0: Wągrowiec rozwija się.
1: Pogoda na jutro.
0: Rozpoczął się nabór dla uczniów do szkół ponadpodstawowych. Młodzież może wybrać maksymalnie 3 placówki z Poznania oraz 3 z powiatu. Nie ma ograniczeń w przypadku liczby oddziałów.
1: Absolwent 8-letniej szkoły podstawowej może zdecydować się na kontynuowanie nauki w 4-letnim liceum ogólnokształcącym, 5-letnim technikum lub 3-letniej branżowej szkole pierwszego stopnia. Miasto Poznań wraz z powiatem poznańskim przypomina, że uczniowie mogą składać wnioski do 29 maja.
0: Na poznańskim Świerczewie oraz Górczynie znikają nazwy ulic. Niedawno wymienione zostały służące przez wiele lat tablice z nazwami ulic, na które ZDM zrobiło nawet konkurs na Facebooku, w których można było tablice wygrać. Nowe tablice tracą jednak barwę i czytelność pod wpływem słońca.
1: ZDM obiecuje kolejne wymiany, ale na razie przez kilka miesięcy na żadnej z tablic to się nie stało. Jak informuje zarząd, nowe tablice zgodne z systemem informacji miejskiej objęte są 7-letnią gwarancją, jednakże te na Świerczewie są problematyczne.
0: Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku Margonin-Durowo w powiecie wągrowieckim. Inwestycja jest już w 9 miesiącu robót, a na plac budowy coraz intensywniej trwają prace.
1: Projekt obejmuje ponad 11 km trasy oraz budowę i modernizację 16 obiektów inżynieryjnych. Przybudowane zostaną skrzyżowania, powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i zjazdy do posesji.
0: Cała inwestycja kosztuje ponad 76 milionów złotych, z czego ponad 50 pochodzi z funduszy europejskich dla Wielkopolski.
1: Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: O tym, co jutro w pogodzie, nie wystarczy spojrzeć za okno, trzeba się dowiedzieć właśnie tutaj. I mówię wam, że będzie pochmurno, podobnie jak dzisiaj, z przejaśnieniami około godziny 8 i 16. Natomiast rano możecie spodziewać się od 6 do 7 stopni Celsjusza.
1: Maksymalnie natomiast 13, czyli podobnie tak jak dzisiaj odczuwalna temperatura, z kolei trochę niższa, czyli 8. No dosyć zimno niestety, więc ubierzcie się ciepło. Wiatr do 20 km na godzinę.
3: Panowie, czy da radę w ogóle się opalać o tych przejaśnieniach? Tej 8 i 16, znaczy 8 już za nami, ale czy o 16 da radę się w ogóle opalać?
0: To jutro.
1: To jutro.
3: A, okej, okay, dobra. To czy jutro o 8 i 16 będzie można się opalać?
0: Zdecydowanie.
1: Myślę, że tak.
3: Tak? Ale to tak 5 minut 10 myślicie?
0: No to jest około 4 godzin, więc
1: myślę, że 67 minut.
3: Okej, okay, to jest dobre rozkminka.

0: Show Me Love, czyli Pokaż Mi Miłość. Nie bez powodu tłumaczę ten tytuł, ponieważ dzisiaj ulubiony segment, wasz ulubiony segment wczorajszego poranka, czyli tłumaczenie piosenek z angielskiego na polski lub z polskiego na angielski.
1: Tak jest, tak jest, tak jest.
2: Tak, tak. No
1: jest z nami pomysłodawca.
2: Tak, pomysłodawca się zgłasza, niestety musiał przełknąć ciastko do tego przez chwilę.
0: A jakie ciastko?
2: Ciastko bejnotowe.
1: O, oglaski.
2: No jeszcze słychać, ale już okej.
0: To Wojtku, chcesz zacząć może?
2: Ja mogę, tak, no właśnie chciałem zacząć.
1: Czyli, ale czekajcie, wytłumaczcie mi zasady gry. Czyli Wojtek nam czyta spolszczenie jakiegoś tekstu piosenki, jakiejś takiej...
0: Tak, tak, albo z angielszczenia, albo jak z angielszczenia.
1: Ale to jest sławna, popularna piosenka.
2: Tak, no tak. Wiesz co, no zazwyczaj się staram, żeby to była piosenka taka, bardziej znana.
1: I my zgadujemy.
2: To macie po prostu odgadnąć, co to jest za utwór.
1: Dobra.
2: No dobrze. O zamglone oko góry poniżej, strzeż dusz moich braci czule, a jeśli niebo wypełni ogień i dym, nie spuszczaj wzroku synów Durina.
1: Ed Sheeran.
2: No tak, no. To jest Icy Fire.
1: Ed Sheeran,
2: no.
1: Icy Fire.
2: Ja wiedziałem, że się domyślicie po synach Durina, jeżeli ktoś łapce pieśni.
1: Nie, tego
2: nie.
1: Hobbita. Z całym szacunkiem, nie poznałam tego po tym.
2: Okay.
1: Poznałam to po tym, bo skojarzyło mi się, jak on zaczyna i on mówi o,
2: Tak, dokładnie.
1: Ej, fajne, podoba mi się.
0: Teraz ty.
1: Ej, nie wybrałam nic.
0: Co?
1: Nie wybrałam nic.
0: Jak to?
2: Dobrze, to jak nie wybrałaś, to jeszcze masz chwilę czasu i ja mogę...
0: Wojtek jest chętny, żeby kolejną piosenkę.
1: Dobrze,
2: że kolejno, tylko chciałem, że dodać jeszcze ten fragment, co chciałem przeczytać, zanim Julia zgadnęła.
0: Okay. Mhm.
2: Teraz widzę ogień we wnętrzu góry, widzę ogień, jak pożera drzewa, widzę ogień, jak pustoszy duszę, widzę ogień, krew niesioną wiatrem i mam nadzieję, że mnie zapamiętasz.
0: Ja na początku chciałem powiedzieć, że to jest ten... Tak, ja na początku chciałem powiedzieć, że to jest...
1: Aha, bo ty teraz tłumaczysz ten... Okej, bo ja chciałam zgadnąć, bo potem miałam takie, to nadal jest Icy Fire.
2: Nie, no to jest nadal Icy Fire, ale chciałem po prostu to, co chciałem jeszcze bo chciałem dodać refren, bo refren no jest najbardziej charakterystycznym elementem tego.
0: Ja na początku chciałem powiedzieć, że to jest ten taki remix Sound of Silence.
2: Nie. To jest piosenka właśnie z chyba pierwszej części Hobbita.
1: Ja znalazłam, już mam też tekst piosenki, więc mogę wam przeczytać. Czekajcie. Zaczynam tego. Pozdrowienia, kochani. Podróżujemy. Znam miejsce, gdzie trawa jest naprawdę bardziej zielona. Ciepło, mokro, dziko. Tam musi być coś w wodzie. Picie gino. Leżenie pod palmami. Chłopcy wykręcają szyję, starając się rzucić ukradkowe spojrzenie.
0: Ja coś kojarzę,
2: ale nie jestem w stanie
0: początek.
2: Powiedzieć.
1: To wam jeszcze raz tak przeczytam, tak jeszcze dla naszych słuchaczy. Ten początek to jest jedna osoba, to drugie to jest druga osoba. No. Czyli tam są dwie osoby i ta pierwsza osoba mówi: pozdrowienia, kochani, podróżujemy. A potem tam ta druga osoba...
0: A refren możesz przeczytać?
1: Refren? Mhm. To przeczytam bez jednego pierwszego słowa, bo teraz będziecie wiedzieć, co to za piosenka.
0: Okej.
1: Jesteśmy niezapomniane... Daisy Dukes, bikini na górze.
0: Okej, no już wiem.
1: Skóra pocałowana słońcem tak gorąco.
0: California Girls.
1: Tak.
0: Kurczę, właśnie ten początek taki...
1: No bo Snoop Dogg
0: no właśnie. Dobra.
1: Tak.
0: Teraz ja będę kończył. Piosenka, tym razem polska, angielski. Zaczynam. It's raining. It's already been like that yesterday. You again. These are your words. In my dreams. Nothing's been changed. A day like any other day. After all, it's already been like that.
1: Okej.
2: Bo tutaj jest jak jest może?
1: Tylko wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że jak się tłumaczy z angielskiego na polski, to polski dość bezpośrednio tłumaczy dosłownie każde słowa, a przetłumaczenie polskiego na angielski tylko ma kompletnie inne znaczenie.
0: To zaśpiewam refren tak, jak to idzie, wiesz.
1: Dobra, no.
0: I don't want to know how and what. What's the use of speaking, that's not it. I couldn't love, simply the fate mocked me again. Just yesterday I wanted to change something in me and fly away anywhere.
2: W ogóle nie wiem.
0: Nie?
1: Ty, ja też nie mam pojęcia.
0: No to w takim razie może słuchacze będą wiedzieć, co to za piosenka, ponieważ już teraz przed wami znowu pada deszcz od Lady.
1: No właśnie. DJ Masny Ben! Piękne to było!
2: Ale byłem blisko, bo ja powiedziałem utwór też Jana Borysewicza, czyli tego członka zespołu Lady Punk.
0: No. Byłeś blisko, ale...
2: Byłem blisko, ale no nie udało się.
0: No niestety.
1: Ale to było piękne, Dominik, jestem z ciebie taka dumna.
0: Myślałem, że ten refren
1: No kompletnie mi w ogóle nie wpadł.
2: Ja też.
0: No dobrze.

0: Haha, tak powiedział na końcu.
1: Tak się zaśmiał Eminem. Myśleliśmy o tym, że chcielibyśmy ogólnie też przetłumaczyć sobie Mockingbird od Eminema, ale ja bym się jednak chyba wzbraniała przed tym, ponieważ to jest bardzo piękna piosenka, nie chciałabym jej kaleczyć z jej pierwotnego kształtu.
0: Tak, ale dostałem teraz nasz news z ostatniej chwili, z newsroomu naszego meteorowego. Wojciech Piasny użyczył nam segmentu tłumaczenia piosenek.
1: Wow.
0: Na stałe już.
1: Na stałe, dostaliśmy, a nawet nie mamy jak zrobić wymiany jakiejkolwiek, on to po prostu dał
0: no
1: tak...
0: Ja mu powiedziałem, że mogą użyczyć segmentu filmowego, oni powiedzieli, że on powiedział, że mają dużo i tak rzeczy do omawiania, bo wow. To jest pierwszy poranek po weekendzie,
1: więc dużo rzeczy jest do obgadywania. No Wojciech Piasny tutaj wykonał dla nas bardzo, bardzo wspaniałą, charytatywną robotę w tej kwestii. Dał nam po prostu ten segment, który jest całkiem zabawny i całkiem fajny, także zostańcie z nami jeszcze do końca semestru, to zobaczymy, jak co wtorek będziemy sobie tłumaczyć, jakie będziemy zgaduj zgadula robić, a może nawet okaże się tak, że będziemy w stanie na Instagramie naszym wam udostępnić taki do odpowiedzi, taką storkę i będziecie mogli wpisywać swoje odpowiedzi.
0: Refren, po prostu.
1: Na przykład refren, tak, albo cokolwiek innego, więc kochani, no wszystko się okaże, ale co się jeszcze może okazać? Horoskopy, bo musimy dowiedzieć się, co się okaże jeszcze w maju dla wielu horoskopów. Ja bym ogólnie to tak skróciła w maju jaki znak zodiaku w maju celebruje swój horoskop?
0: Trzeba zobaczyć.
1: Horoskop na maj. Wydaje mi się, że również, że to jest byk, więc kochani, my sobie zerkniemy, jakie by tutaj wybrać, może znajdziemy też dla naszych znaków zodiaków i wtedy wrócimy do was i powiemy wam, czego możecie się jeszcze spodziewać i oczekiwać w maju, czy szczęścia, czy nieszczęścia, no zobaczymy, przekonamy się.

0: Yeah, boy. Here we go.
1: And a one. And a two.
0: Here we go, friends. Hold on, I can't.
2: Maybe that's a kooky situation.
3: So let's go back to the old Kiel Temple.
4: Wybiła 11 w Radiu Meteor.
5: Kto późno wstaje?
6: Klasycznie kto późno wstaje i klasycznie na pewno nie my, kochani. I przychodzimy do was z tym, jakie tutaj mamy dla was przepowiednie na maj, horoskop 2026. Przeczytamy najpierw ten, który jest dedykowany dla wszystkich, co się urodzili w maju, a potem wzajemnie sobie przeczytamy z Dominikiem. On przeczyta pannę, ja przeczytam barana i zobaczymy, co nam tutaj maj przyniesie jeszcze do końca miesiąca.
7: Szacun.
6: Czytasz?
7: Tak, czytam.
6: To przeczytaj byczka.
7: Dobra, a więc dla wszystkich byków.
6: Byki!
7: Byki, brawo! Maj rozpoczyna się pełnią księżyca. Da ci ona siłę i zachęci do porzucenia praktyk i sojuszy, które wyczerpują twoją energię, przez co nie możesz zrealizować od dawna pielęgnowanych ambicji. Jednak wielkich zmian nie dokonuje się bez przeszkód, więc około 6 maja, czyli 6 dni temu, przygotuj się na pewien opór. Jeśli tu są jakieś byki, nas słuchają, to napiszcie nam na Instagramie, czy jaki wy opór spotkaliście 6 maja. Ale to nie wszystko, ponieważ pieniądze mogą powstrzymywać cię przed podjęciem radykalnego kroku, ale znajdziesz alternatywne źródła dochodu i finansowania. Wszystkie sprawy, w tym podpisanie umów, postaraj się załatwić do 30 maja, potem impet osłabnie.
6: Okej, czyli tutaj tak bardziej w kierunku takim biznesowym idziemy.
7: Ale to chyba wszystko tak idzie na tym horoskopie akurat.
6: Zobaczę, ale że chodzi ci, że konkretnie, że wszystkie znaki.
7: W sumie chyba w każdym horoskopie jest coś o pieniądzach.
6: No tak, no bo to jest ważna rzecz, ale tutaj widzę, że to jest tak skierowane głównie tak właśnie na energię, na ambicje i pieniądze, więc dla wszystkich byków, byczki, spieszcie się i do 30 maja wypełnijcie wszystko, załatwcie wszystko, podpiszcie wszystkie umowy, jeżeli jakiekolwiek macie i działajcie w tej kwestii. No dobra, czyli ja teraz muszę sobie znaleźć baranka.
7: Baran jest na końcu.
6: Baranka dla Dominika, Dominik jest baran. Dobra, baranku, w maju miejmy nadzieję, że lubisz kontrowersje, bo w maju będzie ich pod dostatkiem. Miałeś już jakieś kontrowersje?
7: Skoro nie pamiętam, to raczej nie.
6: Okej. Bez względu na to, czy twoje wypowiedzi lub przekonania kłócą się z cudzymi, czy też coś z przeszłości zostanie poddane ocenie, zmierzysz się z wyzwaniem.
7: Okay.
6: Jest jeszcze kwestia pieniędzy. Chociaż nieoczekiwana premia może zasilić twój budżet, błędy, zwłaszcza w przypadku transakcji internetowych, również są prawdopodobne. No. Bierz pod uwagę wszystkie aspekty spraw i unikaj stwierdzeń, których prawdziwości nie możesz zagwarantować. Mimo to majowe gwiazdy przyniosą znaczne korzyści, m.in. podróż lub doświadczenie, które zmieni twoją przyszłość.
7: Ja zgadzam się z tym środkowym stwierdzeniem.
6: Z zamawianiem czegoś?
7: Nie, z nieoczekiwaną premią, która może zasilić mój budżet.
6: Okej. Okay.
7: Z tym akurat się zgadzam.
6: Okej.
7: Dobra, w takim razie, Jędrzej się śmieje tam bardzo w tle. W takim razie ja przeczytam pannę. Panno. Nie musisz odbywać dalekich podróży, aby spojrzeć na życie z nowej perspektywy, ale to jeden ze sposobów na zyskanie dystansu do stresujących sytuacji i pobudzenie w sobie optymizmu i determinacji.
6: Okej.
7: W tym okresie roku chodzi o to, by wznieść się ponad wszystko i skupić się na tych rzeczach, które podnoszą na duchu. Kontrakt może czekać na podpisanie lub ukończysz kurs, który wzbogaci twoje CV i otworzy przed tobą nowe ścieżki rozwoju. Wyjście ze strefy komfortu, nawet w niewielkim stopniu, przyniesie wiele korzyści. Maj nie będzie najspokojniejszym miesiącem, nieoczekiwanych i nietypowych zdarzeń będzie pod dostatkiem.
6: Okej, podoba mi się. Fajnie, że tam było ten aspekt podróżowania i tak dalej. Czechy zwiedzone były podczas majóweczki, więc tutaj to się zgadza. Maj zaczęłam właśnie w taki sposób. No i myślę, że to będę brać to pod uwagę, wszystko, co nam ten horoskop powiedział. Kochani, jeżeli chcecie zerknąć na więcej, jeżeli są jakieś, których nie przeczytaliśmy, ale jeżeli są jakieś, które was interesują, no to wszystko znajdziecie na Zwierciadle. Tam możecie sobie przeczytać dokładnie, jaka przyszłość was czeka w tym pięknym miesiącu, jakim jest maj.
7: W maj, jeśli chodzi o top 12, to gdzie się plasuje?
6: Top 12 miesięcy?
7: Tak.
6: trzecie miejsce.
7: Okej, zgadzam się z tym. Maj to jest taki bardzo przyjemny, taki idealnie trzeci.
6: Piątka miesiąc. Na trójce.
7: O,

0: jeszcze nie mieliśmy naszego segmentu nerdowskiego.
1: Jego dawno bardzo nie było.
0: Też mam takie wrażenie, dlatego teraz do was z tym wracamy, ponieważ Fallout, ale nie jako gra, a serial. Serial na Amazonie, który jest zresztą jedną z najlepszych adaptacji takich gier, moim zdaniem, jaka powstała w ogóle.
1: Jest też najchętniej oglądanym serialem na całym serwisie.
0: Jest świetnie, świetnie zrobiona i mamy nową informację dotyczącą trzeciego sezonu. Kto dołącza nowy do obsady?
1: No taki niszowy aktor.
0: Trochę nikt go chyba nie zna w ogóle. No. Kto go zna? Kto by go znał?
1: Jakiś tam Jesser,
0: jakiś tam ziomek z jakiegoś Breaking Bad w ogóle.
1: No chyba Jesser miał na imię.
0: Jesser.
1: Tak. Nie, ale do obsady trzeciego sezonu nadchodzącego Fallouta dołącza Aaron Paul z Breaking Bad. Brawo!
0: Oklaski.
1: Jeśli jeszcze nie wiecie, kto to jest Jesse Pinkman.
0: Tak jest, z Breaking Bad. On też również grał w Bojacku, w Niezwyciężonym, gra również w Czarnym Lustrze.
1: W Westworldzie również. Niezwyciężony to jest Invincible.
0: Tak jest, chodzi o Invincible.
1: On gra główną rolę Marka Graysona.
0: Nie, on nie gra Marka Graysona.
1: Nie gra Marka Graysona?
0: Nie, w życiu. On gra Ziutka, który był w trzecim sezonie Invincible, był takim złym bohaterem.
1: Faktycznie, Powerplex, okej,
0: tak.
1: Dobra, pomyliło
0: tego
1: mi się.
0: Marka gra ten.
1: Pomyliło mi się z grą, gdzie on grał główną rolę. O superbohaterach też.
0: A, wiem, która, tak. Bo to jest mega podobna animacja, no. Chodzi o Dispatch.
1: Tak, Dispatch. Mhm.
0: Ale generalnie tak, myślę, że to jest bardzo rozpoznawalne nazwisko, jeżeli o tym mówimy. I tak, dołącza do trzeciego sezonu wraz z resztą obsady nie wiadomo, kogo będzie grać tak naprawdę. Ja podejrzewam, że pewnie będzie kimś z
1: Enklawy?
0: Enklawy.
1: Tak, no bo z Enklawy w sumie nie ma jakichś takich, znaczy jest pan Krab. To taka ciekawostka, że aktor głosowy, który gra pana Kraba w SpongeBobie, pojawił się jako prezydent Stanów Zjednoczonych w Falloutie w drugim sezonie.
0: Serio?
1: Tak, tak.
0: Ja w ogóle nie szczaiłam.
1: Nie zarejestrowałaś tego? Mm-mm. Możliwe, że będzie on po prostu jakimś agentem Enklawy. Ja szczerze mam nadzieję, że on będzie jakąś pozytywną postacią, ale no Fallout rośnie na takiego dużego gracza, moim zdaniem, no bo tych aktorów coraz więcej tam dochodzi, no bo obok Waltona Gogginsa, czyli chyba w pierwszym sezonie najpopularniejszego aktora, obok Kyla McLachlana, który grał oczywiście w Twin Peaks, Walton Goggins na przykład grał w Django też.
0: Tak. I też gra w Invincible.
1: Tak, też gra w Invincible.
0: Gra Cecil! No. I need you, Cecil!
1: I teraz jeszcze przecież w drugim sezonie doszedł Kevin sam w Legionie tym razem, czyli jak on miał na imię?
0: Macaulay Culkin.
1: Tak, Macaulay Culkin.
0: Macaulay Culkin.
1: Tak, Wojtek potwierdza. I teraz dochodzi Aaron Paul, to kto następny w czwartym sezonie?
0: Kurczę, nie wiem, ale obsada robi się bardzo triple A. O, może Jędrzej się w końcu załapie tam, bo my go obsadzamy w każdym naszym filmie, a jeszcze go w żadnym takim większej hollywoodzkiej produkcji nikt go nie wzięła, Jędrzej, może tym razem.
1: Ale Jędrzej miał dobrą postać, żeby obsadzić.
0: W Falloutie?
1: Tak, w czwartym sezonie.
2: O jaką?
1: No, przed chwilą powiedziałeś.
2: Aha, że moja propozycja, tak. Bo ja nie znam Falloutu, ale mi pasuje Tomasz Karolak.
1: Okej, dziękujemy za to, ściągam mikrofon. Dobrze,
0: no tak, kochani, 2027, no musimy poczekać jeszcze troszeczkę, ale szybko
1: Ale oni tak powiedzieli, że oni to jak najszybciej chcą robić, żeby było cały czas dobre, ale jak najszybciej, żeby te sezony wypuszczać.
0: Ja myślę, że to się trochę ze sobą nie równa niestety, uważam, że szybko nie oznacza dobrze.
1: No, drugi sezon zrobili w miarę szybko i był dobry bardzo.
0: A nie było jakieś 3 lata przerwy między? Czy 2?
1: Nie, nie było 3 lat.
0: Dobra, 2 lata przerwy na pewno były. 2 lata przerwy, kochani.
1: Tak, 2 lata przerwy.
0: Tak, więc ja obstawiam i mam nadzieję, że tutaj też się tak wydarzy. Nie wiem, jaram się, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że Aaron Paul zagra jakąś dobrą postać.
1: Nie,
0: on ma
1: półtora roku przerwy.
0: Półtora roku, okej. Okay. Ja mam wrażenie, że on często gra postaci, które są takie na takiej szarej strefie, że nie wiesz do końca, czy on jest dobry.
1: Taki...
0: Tak, dokładnie, taki antybohater, więc zobaczymy, kogo tutaj. Fajnie, jakby się przełamał z tej takiej, z tego, do czego zazwyczaj jest przypisywany, ale ja mam wrażenie, że on ma taki charakter i taką aurę wokół siebie, że on jest idealny na antybohatera.
1: Ale warto zaznaczyć, że w sumie od pierwszego sezonu są pogłoski, że on dołączy do obsady, ponieważ czy to Jonathan Nolan sam mówił, że on bardzo by chciał Aaron Paula. czy to było widać, że znaczy Aaron Paul akurat się nie wypowiedział na ten temat, ale był na przykład na premierze Fallouta New Vegas w 2011 roku. W 2010 roku, bo jest on wielkim fanem gier.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: To jest podobny case do Henry'ego Cavilla.
0: Henry Cavill, właśnie tak, chciałam też powiedzieć to,
1: że reżyser bardzo chciał go mieć, Henry Cavill uwielbia książki Andrzeja Sapkowskiego, no i to moim zdaniem jest idealne jakby
0: połączenie. Takie zestawienie tak, tego, żeby
1: jak
0: fan...
1: Aktor, jak aktor jest fanem jakiegoś franczyzy, to z przyjemnością mu się gra, no i oczywiście też pewnie jest szansa, że no, mniejszy pieniądz za to weźmie.
0: No tak, to też prawda, ale przynajmniej dopilnuje tego, żeby rzeczywiście wszystko się zgadzało tak, jak prawdziwy fan by to robił, dlatego Henry Cavill przestał być Wiedźminem właśnie z tego mniej więcej względu. Fallout raczej się z takim losem nie spotka. Ja bym jeszcze zdecydowanie chciała, żeby na przykład stworzyli live action serial Cyberpunka albo Red Dead'a. Mogłabym to zobaczyć.
1: Helldiversy chyba coś tam było.
0: Ma być coś o Helldiversach?
1: Chyba tak.
0: Dobra, to sprawdzimy, kochani, a na ten moment zostawimy was z Kasią Sochacką. Niech wam coś opowie o cichych dniach.

na ulicy Kozień. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś do

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu.

disco, wszędzie wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisła, czysta disco, moja bliska przyszłość. Ej, wszystko.

0: wyszło bistro, Wisła, czysta disco, wszędzie, wszyscy, wszystko.
1: Nostalgia.
2: Yeah.
1: Ja żyję nostalgią, Dominiku, nie wiem jak ty.
2: Ja staram się nie żyć nostalgią, bo to mimo wszystko jednak w większości przypadków dosyć przykre.
1: Jest przykre.
2: Poczucie.
1: No tak, bo żyjesz w przeszłości praktycznie
2: no tak,
1: cały czas.
2: Więc ja staram się unikać nostalgii, ale fact-checking, tak, faktycznie ma wyjść film Helldiversy 10 listopada 2027 roku i główną rolę będzie tam odgrywał Jason Momoa.
1: No, Aquaman, wielki, wspaniały, potężny mężczyzna.
2: Też John Minecraft.
1: Beskid, on też grał w Minecrafcie, no. Zapomniałam kompletnie o tym. No tak, myślę, że ja ogólnie w Helldiversy nie grałam, więc Dominik mi tutaj troszeczkę opowiadał o tym, co tam się dokładnie robi, jak to wygląda. Ale uważa, że Jason Momoa pasuje do tego, więc tak. Jeżeli osoba, która gra rzeczywiście i lubi tą produkcję, tak twierdzi, no to ja ci ufam, Dominiku, wtedy.
2: No, w Helldiversach jest wielu przeciwników, bo się bijesz z robakami, bijesz się z takimi iluminatami, czyli takimi, no można powiedzieć, takimi ala...
1: Bytem takim?
2: Takim bytem, który zamienia ludzi w zombie.
1: Okej.
2: I też z robotami, cyborgami.
1: Okej.
2: Nie bez powodu o tym mówię na końcu, ponieważ news.
1: News mamy prosto z Japan.
2: Tak, kraj wschodzącego słońca, kraj kwitnącej wiśni,
1: tak
2: kraj
1: jest.
2: Dalekiego wschodu,
1: tak
2: najdalszego.
1: Tak jest.
2: I coś jeszcze.
1: Generalnie w Japonii na kampusie Yushima Instytutu Nauki w Tokio otwarto Centrum Innowacji Robotyki i jest to laboratorium, w którym pracuje obecnie już 10 robotów. 10. W pełni po prostu zmechanizowane, zero ludzi. Jest tam też humanoidalny Mahalo Lab Droid. Kompletnie nie wiem, nie umiem sobie wyobrazić, jak takie coś wygląda. Ale właśnie, i to jest właśnie bardzo istotne, że w tej placówce nie ma ani jednego człowieka. Nikt nawet nie kontroluje tych robotów. One po prostu działają tak, jak zostały zaprogramowane, tak działają. Według komunikatu przekazanego przez japońską agencję Kyodo, do zadań robotów należy odmierzanie odczynników lub obsługa sprzętu wymagającego kontroli temperatury. Automatyzacja objęła już m.in. hodowlę komórek. Więc jest to stricte bardzo, bardzo w takim kierunku naukowym, ale takim badawczym też. I no, nie wiem jak się z tym czujemy.
2: No
1: generalnie.
2: W Japonii to ma sens ze względu na to, jaka tam jest dzietność, że tam to jest kraj niestety wymierający.
1: Tak,
2: no i
1: prawda.
2: Kierownik podkreślił, że celem projektu jest uczynienie z Japonii światowego lidera nauki dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i robotyki i według zapowiedzi to do 2040 roku liczba robotów w laboratorium ma wzrosnąć do 2000 z 10.
1: Z 10, więc no, mają jeszcze troszeczkę czasu, 14 lat, żeby powiększyć tą liczbę, ale generalnie no, jest to dość ciekawe, tak jak Dominik powiedział, myślę, że Japonia to kraj, do którego pasuje coś takiego, aczkolwiek ja nadal uważam, że nie ma nic tak dobrego jak praca ludzka, ale rzeczywiście może jeżeli chodzi o odmierzanie i o jakąś temperaturę, o wyczuwanie tego, no to są takie rzeczy, że rzeczywiście maszyna zrobi to zdecydowanie, że tam nie ma miejsca na pomyłkę, że tak powiem, nie? Więc jestem ciekawa, jak to... No tak. Jestem ciekawa, jak to się poprowadzi. No to zajmujemy już trochę bardziej, jeżeli chodzi o moralne dyskusje w tym płaceniu i tym, że się nie męczy, no bo tak, to jest prawda. Ale jest to też... Myślę, że taki valid argument do dyskusji na temat tego, że odbierane są miejsca pracy

0: wtedy, a jak wygląda to teraz i jaki jest z tym rzeczywisty problem, no to zobaczymy, jak to się potoczy. Jestem ciekawa, jak będziemy na to patrzeć za jakieś 30 lat. Co jeszcze ciekawe, znalazłam w końcu, kim dokładnie jest ten humanoidalny Maholo Lab Droid. Cały czas mam ochotę przeczytać Labrador, ale to jest Lab Droid. No to on pracuje jest jakby zaangażowany do pracy w szpitalu w Kobe, gdzie wspiera badania kliniczne z zakresu okulistyki.
1: O, to szacunek dla niego.
0: Więc no, ja sobie jak o tym myślę, nie wiem, czy oglądaliście Niezwykła Szóstka jakoś tak? Jak się nazywał ten film Disney?
1: Big Hero 6.
0: To ja po prostu widzę w tego takiego...
1: Podobny jest.
0: Tak. Więc wyobrażam sobie, no to też jest inspirowany jednak Japonią, więc...
1: Ciekawe, czy Edward Warchowski tam będzie pracował.
0: Ej, musimy to... Piszemy maila do nich.
1: Piszemy maila do Edwarda Warchowskiego.
0: Good morning. Chcielibyśmy, żeby Edward Warchowski zaczął pracować u państwa.
1: Tak. Może akurat Jugopolis, no, nie będzie tam pracowało.
0: Ale wyślemy tam Edwarda, żeby zapodawał i śpiewał im piosenki od Jugopolis.
1: Na przykład Miasto Budzi Się. Mhm. Na przykład to.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

Słuchacze, zapnijcie pasy, bo już przed wami porady na zdrady, a na siedzenie uwodzi ja, DJ Dominik.

0: kochani, mam nadzieję, że już stęskniliście się za naszymi głosami, ale piękna, wspaniała muzyka mogła dla was polecieć. Unwritten on Natasha Bedingfield, przepraszam. Bedingfield, leciał też Finn, teraz leciał Nothing But Thieves, więc, ale powracamy do was. I co? Mamy dla was tutaj pewne celebracje dalej, bo dzisiaj jest taki dzień celebrowania i tego, że Dominik ma imię, ale oprócz tego, że Dominik ma imię, jest też celebracja urodzin sławnych gwiazd, ale również mamy rocznice różne.
1: O, tak. Jakie mamy rocznice na przykład?
0: Na przykład jest rocznica 32, Pulp Fiction. No taki, myślę, że dość kultowy.
1: Czy ja wiem.
0: Kultowa produkcja, kultowa.
1: Taka nisza.
0: Taka nisza. 32, John Travolta razem z, mów mi, John Travolta
1: Samuel
0: Jackson grali razem w Pulp Fiction. Również nie, Uma Thurman. To nie była Uma Thurman.
1: Nie oglądałem Pulp Fiction.
0: A może to była Uma Thurman?
1: Może.
0: Zaraz fact-checking. Nasz KPW, KPW-iański fact-checking tutaj. Tak. Zobaczmy.
1: Tak,
0: Uma Thurman. Jezu, tak. jak dobrze. O, weź proszę zobacz, w międzyczasie jak ja będę zagadywać naszych wspaniałych słuchaczy, weź zobacz, czy może jest piosenka Uma Thurman od Fallout Boy, ponieważ mam wrażenie, że tutaj przed chwilą lecieli Nothing But Thieves, więc troszkę taki klimacik by się przydał mocniejszego brzmienia. Jest, kochani, więc zaraz usłyszycie Uma Thurman z okazji właśnie tej 32. rocznicy Pulp Fiction. No ale tak, no co tu więcej mówić. Oprócz tego również gierki, ponieważ Skate ma również urodziny. Skate trójeczka, a z racji tego, że Skate trójeczka ma urodziny, to Tony Hawk też ma urodziny dzisiaj.
1: Tak fajnie się złożyło.
0: Tak się fajnie złożyło, dokładnie. Oprócz tego również Legend of Zelda Tears of Kingdom wyszło chyba rok temu, czy dwa lata temu?
1: Trzy lata temu
0: jednak już, Boże, jak ten czas leci. Więc tutaj też mamy celebrację. Rami Malek obchodzi urodziny. Big X da Plug. Mm-hmm. Czemu znam to, a nie kojarzę, o co chodzi?
1: I am the biggest, the largest.
0: Okej. No to słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo fajnych nazwisk, bardzo dużo fajnych tytułów.
1: Jeszcze jeden tytuł. No. Forza Motorsport.
0: O, Forza
1: wyszła
0: również.
1: 12
0: Forza
1: maja, również. Ale w Europie, w USA 3 maja.
0: No dobra. No
1: ale zaliczamy.
0: Liczy się to, że jest to w maju, my się cieszymy, mam nadzieję, że wy również się cieszycie, więc dzisiaj macie idealną okazję do tego, żeby po prostu wyciągnąć torta, zjeść go, wyciągnąć świeczki, celebrować, czy to Skate'a, czy to Tony'ego Hawk'a, czy to Zeldę, czy to Pulp Fiction, czy to, że Dominik ma imię. Cokolwiek chcecie, po prostu torta wyciągajcie, celebrujcie i bawcie się razem z nami, a na ten moment zostawiamy was Fallout Boy, Uma Thurman.

0: Kochani, nie wiem, czy poznajecie to, tę melodię, która tutaj zagościła u nas. Ja bym szczerze chyba tego, z tego zrobię nawet podkład.
1: Ale on był strasznie powtarzalny.
0: No trochę tak, bo trwa jakieś 30 sekund, ale no musimy się wczuć, kochani, bo rozpoczynamy, 12 wybiła, więc my rozpoczynamy nasz segment filmowy, a dzisiaj wyjątkowo zmieniamy troszeczkę zamysł i robimy serial. Robimy serial, bo uznaliśmy, że kurczę, tyle już filmów wydaliśmy, tyle produkcji wymyśliliśmy, ale no to jest jednorazowo kasa. A my chcemy mieć jednak taką kasę...
1: Stały dochód. Stały
0: dochód, ciśniemy 20 sezonów, tak jak jest w Anatomii Greya. 20 sezonów, ten serial nadal trwa, nie ma praktycznie, chyba już jedna postać została, która pierwotnie była od początku. Także chcemy coś takiego zrobić, potrzebujemy wycisnąć, musimy mieć taką
1: Money
0: krowę.
1: Mm-hmm.
0: Krowę właśnie, do wyciskania tej forsy. No i wymyśliliśmy, że zrobimy taki serial medyczny, coś na zasadzie Doktora House'a, jeżeli jesteście fanami, to pewnie rozpoznaliście już tę melodię, która leci w tle. I z racji tego, że dzisiaj też jest bardzo medyczny dzień, z takimi nietypowymi medycznymi świętami, no to mamy właśnie naszego doktora, ale my mamy nie doktora House'a, nie doktor Dom.
1: Tak, mogę
0: my
1: powiedzieć?
0: Mamy, tak, oczywiście.
1: My mamy doktor Sand.
0: Doktor Sand, oklaski!
1: Brawo!
0: Doktor Sand, czy tutaj pytanie dla naszych słuchaczy, ale i też dla naszych znajomych z radia, czy wiecie, kto to jest doktor Sand?
1: Kto to może być? Szymon Kowalski?
0: Blisko.
1: Okej. Jędrzej Kaczmarek?
0: No jeszcze bliżej.
1: Wojciech Piasny?
0: Tak jest! Wojciech Piasny, obsadzony w roli głównej u nas tutaj w naszym filmie. Wojtek jest charakterologicznie, myślę, żeby się dogadali z doktorem House'em. Więc uznaliśmy, że to będzie idealny wybór na naszą główną rolę tutaj. Więc mamy doktora Sand, ale imię się nie zmienia, jest Wojciech Sand. Jestem ciekawa, jakby tam czytali jego imię, wtedy by byli jak Wojciech.
1: Mr. Sand,
0: there's an emergency, Dr. Sand. Ej, fajnie to brzmi.
1: Dobra, jak jest lupus w Doktorze House'ie, to jakiej choroby nigdy by nie było w naszym uniwersum? To nigdy nie jest co?
0: To jest bardzo dobre pytanie i chciałabym się znać bardziej na biologii, żeby w ogóle umieć ci odpowiedzieć na nie, robiąc jakiejś kategorycznej gafy, ale kurczę, no nie wiem, może gruźlica.
1: Nie szat.
0: No właśnie.
1: Żadna choroba nie jest szat, ale no
0: nie szat.
1: Zastanowimy się w sumie, jaka choroba nigdy by nie wystąpiła w Doktorze Sandzie i też zastanowimy się, jakimi meteorowcami obsadzić inne role, na przykład przyjaciela, czy też antyprzyjaciela doktora Sanda, czy też innych tam
0: pomocników
1: w szpitalu, pielęgniarek i takich typów ludzi.
0: Tego typu typów.
1: A przed wami Ariana Grande, Dangerous Woman.

0: kochani, i wracamy do was. Wracamy, bo wybraliśmy całą obsadę. Jeżeli nigdy nie oglądaliście Doktora House'a, to już wam spieszę z wytłumaczeniem, jak tam mniej więcej wygląda fabuła. Klasycznie, jak to w serialach bywa, historie się co jakiś tam odcinek są różne, ale jest załóżmy jakiś tam jeden wątek, który się powtarza. Ale Dr. House cały czas obraca się w tym samym gronie znajomych, tam się przecinają jakieś postaci poboczne, ale raczej też są ci główni tacy. I tymi głównymi jest właśnie na przykład jego najlepszy przyjaciel, dyrektorka szpitala i trzech jego uczniów. No i wybraliśmy, kto ma być właśnie tymi osobami. Dyrektorką szpitala uznaliśmy, że byłaby Michalina Dobaczewska, bo Michalina Dobaczewska, wszyscy, którzy ją znają, dobrze wiedzą, że to jest kobieta, której się chce posłuchać.
1: Kobieta ze stali.
0: Kobieta ze stali, ona ogarnia wszystko, ona jest taka bardzo charyzmatyczna, ale wszystko ci ułoży, wszystko zaplanuje i tak dalej, bardzo dobrze jakby zajmuje się swoimi obowiązkami. Więc myślimy, że byłaby idealna, jeżeli chodzi o tutaj o bycie tą dyrektorką szpitala. No wiadomo, Dr. House miał tam jakieś przecinki, taki romans minimalny z nią. Czy tutaj byłoby to? Nie wiem. Niekoniecznie bym powiedziała, że nie, ale na pewno mogłaby być jakąś tam postacią, która jest jego też przyjaciółką, jakimś tam...
1: Tak, zdecydowanie. Mhm.
0: No, nie musimy wszystkiego sprowadzać oczywiście w każdym naszej produkcji do jakiejś wielkiej miłości, aczkolwiek nie mówię, że Dr. Sand nie zasługuje na to, żeby coś się takie pojawiło, ale może w przyszłych sezonach, na ten moment nie. Kto miałby być przyjacielem?
1: Obserwowaliśmy tą rolę po w sumie dość krótkich rozważaniach. Ja mówiłem Ziemowit Dziopa, ale tutaj Julia poprawiła, że lepszy byłby wybór Macieja Chwalińskiego.
0: Tak jest, Red Chwal. Red Chwal by się bardzo dobrze nadawał, bo myślę, że oni z Wojtkiem by się tak właśnie, patrząc na to, jak ich relacja teraz wygląda, oni by się właśnie tak przecinali, tak jak Dr. House ze swoim przyjacielem. No i mamy jeszcze trzech pomocników, tylko kurczę, nie wybraliśmy jednego, teraz sobie uświadomiłam, bo on miał dwóch pomocników i jedną pomocniczkę, więc on miał właśnie taki skład trzech uczniów.
1: Julka Okoniewska. Na pomocniczkę.
0: Nie.
1: Okej, okay, dobra.
0: Nie, ale Jula na pewno mogłaby być jedną z, też ze szpitala, też jakaś z zarządu, na przykład jakaś taka, która się zajmuje czymś też, ale właśnie Dr. House ma z nią przycinki takie, że oni się w ogóle tutaj za bardzo nie ten.
1: A na przykład oczywiście nie mówię, że jest w realu.
0: Na przykład, nie? Ale ta uczennica musi być jednak taka młodsza od Wojtka.
1: Okej, okej,
0: rozumiem. Takim też zachowaniu i w charakterze, a ciotka nie bez powodu jest nazywana ciotką
1: Zuza
0: Julką.
1: Kubiak?
0: To już bardziej. Okej, to już bardziej, coś takiego. No nie wiem, jeszcze do tego wrócimy generalnie, ale mamy na pewno tych dwóch innych pomocników, no i jest to klasycznie. Nie może zabraknąć naszej gwiazdy hollywoodzkiej, czyli JJ, Jędrzej. On będzie grać tą postać... wyobrażycie sobie właśnie, zobaczycie sobie, wpiszcie sobie Dr. House i trzech aktorów, którzy grają, i zobaczycie jedną konkretną postać, do której Jędrzej
1: pasuje,
0: tak. No ale jeszcze mamy
1: tego,
0: drugiego.
1: Mamy pana Mieszka Grabowskiego.
0: Tak, został, aż się zakrztusiłam, został obsadzony w roli
1: ucznia, pomocnika podawana.
0: Tak, tylko że właśnie Jędrzej jest tą postacią taką sarkastyczną i takim właśnie, że on ma bardzo mocne też przecinki z Doktorem House'em, a Mieszko jest tym takim ziutkiem, który jest taki charyzmatyczny i taki luzak i tak dalej. I on by właśnie grał wtedy, nie pamiętam jak się nazywała postać tamta, ale on miał blond włosy tamten w tym.
1: O, to pasuje.
0: No tak, bo jak wszyscy wiemy, Mieszko nie jest wcale rudy, doktor mu powiedziała, że nie jest rudy, więc pewnie jest blondynem w takim rozłożeniu. Ale anyway, jeszcze mamy tą trzecią, ale no mówię, musimy się jeszcze naradzić tutaj, bo kompletnie zapomniałam, że tam jeszcze jest postać i też fun fact, Dr. House też miał z nią minimalne przecięcie takie miłosne,
1: okay.
0: Ale to ze względu na to, że ona się w nim zakochała, a nie Dr. House w niej. Tak. Także... że to było bardziej skomplikowane, ale no zobaczymy, a na ten moment standardowo, kochani, zostawiamy was z jakimś tutaj kolejnym utworem. Ciekawe, co dzisiaj Dominik wylosuje. Dominik, co wylosowałeś dzisiaj dla naszych słuchaczy?
1: Co ja wylosowałem?
0: Mhm.
1: No nie wiem, no, ja tego filmu nigdy nie oglądałem. Może ty oglądałaś?
0: Niestety również nie, ale myślę, że oboje pewnie czytaliśmy coś.
1: Okej, okay, to już bliżej czytania faktycznie. A przed wami koniec lata, piosenka od Kwiatu Jabłoni z filmu

0: Tomku, cieszymy się, że do nas powróciłeś. I tak, obsadzamy rolę, więc ja będę odgrywać rolę Hani. Jak jest tutaj opisana, to jest ambitna studentka ostatniego roku, która jeszcze wierzy w ludzi. I teraz, panowie, wybór, który będzie doktorem Sandem. Może Bartek, jako że jest naszym gościem? Bartek,
1: dobrze, niech tak będzie.
0: Dobrze, Bartku, to ty jesteś doktor Wojciech Sand, zmęczony, cyniczny, z kubkiem zimnej kawy, a Dominik jest naszą tutaj postacią, która gra po prostu pacjenta, no name'a. Jest to po prostu pacjent. Scena nazywa się To nie jest stres. I myślę, że możemy powiedzieć akcja.
2: Ja mam kaszleć?
0: Tak, tak. Okay.
3: Mówię pani, to chyba stres. Mam egzaminy, no nie śpię, no serce mi wali.
4: Tak, klasyka. To stres. W XXI wieku stres powoduje wszystko. Od bólu głowy po upadek starzyńskiego.
0: Temperatura 39,4. Tętno 130. Wymiotował 3 razy.
3: Ale teraz już mniej.
4: O, świetnie. Czyli organizm poddaje się wolniej niż zwykle.
0: Może zatrucie pokarmowe?
4: A może opętanie przez demona makaronu? Zadaj mi pytanie, które coś wnosi.
0: Co pan jadł?
3: Kebaba.
4: No i proszę, medycyna triumfuje.
0: Kiedy?
3: Wczoraj.
4: Oj, za długo. Gdyby kebab zawijał podobie, pół Poznania już by nie żyło.
0: Proszę okay. Się skupić,
2: jeszcze
0: proszę
2: raz,
0: o skupienie. Ujęcie drugie.
4: Za długo. Gdyby kebab zawijał podobie, pół Poznania już by nie żyło.
3: Okej, dobra. Teraz serio boli.
0: EKG?
4: Nie, sudoku. Oczywiście, że EKG.
0: Okej, Hania podłącza elektrody. Sand patrzy na monitor tylko przez sekundę.
4: Zapalenia mięśnia sercowego albo coś, co udaje zapalenia mięśnia sercowego.
0: Coś?
4: Uwielbiam studentów. Jeszcze mam nadzieję, że ciało człowieka działa logicznie.
3: Czy ja umrę?
4: Statystycznie? Tak. Dzisiaj? Jeszcze nie wiem.
0: Naprawdę musi pan tak odpowiadać?
4: A to naprawdę musisz zadawać pytania, które znasz odpowiedź?
0: Troponina podwyższona.
4: No i pięknie. Serce się sypie.
3: Ale ja mam 22 lata.
4: A Titanic miał być niezatapialny. Wiek to marketing, nie gwarancja.
0: Co to za wysypka?
3: No chyba od rękawic na siłowni.
4: Pokaż.
0: Alergia?
4: Nie. Brałeś coś?
3: Nie.
4: Oj, ludzie kłamią. Zwłaszcza spotkani faceci z wysypką.
0: Jeszcze raz, jeszcze raz. Cięcie, ujęcie, trzecie.
4: Nie.
0: Co nie?
4: Dałeś coś?
3: No ja powiedziałem, że nie.
4: No tu jeszcze.
0: Okay. Jeszcze raz.
3: Nie.
0: Cięcie, ujęcie, okay. Czwarte.
4: Brałeś coś?
3: Nie.
4: Ludzie kłamią, zwłaszcza spoceni faceci z wysypką i sercem próbującym wyskoczyć z klatki.
3: Tylko, no suplementy.
0: Jakie suplementy?
3: No takie na masę.
4: No, czyli sterydy z internetu wymieszane w wannie przez tyba chcę przeżyć.
0: Panowie, lock in. Mamy już ujęcie piąte, nie mamy tyle budżetu na to. Ujęcie piąte.
4: O, czyli sterydy z internetu wymieszane w wannie przez tyba oksywce rzeźnik 92.
3: No ale to legalne było.
4: Oj, w Polsce nawet oscypek potrafi być podejrzany.
0: Mogły uszkodzić serce?
4: Nie mogły. Mógłby, gdyby miały dobry humor. Te uszkodziły.
3: Da się to jakoś wyleczyć?
4: Jeśli przestaniesz udawać, że jesteś niezniszczalny, tak. Jeśli nie, wrócisz tu za rok i będziemy rozmawiać o przeszczepie. Hania, sterydy, toksykologia, echo serca i znajdź mi kawę, która smakuje jak rozpuszczony smutek.
0: To szpital publiczny.
4: Czy jednak cudów nie ma.
0: Okej, okay, mamy to. Pięknie.
3: Brawo.
0: Pięknie, brawo. Proszę państwa, cóż to był za czytanie scenariusza. No tutaj, prawda, nasi scenarzyści trochę zszokowali Bartka swoimi pomysłami na żarty, ale myślę, że są dość trafne, jeżeli mówimy tutaj o doktorze Sandzie, który ma być polską wersją doktora House'a.
3: Okej, okay, ulubione linijki z tego wszystkiego. Jakie wasze?
1: Ulubiona linijka to rzeźnik 92.
3: Ja też.
0: No.
3: Rzeźnik 92 to jest gołd.
0: Rzeźnik 92 jest bardzo randomowy,
3: tak,
0: ale bardzo zabawny.
3: Ale pasuje. Ale też fajne było, że ten kebab, co może zabić pół Poznania.
0: Ja w ogóle nie wiem, skąd nagle tam się wziął Poznań, ale no fajnie, nie ukrywam. Mi się najbardziej podobało, jak pacjent powiedział, że ma 22 lata, a Sand odpowiedział, ty tak, Titanic miał być niezatrzymany.

0: Specjalny wiek to marketing, nie gwarancja. To było bardzo takie sprytne i takie no też w stylu doktora Sanda. Także kochani, mam nadzieję, że podobało wam się. Wyczekujcie oczywiście naszego serialu, ponieważ pojawi się już w 2027 w styczniu, 15 stycznia pierwszy odcinek pilot będzie nasz pierwszy odcinek pierwszego sezonu.
1: Tak, będziemy rywalizować z Falloutem.
0: Tak jest. Uznaliśmy, że skoro Fallout robi nam konkurencję, to my zrobimy ją jeszcze bardziej i wchodzimy z czymś kompletnie przeciwnym do tematyki, jaka jest w Falloutie. Bo tak, bo czemu nie? Bo brakuje nam medycznych jakichś seriali online. Nie online, tylko w telewizji.
1: Tak jest. A wiesz, gdzie są szpitale?
0: Nie wiem, powiedz mi.
1: No na przykład obok ulic.
0: I miejsc?
1: Też się pewnie znajdą. A no przed wami piosenka Obok ulic i miejsc od Much.

0: No i kochani, mamy godzinę 12:40, a to oznacza, że jeszcze zostało 20 minut, żebyśmy się z wami żegnali. Więc postanowiliśmy, że pora jeszcze troszeczkę tutaj urozmaicić wam początek dnia informacją sprzed w sumie 3 godzin. Sprzed 3 godzin, ponieważ była taka nałogowa złodziejka.
1: Seryjna złodziejka.
0: Seryjna złodziejka, to jest znacznie lepsze określenie. Seryjna złodziejka, która bardzo często okradała sklepy po prostu w okolicach Poznania, no na terenie Poznania, ale okazuje się, że została deportowana.
1: Czyli tutaj taki segment deportacyjny trochę?
0: Troszeczkę tak, troszeczkę tutaj zainspirowaliśmy się segmentem, który zazwyczaj możecie słyszeć na poranku wtorkowym u chłopaków. Ale tak, oni z tego co wiem dzisiaj chyba nie mówili nic na ten temat, więc my po prostu przejmujemy tą pałeczkę, żeby jakby oddać im
1: hołd
0: i cześć.
1: Żeby
0: tak,
1: podtrzymać, ale... jakby wiesz, żeby to podtrzymać.
0: Tradycja. Tak, tradycja. Mhm. Ale co tutaj się dokładnie wydarzyło?
1: Przyłapano obywatelkę Ukrainy, która licząc na uniknięcie surowych konsekwencji prosiła mundurowych o ukaranie jedynie mandatem. No było to jednak niemożliwe i nie zdawała sobie sprawy, że przekroczenie progu wartości skradzionego mienia sprawia, że doszło w tym przypadku do przestępstwa, a nie wykroczenia, no bo jeśli ukradnie się coś powyżej 800 zł łącznej wartości, no to mamy do czynienia z przestępstwem, a nie wykroczeniem. I nie był to koniec problemów 36-latki tego dnia, a jej zdecydowany początek.
0: Tak, więc niestety no, to oznacza, że jakby w związku z tym i że to się powtarzało i że było to takie notorycznie i cały czas łamała te polskie prawo, no to funkcjonariusze z Wieldyckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej, aby pani po prostu wróciła do swojego kraju. I no, zostało rozpatrzone pozytywnie. Decyzja została podjęta, pani teraz musi wrócić na Ukrainę i no, myślę, że to po prostu jest kwestia tego, że no, nie powinno się kraść. No. Nic więcej tutaj tak naprawdę nie masz co do dodania.
1: No, w ciągu ostatnich miesięcy dwukrotnie dopuściło się kradzieży i cytując sierżanta Michała Wiśniowskiego z polskiej policji, ale z poznańskiej policji, w związku z powtarzającym się i notorycznym łamaniem polskiego prawa funkcjonariusze z Wieldyckiego Komisariatu wystąpili do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej Ukrainkę do powrotu do swojego kraju. Wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie. Kobieta została przekazana strażnikom granicznym, którzy pod jej nadzorem przekroczyli granicę i powrócili do swojego kraju.
0: Tak jest, zgadza się. Więc tak to się skończyło. Wszystko było widoczne na kamerach, więc tutaj nie było w ogóle żadnej dyskusji, jeżeli chodzi o to, czy trzeba było cokolwiek udowadniać. Wszystko było widoczne, kochani. Więc no, tak jak już powiedziałam, raczej nie kradnijmy, albo nie kradnijmy, znaczy nie powinniśmy kraść w ogóle, ale może żeby się to też w ogóle nie powtarzało najlepiej. Taka polecajka.
1: Lepiej, żeby to w ogóle się
0: nigdy się nie pojawiało.
1: Tak, za pierwszym razem, no,

Kochani, 12.45, ja niestety muszę się z wami pożegnać z żalem, bólem serca, ale Dominik jeszcze z wami zostanie do końca, żeby ładnie taką kokardką obwiązać nasze wtorkowe KPW, a ja wam bardzo dziękuję za słuchanie i klasycznie w tle słyszycie Lady Gaga, która mi krzyczy do ucha, a ja wam krzyczeć nie będę, ale za to całuję was, ściskam. Jula Hasiuk, pozdrawiam.

0: bul.
1: Kto to był?
0: Nie wiem.
1: Misiu Gogo. Dobre, nie? A nie Misiu Gogo?
0: Hans Boss.
1: Ryba Gogo.
0: Ryba Gogo?
1: Gogo, ryba Gogo.
0: Gogo.
1: Też może być. Istnieje taka ryba?
0: Gangal Bani to kiedyś śpiewał.
1: Tak?
0: No.
1: A istnieje taka ryba jak ryba Gogo?
0: Nie.
1: Okej. Okay. Ale istnieją inne ryby, nie?
0: No tak słyszałem, no.
1: Okej. Okay. My nie bez powodu, bo robimy
0: my
1: to przejść.
0: Nigdy bez powodu.
1: Tak, robimy to przejść ryb.
0: Bul, bul.
1: Po prostu. Dobra, miejsce szóste.
0: Ja zaczynam?
1: Możesz, jako gość.
0: Dobrze. Powiem tak, rekin.
1: Okej, okay, dobra. Ale ogólnie rekin czy jakiś taki, wiesz, rekin biały?
0: Nie, rekin, rekin jako koncept.
1: A, jako koncept,
0: tak,
1: okay.
0: Bo wiele różnych, bo wiesz, tutaj pojawia się taki dysonans, czy wiesz, żarłacz, rekin młot, różne takie, który ma więcej aury, sorry.
1: Rekin młot ma dużo
0: rekin
1: aury.
0: Rekin młot ma mnóstwo aury, no. Ale myślę, że jako sam koncept rekina, cały skondensowany do jednego rekina.
1: Okej. Okay.
0: Wszystkie no. Młoty, żarłacze i tak dalej, myślę, że
1: dobra.
0: Szóste miejsce.
1: Okej, okay, to ja mam też fajne miejsce na piąte. Miecznik.
0: Okej.
1: Okay. Miecznik okay. To jest też aura.
0: Mega aura.
1: No,
0: no one
1: nawet,
0: są takie...
1: Nawet nie wiem, czy najwyżej bym dał. Ale nie, miecznik...
0: No to pomyślimy o tym, najwyżej będziemy pozmieniać.
1: Najwyżej pozmieniamy,
0: dobra, czwarty pik, moim zdaniem. Tak zwane anglerfisze.
1: Okej, okay, ja też chciałem anglerfisze.
0: Ryby, no. Ryby ze światełkiem.
1: No,
0: fajne,
1: dobry,
0: fajne.
1: Dobry pik.
0: Te kurcze tak głęboko, duże ciśnienie.
1: Ryby głębinowe, no.
0: Ryby głębinowe to jest koncept niesamowity.
1: No, dobra. Numer trzeci, rozdymka.
0: Okej, okay, wow.
1: No.
0: Fajne.
1: Fajne, nie?
0: Dobre, no. One też są takie, kurcze, no, pomyślunku trzeba trochę, jak się do nich podchodzi.
1: No właśnie, no.
0: Bo cię już tak...
1: I...
0: Ciężka sprawa.
1: Dobra, numer drugi.
0: Czy meduzy to ryby?
1: Chyba nie, to są bezkęgowce.
0: Kurka.
1: Czy, czekaj, czy meduza to ryba? Czy...
0: Ja też problem jest taki, że ryby w sumie też nie istnieją. Ale o tym dowiecie
1: się. Nie, meduza nie jest rybą, meduzy to bezkręgowce.
0: No dobrze, meduzy, szkoda, bo są też mają aurę w sobie.
1: Mają aurę.
0: Świecą, fajne. Tuńczyk, moim zdaniem.
1: Tuna?
0: Tuńczyk, bo pomyślisz sobie, że tuńczyk to jest taki, wiesz, w puszce, taki w ogóle byle jaki, ale tuńczyki to są bestie. One są tak ogromne.
1: Okej. Okay.
0: Aż chciałbym powiedzieć coś, ale nie mogę tego powiedzieć, bo to są słowa niecenzuralne.
1: No dobra.
0: Się ślą na język, ale to są po prostu bestie. Tuńczyki są ogromne.
1: Okej, okay. Numer pierwszy. Ja myślałem nad jesiotrem. Albo nad, tu jeszcze sprawdziłem, nad szczupakiem.
0: Okej, okay. A widziałeś kiedyś ostronoga?
1: Ostronóg?
0: No.
1: Teraz pewnie zobaczę. Ostronóg? Czy ostronos?
0: Tak. Może ostronos.
1: Ostronos będzie. Nie, ostronos też nie.
0: Okej, okay. To jak... Bo jakś tak, no nieważne.
1: No to nieważne. No.
0: Jesiotr jest fajny.
1: Jesiotr jest fajny, no.
0: Jest fajny.
1: Ale
0: też jest fajny.
1: I taka jedna rybka jeszcze, jest arowana. Arowana.
0: Arowana?
1: No, ona ciekawa jest też.
0: Ja zobaczę.
1: No, ale też na przykład...
0: Kostnojęzykowa.
1: Kostnojęzykowa, okej. Okay. Albo
0: to jest
1: na przykład jest też taka ryba jak Doomsday Fish. Ona też ma aury. No, dobra, to ja chyba wybieram Doomsday Fish, Our Fish tak zwany.
0: A, może chodziło o siotra ostronosego wtedy.
1: Okej, okay, ale zobacz sobie Our Fish.
0: Our Fish?
1: Tak, Our Fish. Nazywa się po polsku, albo w łacinie, Regalecidae.
0: A, no.
1: O, to moim zdaniem może być, albo węgorz też mógłby być pierwszy.
0: Kurczę, węgorz też jest fajny.
1: No, dobra. Our Fish moim zdaniem może być numer pierwszy, bo jest taki fajny, kolorowy.
0: On jest taki niby normalny ryba, a potem taki...
1: Tak, taki długi jest i ma takie fajne brwi.
0: To może być top 1 ryba.
1: Dobra, no czyli miecznik zostaje na piątym.
0: Tak.
1: No dobra, ale... Rekin? Czy rekin jest lepszy od miecznika? Nie wiem, musimy zobaczyć, co powie ryba na ten temat. Wrócisz,

0: wiedziała, co wiedziała nam ryba. KPW. To jest też koncept.
1: To jest też koncept, ale koncept, który się kończy. Który ma koniec.
0: Koncept.
1: Koncept. Znaczy dzisiejszy KPW ma koniec.
0: Tak, będzie jutro kolejne.
1: Tak, jutro kolejne, pojutrze też, kolejne, po pojutrze też.
0: Tak, ale też poranek będzie jutro i...
1: I inne.
0: I inne.
1: Tego typu.
0: Ale co dzisiaj?
1: No to dzisiaj, no właśnie. No, no właśnie. Za nami było rano meteor. Teraz się kończy kto późno wstaje, ale przed nami
0: jeszcze,
1: na przykład...
0: Jeszcze była Wuchta Wieści też.
1: A jeszcze Wuchta Wieści, przepraszam. Ale przed nami notatki z Poznania.
0: O kurczę, i dzisiaj w solowym składzie Zuzanna Cyka.
1: Tak jest.
0: Dwie godziny prawdopodobnie.
1: Od godziny 15 do godziny 17, a od godziny 17 do 18 na Wyspiarskiej Murawie Julia Okoniewska z Jakubem Cichym, tym razem.
0: O,
1: bez Piotrka Stachury.
0: Mhm.
1: Jakub Cichy, wielki fan Manchester City, pozdrawiamy go z całego serduszka. Co potem?
0: Potem kolejne dwie godziny, tym razem Przestrzeń Kultury. W pierwszej Szymon Kowalski, Oliwia Dolata, a w drugiej Szymon Kowalski.
1: Tak, i dzisiejszy dzień sobie zakończymy Magmuzem, magazynem muzycznym, też chyba solo.
0: Chyba tak, chyba będzie Mikołaj Plewa solo. Co jeszcze warto powiedzieć, to na pierwszej godzinie Przestrzeni Kultury, czyli słynnym Przeglądzie Kultury, natomiast będzie to rozmowa z gościem, podczas której będzie rozmowa z kolektywem Aktorzy My.
1: My! A czym to jest?
0: Oni. No aktorzy po prostu. Taka grupa aktorów.
1: Aktorów. No, jakby szacun.
0: No tak, ja nie mam nic z tym generalnie przeciwko. No ciężko się w zasadzie przyczepić co do dzisiejszej ramówki. Może trochę szkoda, że tyle osób jest osamotnionych, ale takie czasem życie, że trzeba się wykazać.
1: Na szczęście my dzisiaj nie byliśmy osamotnieni. Była z nami Jula Hasiuk, jest z nami jeszcze Bartek Łęczuk, był z nami Jędrzej Kaczmarek, Wojciech Piasny. Kogoś zapomniałem? Chyba nie.
0: Dominika Maćkowiaka zapomniałeś.
1: A, faktycznie, ale to wiesz, nie wypada, żebym sam się, przedstawiał chyba. Ale już koniec, kto późno wstaje dzisiejszego, wtorkowego. Przed wami natomiast blok muzyczny zatracenie. Więc, no co?
0: Zatracicie się.
1: Zatracicie się w zatraceniu. Yo.
0: Jaj.
2: Wybiła 13 w Radiu Meteor.

Nie tylko dźwięk, nie tylko hałas. To emocje zamknięte w muzyce. Witamy w Zatraceniu, miejscu, gdzie dźwięki czujesz.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor. Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteorii. Zaprasza Kacperski.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach pod ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi pod ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
5: I Dawid Krowaczyński, jesteśmy Mikromuzyki. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Zatracenie. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Rosja. Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Notatki z Poznania.
3: Witam Was bardzo serdecznie, drodzy słuchacze. Dzisiaj wyjątkowo za mikrofonem będę ja, Zuzanna Cyka, i będę miała przyjemność przynajmniej przez 2 godziny poprowadzić audycję. No ale właśnie, cóż to za audycja? Ale oczywiście, skoro mamy wtorek i godzinę 15, to może oznaczać tylko jedno, ponieważ będę dzisiaj dla Was prowadzić notatki z Poznania. Realizuje mnie Zuzanna Oleszczak, serdecznie dziękuję. I co dzisiaj będzie się działo? Jak to zwykle przy notatkach bywa, będziemy dowiadywać się, co w poznańskiej trawie piszczy, gdzie warto się udać, co ciekawego ostatnio miało miejsce lub dopiero się wydarzy. No i oczywiście druga godzina będzie urozmaicona. Będziemy mogli posłuchać, myślę, ciekawej rozmowy z panią doktor. A to dlatego, że dzisiaj obchodzimy Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Tak więc tutaj taki rąbek tajemnicy przed wami, drodzy słuchacze, właśnie odkryłam, czym będziemy zajmować się podczas drugiej godziny. Ale teraz dalej zostańcie z nami po dawkę najświeższych i najciekawszych informacji ze stolicy Poznania.

zdążyłam już zdradzić, jakie jedno nietypowe święto obchodzimy dzisiaj, ale na ten temat więcej po godzinie 16. Natomiast my zostajemy dalej trochę w takim medycznym klimacie, ponieważ dzisiaj obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. I tutaj, co ciekawe, data ta w ogóle nie jest przypadkowa, bo jest to rocznica takiej brytyjskiej reformatorki i twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. I ona urodziła się w 1820 roku, także czasy dla nas troszkę już odległe, ale jednak na pewno ta postać powinna być dla nas ważna dalej z perspektywy historii, no bo właśnie chociażby do tego dnia się przyczyniła. Co ciekawe, miała przydomek Dama z Lampą, ponieważ zyskała go podczas wojny krymskiej, kiedy nocami doglądała rannych żołnierzy. No i oprócz tego, że była świetną pielęgniarką, to była także wybitną statystką. Jako pierwsza kobieta została członkinią Królewskiego Towarzystwa Statystycznego. I ona używała wykresów, między innymi wymyśliła diagram róży, żeby udowodnić rządowi, że poprawa higieny drastycznie zmniejsza śmiertelność. No i tutaj jeszcze co do tej daty, no to faktycznie nie jest ona taka oczywista, ani też na pewno przypadkowa, ponieważ już w 1953 roku była podjęta próba ustanowienia tego dnia przez urzędniczkę w USA i prezydent Eisenhower otrzymał od tej urzędniczki właśnie taką propozycję, ale odmówił. No i później już w 1974 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek oficjalnie ogłosiła 12 maja jako właśnie ten dzień pielęgniarek. I tam właśnie ta rada co roku wydaje takie jakby hasło przewodnie, motyw, wokół którego przebiega ten rok, pod jakim znakiem. No i na przykład w tym roku będzie brzmiało ono Our Nurses, Our Future. I chodzi oczywiście o to, żeby skupić się na innowacji i roli pielęgniarek także w cyfrowym życiu. Jak wiemy, teraz żyjemy trochę w takiej dobie cyfryzacji, tego, że wszystko przechodzi troszkę taki swój renesans ze względu na ten rozwój. No i co jeszcze jako ciekawostka mogę dopowiedzieć? No to kiedy spojrzymy sobie na przykład na ranking najbardziej zaufanych zawodów, no to pielęgniarki od lat zajmują pierwsze miejsce i drodzy słuchacze, one wyprzedzają lekarzy, strażaków, a także nauczycieli. Także to taka, myślę, pozytywna ciekawostka, drogi słuchaczko, droga słuchaczko, jeśli znasz jakąś pielęgniarkę, może być może osobiście, albo akurat spotkasz taką na swojej drodze, to pomyśl sobie, uśmiechnij się do niej, że faktycznie dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej, trafiając w jakichś sytuacjach zagrożenia życia czy zdrowia do szpitala. Tak więc takie pozytywne przesłanie na dzisiaj i już za chwilę dawka najświeższych informacji i przegląd prasowy.

I skoro wybiła już godzina 15:10, tak więc początek audycji Notatki z Poznania, przypomnimy, realizuje nas Zuzanna Oleszczak. No to właśnie koniecznie musimy powiedzieć sobie o tym, co w Poznaniu się obecnie dzieje. No i obecnie trwa Tydzień Bibliotek. W bibliotekach jednostek organizacyjnych UEM do 15 maja, tak więc jeszcze chwilkę mamy, jeśli ktoś dopiero na przykład chciałby wybrać się na to wydarzenie. No i jest to organizowane wydarzenie w ramach 23 tygodnia bibliotek. I tegoroczne hasło brzmi biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. I no właśnie jest to okazja, żeby odkryć nowe wydziałowe biblioteki. Ponieważ wydarzenie rozsiane jest po różnych kampusach, stąd tutaj nazwa Biblioteki Jednostek Organizacyjnych. Tak więc wydarzenie rozsiane jest po różnych kampusach różnych wydziałów UAM-u. No i między innymi w programie przewidziano taką nietypową ekspozycję, która nosi tytuł Książkowe Naj. Wystawa najmniejszych, największych, najgrubszych i najdziwniejszych książek ze zbiorów Biblioteki Jednostek Organizacyjnych UAM. Organizatorzy zadbali o to, żeby w programie pojawiły się prelekcje oraz szkolenia. Także dzisiaj na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa miał miejsce kiermasz książek, ale na co na przykład jeszcze możemy się wybrać? Na Kolegium Geograficznym, Kolegium Geograficum na Wydziale Geografii na kampusie Morasko, na przykład jutro od 16 do 17 odbędzie się wykład Dobro wspólne w kooperatywach spożywczych. Z kolei w Bibliotece Kolegium Polonikum 17 maja nastąpi otwarcie wystawy Bez poklasku o cichej sztuce tłumaczenia. I odbędzie się także spektakl na podstawie tekstów Henryka Bereski. Tak więc tutaj coś także dla fanów sztuki. A jeśli chodzi o na przykład ten nasz wydział najbliższy, tutaj można powiedzieć Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dla nas, dla Radia Meteor, no to na przykład 14 maja od 10 do 12 odbędą się warsztaty dla seminarzystów Sekrety Skutecznego Researchu. Źródła naukowe bez tajemnic. Tak więc dla wszystkich naszych studentów UAM-u, którzy poczuli się zaciekawieni i myślę, że sam już ten tytuł wystawy, która mówi o najmniejszych, największych, najgrubszych i najdziwniejszych książkach, a myślę, że zwykle to, co nietypowe, najbardziej nas przyciąga i lubimy oglądać takie niecodzienne zbiory, tym bardziej, że tutaj faktycznie ta okazja jest taka raz do roku w ramach tego tygodnia bibliotek. Tak więc raz jeszcze do 15 maja mają wszyscy okazję naszego uniwersytetu, żeby właśnie wybrać się do którejś z bibliotek.

0: Jeśli nasi słuchacze są z Poznania lub mieszkają bardzo blisko Poznania, to myślę, że nie sposób, żeby nie kojarzyli poznańskiej palmiarni. No i tutaj od jakiegoś czasu już podnosi się troszkę dyskusja wokół renowacji tego właśnie obiektu, ponieważ jak wiemy, jest to taki już kultowe miejsce, taka trochę nawet wizytówka tego naszego Poznania, no bo faktycznie jest to miejsce takie nie aż tak często spotykane w różnych miastach. No i chodzi oczywiście o remont tej naszej palmiarni, który ma nie tylko uratować kolekcję roślin, ale też odmienić sposób tego zwiedzania, ponieważ tutaj właściciele przewidują liczne zmiany, które mają urozmaicić, ale także po prostu odświeżyć możliwość odwiedzania tego właśnie obiektu. No i otworzył się właśnie ponowny przetarg dotyczący realizacji inwestycji. Jeden już się odbył, natomiast niestety ta cena finalnie okazała się zbyt wysoka dla władz miasta, no i nie zdecydowano się wtedy go podjąć. No a teraz do postępowania zgłosiło się aż 5 wykonawców, no i jedna z tych propozycji okazuje się mieścić w tym założonym budżecie, o którym wspomniałam. No i to właśnie ta inwestycja ma nie tylko zachować ten historyczny aspekt tego obiektu, ale też dostosować go, żeby był po prostu nowoczesny i gdzieś tam wpasowywał się w takie obecne standardy takich właśnie miejsc dla odwiedzania dla różnych turystów, ale także tutaj lokalnych mieszkańców. No i mniej więcej, jeśli chodzi o to, co zaplanowano w ramach tych inwestycji, no to wymiana oszklenia pawilonów, dzięki czemu te rośliny będą miały więcej światła naturalnego, no i to też także zmniejszy taką zapotrzebowanie na użycie tego sztucznego światła, tak więc tutaj oszczędność pod kątem energetycznym, ale przebudowane będą też systemy ogrzewania i instalacje odpowiedzialne na przykład za wentylację, cieniowanie czy oświetlenie, ale także mają pojawić się nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz multimedialnych. No i tutaj taką chyba zmianą, która może budzić najwięcej ciekawości, jest ścieżka, która ma być poprowadzona na wysokość, która z zupełnie innej perspektywy umożliwi tym właśnie odwiedzającym zwiedzanie tego obiektu. Ma być także w planach budowa akwarium takiego budynku, no tak więc tutaj też na pewno będzie to urozmaicenie, no i inwestycja ma być zakończona do 2030 roku, a finansowanie przedsięwzięcia wspiera pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, która pochodzi z krajów planu odbudowy. No tak więc myślę, że tutaj wszyscy, jak na pewno większość poznaniaków, ma nadzieję na to, że szybko uda się tą modernizację przeprowadzić, aby jak najszybciej w tym nowym budynku móc się znaleźć i zobaczyć, jak to faktycznie przebiegło, czy te zmiany są tak duże i odczuwalne dla zwiedzających. No ale o tym z pewnością będziemy Was informować dalej, także koniecznie zostańcie na antenie Radia Meteor.
1: Radio Meteor.

Skoro jesteśmy takim medium studenckim, no to miejmy nadzieję, że tutaj naszym audytorium w dużej części też stanowią oczywiście studenci. No, a z czym kojarzą się studenci? Z tym, że lubią sobie potańczyć. No i taką okazję będą mieli właśnie w najbliższy czwartek od godziny 21 przy ulicy Nowowiejskiego 13/15 w Poznaniu, ponieważ ma miejsce wydarzenie DJ sety Kadra UAM po godzinach. No i właśnie nieprzypadkowo tutaj dobrze, słuchacze, usłyszeliście, ponieważ w tym wydarzeniu głównym, tak naprawdę może można powiedzieć wodzirejem, będzie kadra akademicka. No i właśnie to jest wydarzenie organizowane w ramach wsparcia Polskiego Czerwonego Krzyża, ponieważ będzie to koncert charytatywny. No i tutaj, tak więc jest to połączenie takiej bardzo szczytnej idei i celu, jaką jest wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, no ale także oczywiście doskonała okazja do integracji i wspólnej zabawy. No i tutaj właśnie tak jeszcze przybliżając, to jest wydarzenie, kiedy wykładowcy mają udowodnić, że nie tylko slajdy i prace grupowe, czy też przygotowywanie podstawy jest im bliskie, ale także właśnie te muzyczne brzmienia, co także może być ciekawym doświadczeniem z tej strony studentów. No także jeszcze raz przypominam, wydarzenie odbędzie się w najbliższy czwartek przy ulicy Nowowiejskiego, i od godziny 21 będzie można sobie potańczyć.

0: ostatnich dniach mogliśmy zobaczyć taki, no, dość niefajny nagłówek, który mówi o tym, że po ataku psa kaczka osierociła młode. No i stąd właśnie apel Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu, ponieważ jak się okazuje, no niestety niektórzy właściciele, którzy wychodzą z psami, a te psy biegają sobie bez smyczy, no mogą stanowić zagrożenie dla na przykład właśnie tych kaczek, które znajdują się gdzieś tam nieopodal tych zbiorników wodnych w różnych parkach chociażby. No i w ostatnich dniach właśnie niestety taka jedna z kaczek osierociła swoje młode w wyniku tego, że została zaatakowana przez psa. No więc tutaj taki właśnie apel o takie odpowiedzialne zachowanie wobec tych dzikich zwierząt, no bo jednak, jak wiemy, kaczka jest zwierzęciem dzikim, także nieprzewidywalnym, nigdy nie wiemy, jak się zachowa. No a myślę, że każdy z nas chociaż raz uśmiechnął się, kiedy miło szedł sobie spacerem, no i taką właśnie delikwentkę czy delikwenta w wodzie sobie przyuważył. Tak więc, drodzy słuchacze, jeśli może akurat jesteście właścicielami psów, albo macie znajomych, którzy takie psy mają i wychodzą z nimi na spacer i wówczas te psy biegają sobie bez tej smyczy, no to jednak faktycznie tutaj trzeba zachować tą ostrożność. No i jak jeszcze ten Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu przypomina, dokarmianie ptaków pieczywem jest zabronione i może szkodzić zwierzętom, no bo to kiedyś się chyba trochę bardziej może takie staroświeckie przyjęło, no że właśnie ten chleb kaczkom się rzuca, a to niestety faktycznie nie jest dla nich dobre, okazuje się, że jest to szkodliwe, tak więc tutaj też pamiętajmy, aby tych kaczek nie dokarmiać, ale jeśli ktoś już bardzo miałby ochotę właśnie taką kaczkę wesprzeć, no to na Sołaczu w Poznaniu mamy coś takiego jak kaczkomat i jest to miejsce, w którym znajduje się karma przeznaczona specjalnie właśnie dla tych kaczek i tam po wrzuceniu gdzieś tam monety, przekręceniu korbki, taka właśnie porcja tej karmy dla kaczki nam wyskakuje, także też miła opcja, jeśli ktoś akurat być może mieszka w pobliżu. No i to myślę, że taka właśnie przestroga dla, jeszcze raz, dla tych wszystkich właścicieli psów, ale także dla wszystkich miłośników zwierząt.
1: Radio Meteor.

0: godzina 15.35. Dalej trwają oczywiście notatki z Poznania. No tak więc przechodzimy z kolejną dawką tego, co w Poznaniu można robić. No i tak na przykład 16 maja, czyli już całkiem niedługo, w przestrzeni CK Zamek odbędzie się Noc Muzeów. No i tegoroczna edycja zacznie się od godziny 12, będzie trwała do 24, tak więc właściwie cały dzień można się do CK Zamek wybrać. Sprzedaż biletów będzie trwała do godziny 22.30. No i w programie Zamkowej Nocy Muzeów mam między innymi zwiedzanie historycznych przestrzeni zamku, zwiedzanie wystawy Mi Dudek, Saturation, zawilgocenie w galerii fotografii, zamkową noc z robotyką i nie tylko, a także zwiedzanie wystawy AI, Algorytmy Iluzji, i to wydarzenie jest biletowane za 7 zł, jest właśnie taki wstęp, ale odbędzie się także kilka seansów filmowych z cyklu Wystawa na ekranie w Kinie Pałacowym. No i tutaj koszt biletu to 15 zł. Tak więc myślę, że miła okazja dla wszystkich sympatyków muzeów, ale także dla tych, którzy akurat na ten dzień nie mają planów, no ponieważ będzie to sobota. Tak więc myślę, że nawet dla całej rodziny bardzo przyjazne i miłe wydarzenie. I no, z pewnością takie zwiedzanie muzeum o zmroku, kiedy jest już zupełnie inny klimat, jest po pierwsze wydarzeniem takim niepowtarzalnym i niecodziennym, ale też takim ciekawym, no bo wiadomo, to co jest bardziej takie ukryte i tajemnicze, no to z pewnością wtedy dla zwiedzających będzie to otwarte. No tak więc raz jeszcze 16 maja od godziny 12 do 24 na Noc Muzeów można się w Poznaniu wybrać.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska nie gotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie.

0: Tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Autopromocja.
2: Siema, to Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Powiedzieliśmy sobie już przed chwilą o zagrożonych kaczkach, ale jak się okazuje, zagrożenie mogą stanowić dla nas także dziki. No i ostatnio właśnie takich delikwentów przyłapano w poznańskim parku, konkretnie na poznańskiej Cytadeli. Sprawa została zgłoszona do Straży Miejskiej, no a tutaj ponownie Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje o zachowanie bezpiecznej odległości. No bo jak wiadomo, zwierzęta te, tak jak samo i kaczki, są dzikimi zwierzętami, tak więc są oczywiście nieprzewidywalne, nigdy nie wiemy, jak takie zwierzę się zachowa. Szczególnie niebezpieczne jest, kiedy jest to locha i porusza się z młodymi dzikami, z warchlakami, no to wtedy faktycznie ta sytuacja jest chyba najbardziej niebezpieczna. W każdym razie należy w takiej sytuacji zawsze zachować ostrożność, raczej nie posuwać się do jakichś gwałtownych reakcji. No i zwykle, jeśli jest to taka bezpieczna odległość, no to one faktycznie gdzieś tam same udadzą się w jakieś bezpieczne dla siebie miejsce. No ale ostrzeżenie, a bardziej apel Zarządu Zieleni Miejskiej został wydany do wszystkich parków miejskich w Poznaniu, no bo jak wiadomo, to parki są pod tym kątem nieprzewidywalne i mimo, że akurat te pojawiły się na Cytadeli, no to nigdy nie wiemy, czy gdzieś indziej się nie pojawią. No a obecnie, ze względu na też czasy, jakie mamy, czyli liczne chociażby wycinki lasów, no to faktycznie te zwierzęta migrują często do tych miast w poszukiwaniu gdzieś tam jedzenia, ale też schronienia. No tak więc stąd też najpewniej wynika ta zwiększona liczba, którą możemy zauważyć. No i to dla tych, którzy też, jak w przypadku kaczek wspominałam, są tymi miłośnikami zwierząt, no to to, co jeszcze możemy zrobić, kiedy takiego dzika przyuważymy, no to właśnie możemy albo zadzwonić do Straży Miejskiej lub na numer alarmowy 112. No i Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia o wszystkich takich właśnie zwierzętach w miejscach publicznych, które mogą stwarzać zagrożenie lub w sytuacji takiej, gdyby raniły kogoś. No tak więc tutaj taki telefon wykonujemy raczej oczywiście w sytuacji zagrożenia. Jeśli okaże się, że na przykład sytuacja szybko się uspokoiła i te dziki były widziane tylko z daleka, no to faktycznie nie ma potrzeby takiego telefonu wykonywać, a to już bardziej w ramach ciekawostki, w ramach pomocy tym zwierzętom, które potrzebują pomocy bądź są ranne, czasem też w wyniku wypadku, działa w Poznaniu Dziki SOR przy ulicy Trójcy 22. No i tutaj też wpisując tą nazwę w internecie, wyskoczy nam numer telefonu do nich. Także tutaj w razie, gdyby na przykład ktoś takiego zwierzaka przy wypadku zauważył, no to również można mu pomóc w taki oto sposób. No, tak więc zaczyna wysnuwać nam się tu chyba pomału jakiś taki wniosek, że faktycznie na tych spacerach w parku powinniśmy być szczególnie uważni, ale także pod względem jakichś takich doznań krajoznawczych, no bo myślę, że niewielu z nas spodziewa się, że o ile może taką kaczkę spotkać w parku, no to na dzika raczej chyba nikt z nas nie chciałby wpaść. Także tego i dokładnie wam, drodzy słuchacze, życzę, a wy koniecznie zostańcie dalej z Radiem Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Godzina 15.47, notatki z Poznania, a my dalej pozostajemy tutaj w poznańskim klimacie i sprzedajemy wam fajne pomysły na spędzenie popołudnia. I tak na przykład czwartkowe popołudnie dla wszystkich studentów może okazać się pomocne w praktykach tworzeniu CV. Jak wiemy teraz, dobre CV jest taką naprawdę podstawą w znalezieniu pracy, szczególnie tej wymarzonej. No i te techniki tworzenia go i pisania są gdzieś tam, no wiadomo, coraz bardziej takie nowoczesne i coraz bardziej kreatywne, a co z tym idzie, chyba coraz, może można zaryzykować stwierdzeniem, że coraz trudniej takie dobre CV samodzielnie bez większego warsztatu stworzyć. No więc właśnie z pomocą przychodzi webinar, który będzie organizowany właśnie w ten czwartek od 14.30 do 16.00 i tutaj na stronie amuedu.pl możemy znaleźć właśnie to wydarzenie. No i żeby uczestniczyć, wystarczy wpisać, wypełnić formularz i w ten sposób dołączamy do wydarzenia. No i to nie tylko będzie właśnie taki webinar poświęcony praktykom w tworzeniu CV, ale będzie także czas na zadanie pytań i podzielenie się praktycznymi wskazówkami. Tak więc fajna okazja do tego, jeśli akurat macie jakieś wątpliwości z tym związane, albo właśnie stoicie być może przed gdzieś tam poszukiwaniem tej swojej takiej pierwszej pracy, albo po prostu chcecie gdzieś tam te swoje umiejętności poprawić i dowiedzieć się nowych, ciekawych informacji, a poprowadzi ten webinar Katarzyna Waszak, która jest doradcą zawodowym Biura Karier UAM. No i zapisać się możemy do 14 maja, do czwartku, do godziny 12, także jeszcze niecałe dwa dni na namysłu mamy, ale tym bardziej, skoro jest to wydarzenie, które jest online, no bo będzie odbywać się na platformie Teams, no to myślę, że tym bardziej może tutaj skłonić niektórych dla skorzystania z tej oferty, no bo faktycznie z domu nie musimy się ruszać, a zawsze jakąś dodatkową wiedzę na pewno możemy zyskać. Tak więc raz jeszcze w czwartek od 14.30 do 16.00 takie wydarzenie się odbędzie. Także jeśli szukasz stażu, pracy na najbliższe wakacje, to jest coś dla ciebie.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: I na koniec pierwszej godziny notatek z Poznania informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich tych, którzy działkę mają lub na taką uczęszczają. Ponieważ 1 000 000 złotych zostało przeznaczone na inwestycje dla poznańskich działkowców. Rodzinne ogrody działkowe zyskują nowe inwestycje i infrastrukturę. No i w tym roku miejskie wsparcie trafi aż do 7 ogrodów i dzięki temu zostaną przeprowadzone remonty, modernizacje i nowe inwestycje, które mają poprawić komfort użytkowników i estetykę tych zielonych terenów. No i to, jeśli chodzi w ogóle o te rodzinne ogrody działkowe, które myślę, że są znane nie tylko poznaniakom, bo w większości miast takie tak zwane działki faktycznie są. No i one są taką dość istotną częścią chociażby Poznania, ponieważ to nie tylko miejsce dla uprawy warzyw czy kwiatów, ale dla mieszkańców, dla wielu z nich to także przestrzeń na spotkania z rodziną, odpoczynek, no i taką możliwość kontaktu z naturą gdzieś tam w ramach odpoczynku od takiego zgiełku miasta. No i coraz częściej to także miejsce, gdzie są organizowane różne wydarzenia społeczne i edukacyjne, tak więc to już nie tylko miejsce, gdzie można sobie przysłowiowo taką swój jakiś ogródek szklarnie wyhodować, no ale też można wykorzystać go doskonale dla spotkań właśnie chociażby z bliskimi. No i właśnie te zmiany obejmą różne filary, można powiedzieć, tych właśnie ogródków. W kilku z nich będzie przeprowadzona modernizacja sieci wodociągowych, część będzie inwestować w przebudowę instalacji elektrycznych, które ma być dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników. No ale także właśnie tych zmiany będą dotyczyć także tych wspomnianych wspólnych przestrzeni, bo na przykład w jednym z ogrodów zaplanowano remont świetlicy i modernizację parkingu, a z kolei w innym naprawę domu w domu działkowca. I jeśli chodzi o łączny koszt wszystkich planowanych inwestycji, no to przekracza on aż 3 miliony złotych, no a pozostała część środków, które będą przeznaczane na te wszystkie cele, będzie pochodziła z wkładu własnego działkowców i zarządów ogrodów. No a jeśli chodzi o to, ile takich ogrodów działkowych wzięło udział w tym roku, w tym konkursie, no to były to aż 24 takie rody, tak zwane, no i każdy z nich mógł ubiegać się o nawet 200 tysięcy złotych. No tak więc nic dziwnego, że tutaj ta inicjatywa przyciągnęła licznych fanów takich właśnie ogródków działkowych, czy też posiadaczy, a my za chwilę, bo już za 4 minuty będziemy mieli okazję posłuchać bardzo ciekawej rozmowy, ponieważ będę gościła w studiu, tak już mogę zdradzić, panią doktor Annę Olewicz, która jest immunolożką. Tak więc koniecznie bądźcie z nami także podczas tej drugiej godziny notatek z Poznania, a my już za chwilę wracamy do Was na antenę.
1: Notatki z Poznania.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncercie.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Notatki z Poznania.
1: Notatki z Poznania, a to już nawet ich druga godzina. I tak jak już wcześniej zapowiedziałam, z racji, że mamy dzisiaj Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych, mam przyjemność gościć w studiu doktor habilitowaną nauk medycznych Annę Olewicz, która jest immunolożką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Bardzo, bardzo jest mi miło tutaj i mam nadzieję, że ta rozmowa równie miło przebiegnie i że wielu ciekawych rzeczy zarówno ja, jak i tutaj oczywiście nasi słuchacze będą mogli się dowiedzieć, ale to już za chwilkę, także słuchajcie nas na antenie Radia Meteor po dawkę najświeższych informacji.

0: techniczne, tak.
1: Tak, dokładnie. I właśnie wracamy sobie do naszej rozmowy już teraz, po tej króciutkiej przerwie. Zaczniemy sobie może od takiego pytania, żeby trochę rozjaśnić w ogóle, bo myślę, że ten termin, jak i chroniczne zmęczenie, jak i zaburzenia immunologiczne, jest często gdzieś tam poruszany w przestrzeni medialnej i coraz częściej na przykład w social mediach widzi się gdzieś tam takie tytuły. W takim razie, czym jest zespół chronicznego zmęczenia?
0: Zespół przewlekłego zmęczenia charakteryzuje osoby, które odczuwają zmęczenie właściwie cały czas. To zmęczenie nasila się jeszcze po wysiłku. Wysiłek nie musi być znaczny. Może być to wysiłek psychiczny, może być to wysiłek fizyczny. Zespół przewlekłego zmęczenia nie oznacza takiego zwykłego zmęczenia, jakie każdy z nas odczuwa po jakiejś wykonanej pracy. Tylko jest to stan bardzo znacznego wyczerpania, które nie ustępuje po odpoczynku, nie ustępuje w wyniku dobrze przespanej nocy. I uniemożliwia często tym pacjentom, bo to jest jednostka chorobowa, uniemożliwia normalne funkcjonowanie, uczenie się czy pracę.
1: Mhm. Czy każdy z nas może się z nim zmagać, czy dotyczy bardziej osób dorosłych? No bo mogłoby się wydawać, że na przykład dzieci mają mnóstwo energii i są takie, no wiadomo, dość skory do zabawy. I czy na przykład wśród dzieci też to może występować, czy jest to bardziej domena dla problem takich osób dorosłych?
0: Zespół przewlekłego zmęczenia dotyczy głównie osób dorosłych, ale zdiagnozowano go zarówno u dzieci, najmłodszy pacjent opisany w literaturze miał około 3 lat, jak i w wieku starszym. Pacjent, który był opisany, miał lat 77. Chorują częściej kobiety, około 2 razy częściej niż mężczyźni, ale jest to choroba, która dotyczyć może każdego wieku.
1: Mhm. To w takim razie, skoro kobiety, to nasuwałaby się taka, jakaś taka moja teoria, czy to jest też kwestia takich zmian hormonalnych, bo wiadomo, że gdzieś tam u kobiet te zmiany hormonalne zwykle są jakimiś takimi większymi amplitudami i one mogą się dość mocno wahać. Z czego to właściwie wynika, że kto kogoś może dotknąć ten zespół chronicznego zmęczenia?
0: Tak naprawdę nie wiadomo, dlatego że patogeneza zespołu przewlekłego zmęczenia jest dość tajemnicza i jeszcze bardzo słabo poznana. Badania oczywiście toczą się od wielu lat. Podkreśla się czynniki hormonalne, stąd faktycznie płeć żeńska choruje częściej, ale podkreśla się też czynniki immunologiczne, podkreśla się przybyte choroby zakaźne, takie jak na przykład zakażenie wirusem EBV czy borelioza. Także wiele czynników, jest to, tak bym mogła powiedzieć, taka wieloczynnikowa choroba. Wiele czynników może mieć wpływ na to, czy ten zespół przewlekłego zmęczenia u danej osoby wystąpi.
1: Mhm. Bo też rozumiem, że to skoro jest to jednostka chorobowa, raczej nie jest to bardzo krótkotrwałe i najpewniej utrzymuje się jakiś czas. Po jakim czasie można zwykle stwierdzić, że ktoś faktycznie może być obciążony takim schorzeniem, a odróżnić to od tego, że ktoś bardzo w ostatnim czasie miał naprawdę intensywny czas i faktycznie ma powód do tego, żeby to zmęczenie bardzo odczuwać?
0: Zwykle mówi się tutaj o miesiącach trwania takiego chronicznego stanu zmęczenia i często pacjenci, których się pyta o to, czy pamiętają, czy coś było takim wywoływaczem tego stanu, wspominają właśnie infekcje wirusowe. Także myślę, że jak zbierze się, tak pod medycznemu mówiąc, dokładny wywiad z pacjentem, wypyta się o okoliczności, o czas trwania objawów, to nieco łatwiej nam jest rozróżnić ten zespół przewlekłego zmęczenia od takiego zmęczenia wywołanego, tak jak już wcześniej powiedziałam, jakimiś obowiązkami zawodowymi czy rodzinnymi, które krótkotrwale mogą również doprowadzić do określonego wyczerpania.
1: Mhm. A czy jest jakaś konkretna metoda czy sposób, w jaki dochodzi się do tego, czy ta diagnoza jest faktycznie tutaj tą, o której mówimy, czyli tym zespołem chronicznego zmęczenia, czy to bardziej przez to, że to jest takie kompleksowe, można powiedzieć, zjawisko, bo może mieć różne przyczyny, czy jest to bardziej na zasadzie takiego wywiadu i stwierdzenia, że faktycznie najpewniej to będzie to?
0: Nie ma określonych badań laboratoryjnych czy takich testów diagnostycznych, które by nam po wykonaniu danego badania powiedziały, tak, to jest zespół przewlekłego zmęczenia. Najbardziej kierujemy się objawami, dolegliwościami ze strony, o których mówi nam pacjent, bo samo zmęczenie to jest tylko jeden z objawów. Pacjent może odczuwać bóle mięśni, może odczuwać złe samopoczucie, takie objawy jakby infekcyjne, nawet grypopodobne po jakimś wysiłku fizycznym. Może odczuwać bóle gardła. Także czasem taki pacjent zgłasza się na przykład z powodu infekcji, a nie gorączkując, nie mając innych objawów, może to być właśnie w przebiegu również zespołu przewlekłego zmęczenia. Jest to, można też powiedzieć, taka przypadłość wcale nierzadka, bo mówi się, że ogólnie nawet do 1% populacji ogólnej może dotyczyć.
1: Mhm. A czy jeśli chodzi o tą sytuację, kiedy mamy już postawioną, można powiedzieć, tą diagnozę, że faktycznie pacjent ma do czynienia z tym zespołem chronicznego zmęczenia, czy tutaj oprócz takiej profilaktyki ogólnej, można powiedzieć, czyli wskazania na dużą ilość odpoczynku, czy jakieś takie ogólne zadbanie też od wewnątrz najpewniej, czy tutaj można w jakiś konkretny sposób temu zaradzić, czy to też potrzeba czasu?
0: No niestety ten odpoczynek to pomaga osobom, które są zmęczone, w cudzysłowie, powiem, w taki zwykły sposób. W zespole przewlekłego zmęczenia odpoczynek nie przynosi ulgi tak naprawdę leczenie jest takie bardzo trudne, bo obejmuje wiele dziedzin. Łącznie z jakimiś takimi metodami już z zakresu psychoterapii, ale też niektórzy podkreślają właśnie wysiłek fizyczny, jakieś umiarkowane ćwiczenia, oczywiście takie, które jeszcze nie wywołują dramatycznych objawów u pacjenta. Niemniej niestety leczenie tutaj zespołu przewlekłego zmęczenia nie jest prostą sprawą i nieraz obejmuje takie leczenie wielospecjalistyczne, czyli nie zajmuje się tym jeden specjalista, tylko jest konieczna współpraca.
1: Mhm. Czyli wtedy niestety taki pacjent musi się udać do kilku lekarzy, jak nie mam, żeby też różne takie ogniska, tak czy tak można powiedzieć, jakby zagasić, tak przenosząc to oczywiście. Zainteresowała mnie jeszcze właśnie ta kwestia bardziej, powiedzmy, zdrowia psychicznego, czyli bo tu też tak może się to kojarzyć z jakimiś takimi zaburzeniami depresyjnymi. Czy tutaj duży wpływ właśnie ma ta kwestia takiej naszej psychiki i tego zdrowia psychicznego? Czy mimo wszystko to jest bardziej taki somatyczny, ale taki bardziej somatyczny, czyli taki bardziej w ciele, gdzieś tam fizyczny objaw?
0: Kiedyś zespół przewlekłego zmęczenia był mylony z depresją, być może nadal w niektórych miejscach jest. I pacjenci faktycznie byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi. One jakieś miejsce w leczeniu zespołu przewlekłego zmęczenia nadal mają, ale to są dwie różne choroby.
1: Mhm. Czyli też istotne jest to, żeby nie mylić przypadkiem tego, że nie jest to też jednoznaczne. Na te i jeszcze więcej równie ciekawych pytań, no bo ten wątek samego chronicznego zmęczenia, myślę, że można by tutaj rozwinąć jeszcze bardzo szeroko. Ale my jeszcze właśnie w nazwie chociażby tego dnia, którego dzisiaj mamy święto, no to mamy też także zaburzenia immunologiczne. A więcej o tych zaburzeniach immunologicznych powiemy sobie już za chwilę.
2: Radio Meteor.

0: was a dust. Powiedzieliśmy sobie już przed chwilą i padło tutaj stwierdzenie, że aż 1% populacji może być dotkniętych tym problemem. I tutaj właśnie rozmawiałam z panią doktor Pozantynem i jak się okazało, jak dobrze rozumiem, pochodzenie geograficzne wcale nie ma za bardzo związku z możliwością zachorowania, zapadnięcia na taką chorobę.
1: Bardziej bym powiedziała tutaj, że znaczenie może mieć tło genetyczne, czyli to, jakie mamy geny. Są pewne nacje, osoby pewnego pochodzenia, które są bardziej narażone niż inne i o tym nam mówią badania, ale też, ponieważ tutaj pani redaktor nawiązała do zaburzeń immunologicznych jako tej drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, to warto wspomnieć, że w zespole przewlekłego zmęczenia również zaburzenia immunologiczne mają znaczenie. Więc tu jest to taka, tak jak na wstępie powiedziałyśmy, mocno wieloczynnikowa jednostka. Mhm.
0: A czy faktycznie widać taką tendencję, że jest więcej osób diagnozowanych z tym zespołem chronicznego zmęczenia? Mam tutaj na myśli trochę tak znowu stereotypowo podchodząc to, że mówi się, że żyjemy coraz szybciej i coraz bardziej intensywny mamy ten tryb życia. Czy to ma przełożenie?
1: Myślę, że tak, dlatego że tu też można podejść kilkutorowo do tego. Z jednej strony nasz tryb życia na pewno predysponuje do takiego wyczerpania układu nerwowego, do zaburzeń i dysregulacji w układzie odpornościowym, ale z drugiej strony można powiedzieć, że oprócz tego takiego stylu życia człowieka, który będzie predysponował, to jednocześnie nasza świadomość dotycząca chorób jest coraz wyższa. Mamy tego tak zwanego doktora Google, gdzie wielu pacjentów szuka informacji na temat swoich dolegliwości, więc też choroby są nieco częściej rozpoznawane, te choroby z grupy tych chorób właśnie, można powiedzieć, kiedyś niedorozpoznawanych. Mhm.
0: A czy w takim razie właśnie tutaj fajnie tak było wspomniany ten przysłowiowy doktor Google, do którego niestety dużo osób zagląda. Czy to faktycznie ma przełożenie na to, że na przykład dużo osób przychodzi już do gabinetu i sama ta osoba stwierdziła, że na przykład zdiagnozowała u siebie właśnie, czy za chwilę przyjdziemy do tych zaburzeń immunologicznych, ale chociażby ten zespół chronicznego zmęczenia. Czy myśli pani doktor, że tutaj mamy niestety do czynienia z taką trochę epidemią tego samodiagnozowania się w takich kwestiach? Czy jest to takie negatywne zjawisko?
1: Ja myślę, że z jednej strony można powiedzieć, że to jest coś negatywnego, bo często

0: To pacjenci, którzy szukają, wpisują swoje objawy, no niepotrzebnie się denerwują, bo pewne objawy, które w takim całokształcie nie są czymś niepokojącym, oczywiście jeszcze w uzupełnieniu o dalsze badania diagnostyczne, natomiast pacjent no często patrzy tak jednokierunkowo, a niestety w internecie głównie jeżeli wpiszemy jakieś objawy, to wyskakują nam te dość poważniejsze choroby, patrząc na wyniki laboratoryjne, więc zdarza się, że pacjent przychodzi taki mocno przerażony, no i dopiero po takim wyjaśnieniu w gabinecie lekarskim, omówieniu wyników, no jakby dochodzi do takiego, tak, rzeczywiście to no niepotrzebnie się denerwowałem, więc to bardziej myślę o tą stronę chodzi. Natomiast bywa, że faktycznie niektórzy pacjenci tutaj już przychodzą i mówią, że mam to, to i to, no i czasem się to weryfikuje.
1: Mhm. Czyli jak zawsze gdzieś tam ziarnko prawdy może się znaleźć, albo nawet zwykła zbieżność, że akurat te objawy pokrywają się faktycznie z danym schorzeniem. No ale to też myślę, że taka gdzieś tam taki apel dla wszystkich, żeby jednak zawsze mieć tą dozę, bo jednak internet zawsze będzie tylko internetem i mimo wszystko tego lekarza w szczególności nie zastąpi i takiego indywidualnego przede wszystkim podejścia. No i tu już właśnie wspomniane kilkukrotnie właściwie zostały te choroby immunologiczne. Gdyby pani doktor mogła nam teraz przybliżyć, czym właściwie są, bo myślę, że może to brzmieć tak enigmatycznie, wiele osób być może z zasłyszenia gdzieś kojarzy tą nazwę, ale sama w sobie dużo nie mówi.
0: Bo jest to bardzo taki duży worek różnych chorób. Tak naprawdę no, układ immunologiczny ma znaczenie dla całości funkcjonowania organizmu człowieka i choroby immunologiczne, myślę, że tutaj w dużym zakresie obejmują choroby wywołane nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na to, co spotyka na swojej drodze, czyli możemy tutaj wyróżnić zarówno choroby autoimmunizacyjne, czyli wtedy, kiedy układ odpornościowy niesłusznie atakuje to, co własne, i choroby alergiczne, kiedy ta odpowiedź immunologiczna nieprawidłowa występuje na nieszkodliwe cząsteczki obecne w naszym otoczeniu.
1: Mhm. Czyli tak właściwie powody tych zaburzeń immunologicznych też są bardzo, bardzo złożone i jak rozumiem, można to uprościć, że alergie też są częścią tego?
0: Oczywiście, alergia jest chorobą związaną z nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na nieszkodliwe cząstki.
1: Mhm. W takim razie tak jeszcze dla przybliżenia może i bardziej zobrazowania, jakie są takie najczęściej diagnozowane zaburzenia immunologiczne?
0: Myślę, że właśnie w zakresie chorób autoimmunologicznych bądź dotyczących jednego narządu, tak jak myślę, że tutaj znane dość szeroko autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, bądź też choroby układowe. Z chorób alergicznych wiadomo, często alergia na pyłki drzew czy pyłki traw. To wszystko możemy tutaj włożyć jako do jednego tak naprawdę, jak wspomniałam wcześniej, dużego worka zaburzeń immunologicznych.
1: Mhm. To w takim razie być może trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale jakie mogą być przyczyny, skoro właśnie dochodzi do sytuacji, w której ten układ odpornościowy niewłaściwie odrzuca, tak jak dobrze, jeśli dobrze rozumiem, odrzuca te dobre komórki, czy tak to można nazwać?
0: Raczej nie komórki, bo w zależności od czym mówimy, może tak, jeśli chodzi o przyczyny, my tak naprawdę nie wiemy, nie potrafimy wskazać jednej konkretnej przyczyny zaburzeń immunologicznych, czy w zakresie tej odpowiedzi immunologicznej na to, co nasze własne, czy na to, co obce, ale nieszkodliwe. Tak naprawdę uważa się, że większość chorób autoimmunizacyjnych czy alergii to są choroby wieloczynnikowe, gdzie znaczenie mają czynniki genetyczne, czynniki środowiskowe. No i tutaj no, nie można nie docenić roli środowiska, w którym człowiek żyje. Właśnie wspomnianego przez panią redaktor wcześniej stylu życia, tego, że no, otaczamy się nieraz różnego typu substancjami, które dla naszego zdrowia nie są obojętne, a niestety będą ten układ odpornościowy stymulować, i będzie w konsekwencji niewłaściwa reakcja. To zawsze nazywam taką troszkę pomyłką układu odpornościowego, bo niestety te choroby to jest właśnie, można powiedzieć, taki błąd w działaniu.
1: Mhm. Czyli jednak pomimo tego, że ten nasz organizm jest w ogóle doskonało jako taki twór, można powiedzieć, no bo tyle, ile gdzieś tam procesów nas w każdej sekundzie naszego życia zachodzi, żebyśmy mogli funkcjonować, jest niesamowitym oczywiście, ale jednak tutaj też takie nieprawidłowości mogą się zdarzyć. Czy tutaj też zachodzi taka zależność genetyczna? To znaczy na przykład jeśli mama była dotknięta którymś z takich zaburzeń immunologicznych, to córka lub jeszcze tam idąc pokolenia dalej, też są tak w wysokiej grupie ryzyka?
0: Nie powiedziałam, że grupa ryzyka wysokiego, natomiast oczywiście jeżeli w rodzinie występują choroby związane z zaburzeniami immunologicznymi, to ryzyko wystąpienia u dzieci jest wyższe w różnym stopniu. Bo tak jak powiedziałam, wiele czynników tutaj ma znaczenie. Bywa, że ktoś ma jakieś czynniki ryzyka chorób autoimmunologicznych, na przykład taką znaną chorobą jest celiakia i mamy tutaj określone pewne geny, które predysponują do wystąpienia celiaki, ale choroba wystąpi u małego odsetka osób, które te geny mają. W związku z tym nie jest to jedyny czynnik, który determinuje wystąpienie danej choroby. Także trudno określić tutaj ryzyko, natomiast jest ono wyższe z reguły.
1: Przy okazji tutaj wspomnianych alergii, które także można zakwalifikować do tych zaburzeń immunologicznych, troszkę odnoszę wrażenie, że w takiej opinii publicznej stworzyło się coś takiego, że teraz wszyscy mamy alergię. Każdy teraz ma na coś alergię i czy to prawda, że tych alergii jest coraz więcej u nas? Czy po prostu jesteśmy też bardziej świadomi tego, jak wygląda chociażby sama alergia? Czy ma to jakąś taką zależność? Czy jest to zbieg okoliczności?
0: No niestety mogę zmartwić tutaj panią redaktor i państwa, którzy nas słuchają, że alergii i chorób autoimmunizacyjnych jest rzeczywiście coraz więcej, tendencja jest wzrostowa. Mówi się, że mniej więcej, gdybyśmy wzięli populację Polski, około 40% populacji Polski miało jakieś objawy alergiczne. I tutaj jeszcze nawiązując do tego, dlaczego ten układ odpornościowy popełnia błędy, zwróćmy uwagę na to, że my jako gatunek, jako człowiek, mamy za sobą, jako nasz gatunek Homo sapiens, mniej więcej 200, może i 300, to w zależności od źródeł, tysięcy lat ewolucji, tutaj w kontekście naszej planety. W ostatnim okresie, ostatnie kilkadziesiąt, może 100, może 200 lat, to nasze środowisko zostało dość mocno zmienione. Pojawiły się w naszym życiu zupełnie nowe substancje, których nasz układ odpornościowy w całym czasie trwania ewolucji człowieka nie miał w swoim otoczeniu, nie miał z nimi do czynienia. I niestety biologia ma swoje prawa. Działanie tutaj naszego układu odpornościowego jest zdeterminowane tym całym czasem ewolucji człowieka i układ odpornościowy, bym nawet powiedziała, ma prawo nie umieć zachować się w kontekście tego, co tak naprawdę przed nim stoi, czyli te wszystkie, można powiedzieć, tutaj takie cząsteczki, których wcześniej nie miał.
1: Mhm. A czy te właśnie, te nowe, tak może uogólnijmy, bodźce, które ma nasz organizm w związku z tą ewolucją, czy to jest wynik takiej bardzo uprzemysłowienia wszystkiego i licznej ilości jakichś takich substancji, no pochodzenia powiedzmy chemicznego, tak naprawdę wszystkim w odzieży, gdzieś tam w jedzeniu, czy to jest właśnie ta kwestia? Bo ciekawi mnie, jakie to mogą być czynniki, które właśnie dopiero teraz, powiedzmy, ten nasz układ odpornościowy napotyka na swojej drodze.
0: Mówi się dużo o tym ostatnio i to są bardzo modne tematy. Mówi się dużo o mikroplastiku, mówi się dużo o różnych właśnie chemicznych substancjach, o bisfenolu, ale to jest tylko jedna część tego wszystkiego, bo kwestia choćby produkcji żywności, nie chciałabym tutaj wchodzić może w ten temat, bo to też jest temat dość rozległy i trudno go w tak krótkim czasie rozwinąć, ale myślę, że całość takiego, można powiedzieć, środowiska zurbanizowanego może mieć na to wpływ. dlatego że podkreśla się też kolejny bardzo modny temat, rolę naszej mikrobioty, czyli bakterii, które gdzieś tam z nami egzystują, choćby w naszych jelitach tych bakterii jest około 1,5 do 2 kg. Są to komórki, które liczbowo są w miarę zbliżone. Tak naprawdę nikt tego nigdy nie policzył, ale są w miarę zbliżone. Niektórzy mówią, że i przewyższają ilość naszych własnych komórek. No i ta różnorodność, tak naprawdę taka biologiczna, mówi się o bioróżnorodności, która ma duże znaczenie dla występowania autoimmunizacji, znaczenie ochronne, jeżeli mówimy o bioróżnorodności czy alergii, że to jest właśnie też jeden z czynników naszego środowiska, który uległ zmianie, czyli ograniczenie bioróżnorodności.
1: A tak jeszcze szybko właśnie sprostując, czym jest ta bioróżnorodność, tak jak najbardziej prostymi słowami można powiedzieć?
0: Myślę, że można najbardziej prosto powiedzieć ilość gatunków różnych organizmów, w tym i mikroorganizmów, która otacza człowieka, bądź w ogóle jest na tej planecie.
1: Okej. I w takim razie jeszcze były wspomniane tutaj zaburzenia autoimmunologiczne, ale o tym już powiemy sobie za chwileczkę, także koniecznie nie regulujcie odbiorników i bądźcie dalej z nami na antenie Radia Meteor.

0: tak jak już wcześniej wspomniałam, właśnie do zestawienia jakby zaburzeń immunologicznych możemy także wrzucić choroby autoimmunologiczne. No i właśnie ja bym je tak chciała najpierw zestawić. Czy to można połączyć? Czy choroba immunologiczna może być chorobą autoimmunologiczną? Czy być może jest to zupełnie coś różnego?
1: Oczywiście, że choroby autoimmunologiczne czy autoimmunizacyjne, tutaj możemy użyć tych nazw, to jest no, grupa chorób, które należą do chorób w tym takim szerokim pojęciu immunologicznych. W autoimmunizacji mamy do czynienia z tym, że układ odpornościowy, który normalnie powinien odpowiadać na bakterie patogenne, wirusy, pasożyty, zaczyna odpowiadać na to, co jest nasze własne. I to może wywołać chorobę. Sama autoimmunizacja, czyli to też pacjenci czasami przychodzą, mówią, że proszę pani doktor, ja tutaj mam dodatnie autoprzeciwciała i przynoszą wyniki. Sama autoimmunizacja nie oznacza jeszcze choroby, ale w przyszłości, w zależności od innych czynników, może się z tej autoimmunizacji rozwinąć choroba autoimmunizacyjna.
0: Mhm. Czyli jest to właściwie, można tak to też powiedzieć, te bardzo powiązane tak dziedzinowo gdzieś tam ta nauka.
1: Jeżeli chodzi o immunologię, tak, jak najbardziej autoimmunizacja jest to część immunologii. Mhm.
0: I w takim razie mieliśmy już przykłady, jak mniej więcej, czym są te zaburzenia immunologiczne, a właśnie wchodząc w te autoimmunologiczne, jakie są takie najczęściej diagnozowane?
1: Wśród chorób autoimmunologicznych najczęściej obserwujemy choroby dotyczące, już wspominałam o tym, pojedynczego narządu, na przykład autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, ale możemy też mieć do czynienia z chorobami układowymi, czyli wtedy, kiedy autoimmunizacja jest taka bardzo szeroka, nie dotyczy jednego narządu, ale wielu tkanek. I taką chorobą, którą myślę większość pacjentów zna z serialu Dr. House, jest toczeń rumieniowaty układowy.
0: Mm-hmm. Tak, to faktycznie jest w ogóle taka dość popularna, o ile tak można powiedzieć o tym schorzeniu, choroba, która często się gdzieś tam pojawia. Jak zwykle na przykład w takim kierunku będzie wyglądać ta diagnoza? Bo zdaję sobie sprawę, że to też nie jest nigdy jednoznaczne, ale czy w przypadku chorób tych autoimmunologicznych to jest także bardzo trudna ta ścieżka do tego, żeby zdiagnozować?
1: Myślę, że obecnie świadomość zarówno wśród lekarzy, jak i wśród pacjentów jest bardzo wysoka w kontekście właśnie tych chorób autoimmunologicznych. Kiedyś, jeszcze wiele, wiele lat temu, ten proces od wystąpienia objawów do postawienia diagnozy zajmował trochę czasu. Natomiast obecnie raczej ci pacjenci diagnozowani są dość szybko, chyba że dotyczy to jakichś bardzo rzadkich jednostek chorobowych, to oczywiście to wydłuża proces diagnostyczny. Natomiast jeśli chodzi o taką ścieżkę, którą przychodzi pacjent, no to po pierwsze muszą być objawy kliniczne. Pacjent zgłasza się z tymi objawami klinicznymi po pomoc do lekarza, no i dalej jest kierowany, robione są badania diagnostyczne, które potwierdzają albo wykluczają daną chorobę.
0: Mhm. Czyli mimo wszystko to jest takie, można powiedzieć, uspokajające w samej myśli tego, że ta medycyna w tym kierunku jest już dość mocno posunięta i ta diagnoza też nie musi przebiegać tak rozlegle i długo. I w takim razie, niestety musimy już też kończyć tą rozmowę, w jaki sposób i czy w ogóle możemy chronić się przed zespołem chronicznego zmęczenia i chorobami autoimmunologicznymi?
1: To, co możemy zrobić dla samych siebie, to unikać stresu, zwłaszcza stresu przewlekłego, który jest bardzo dużym środowiskowym wrogiem układu odpornościowego. Wpływa też oczywiście na to, czy czujemy się zmęczeni, czy nie. Zdrowo się odżywiać, unikać bardzo przetworzonej żywności, wysypiać się, sen jest bardzo ważny dla funkcjonowania człowieka, dla zdrowia człowieka i oczywiście mieć też w swoim życiu czas na aktywność fizyczną.
0: Mhm. Czyli właściwie tutaj akurat bez większych zaskoczeń w kierunku profilaktyki, ale to jest właściwie to, co nie tylko chroni nas przed tymi wspomnianymi schorzeniami, ale i też wieloma innymi, no bo oczywiście nawet jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, każdy z nas czuje się lepiej, kiedy jest wyspany, dobrze najedzony, a jeszcze najlepiej po jakiejś aktywności fizycznej. Bardzo, bardzo pani doktor dziękuję. Myślę, że ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze kolejną godzinę, jak nie dwie, bo tutaj wiele wątków jeszcze i tak pozostało niedopowiedzianych, ale myślę, że to może być gdzieś tam wyjściowo dla pomysłu, dla kolejnego takiego spotkania, być może w trochę innej tematyce. W każdym razie jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypomnę, że przez te dwie godziny realizowała nas Zuzanna Oleszczak, bardzo ci dziękujemy, a w studiu moją gościnią była dr Anna Olewicz, która jest immunolożką. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Notatki z Poznania.

0: jest po godzinie 17 w Radiu Meteor. To oznacza, że pora na wyspiarską murawę, którą poprowadzał dzisiaj dla was
1: Piotr Stachura
0: oraz Julia Okoniewska. I dzisiaj po pierwsze piłkarski hat-trick, bowiem aż 3 zespoły z Premier League będą reprezentowane w europejskich finałach i w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, Lidze Konferencji, także jest szansa na aż 3 puchary. Ale nie tylko o tym dzisiaj, ponieważ porozmawiamy sobie też trochę o tym, co wydarzyło się w minionej kolejce Premier League, bo też trochę kontrowersji było.
1: Oj tak, szczególnie, że sezon nieubłaganie dobiega końca, a że tak powiem, nie tylko piłkarskimi emocjami człowiek żyje, bo wiemy, że w meczu Arsenalu z West Hamem doszło do kilku skandali sędziowskich, o których warto wspomnieć. No i też wspomnimy o tym, że naszym realizatorem dzisiaj jest Zuzanna Oleszczyk, której oczywiście serdecznie dziękujemy za wykonywaną pracę, ale zanim sobie jeszcze do wszystkiego przejdziemy, no to nikt od Dawida podsiadał witaminy i Firtini.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: Bo ten uśmiech właśnie.
2: Czerwony, ale.

0: Dawid Podsiadło śpiewa, że nikt. I prawda, bo nikt nie mógł się spodziewać przed rozpoczęciem obecnego sezonu, że w finałach europejskich pucharów zobaczymy aż 3 angielskie drużyny. Zwłaszcza, że w Lidze Mistrzów tym ekipom różnie wychodziło, chyba że tą ekipą był Liverpool albo Manchester City. Jeżeli chodzi o Ligę Europy, no to w tamtym sezonie mieliśmy angielski finał, no ale jeśli chodzi o Ligę Konferencji, no to mamy zupełną nowość. Ale może zacznijmy od tej królowej europejskich pucharów Ligi Mistrzów. Arsenal pokonał w 2 meczu w półfinale Atletico Madryt i takim oto sposobem ląduje w finale, które odbędzie się w Budapeszcie, a rywal, no, na pewno nie najłatwiejszy, bo to będzie PSG, które będzie starało się obronić tytuł mistrzów.
1: Oj tak, to będzie zadanie z kategorii, może nie Mission Impossible, ale na pewno bardzo, bardzo trudne. Szczególnie jak się spojrzy na to, jaki futbol prezentują obydwa zespoły PSG. No, pokazuje, że potrafi zachować ten idealny balans pomiędzy dobrą ofensywą, a świetną skutecznością w defensywie, co było widać, no, na przestrzeni całego półfinału z Bayernem Monachium. No, jednak Arsenal prezentuje troszeczkę, no nie wiem, czy mogę takie stwierdzenie użyć, taki bardziej siermiężny futbol, bym powiedział. No, ten dwumecz z Atletico Madryt ja oglądałem i no, czasami było ciężko, nie ukrywam. Mm. Było ciężko, żeby się tutaj jakoś no, zaznajomić i cieszyć się tym futbolem, no ale wyliczy się wynik, a wynik jest taki, że no, Arsenal skromnie, bo 2-1 pokonuje Atletico Madryt, no i pierwszy raz od 20 lat pojawia się w finale Ligi Mistrzów. Oczywiście Arsenal jeszcze nigdy Ligi Mistrzów nie wygrał, to jest też dopiero drugi raz, kiedy pojawiają się w finale, no bo ten pierwszy finał przegrany z Barceloną bodajże 2-0, jeśli
0: tak,
1: pamiętam.
0: Mecz legendarny, bo jeszcze tam była czerwona kartka dla bramkarza.
1: Jens Alemana, dokładnie tak. No, widać było po meczu szczególnie Arsenalu, że ci zawodnicy, Mikel Arteta, kibice bardzo, bardzo czekali na to. No jednak ten sezon wydaje się w końcu pod nich układać, czy słusznie, czy nie, to sobie jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać dzisiaj. No niemniej jednak, no, zrobili swoje, po prostu przebrnęli przez te najtrudniejsze momenty, czyli właśnie ten mecz z Atletico, z Bayerem Leverkusen, też chyba, jeśli dobrze pamiętam, wygrali w ogóle fazę ligową Ligi Mistrzów, chyba skończyli tę fazę bez porażki. No i oczywiście, tak jak mówimy, rywal PSG, który no na pewno ma za sobą już te mecze półfinałowe i ogólnie pucharowe, no dużo trudniejsze, między innymi Liverpool, między innymi właśnie Bayern Monachium, więc tutaj no wyzwanie z kategorii naprawdę bardzo, bardzo trudnych. No niemniej jednak te finałowe noce mają to do siebie, że no lubią płatać figle też. Miejmy nadzieję, że nie skończy się tak jak rok temu, gdzie PSG po prostu rozsmarowało Intermediolą 5-0, że jednak ten mecz będzie troszeczkę bardziej wyrównany, no ale czas pokaże.
0: I może, żeby też nie był przesadnie nudny, chociaż tak. Paryżanie nudy nigdy nie serwują, oni jednak są tym bardziej ekscytującym teamem i szczerze, jak tak obserwuję, to na pewno zrobiły się te obozy, kto jest za kim, no jednak w Anglii, pomimo że ten mecz z Bayernem był owiany sporymi kontrowersjami, to jednak większość Anglii jest przeciwko Arsenalowi, a na pewno przeciwko jest Chelsea, bo dodajmy, że Chelsea nadal jest jedyną londyńską ekipą, która uniosła Puchar Ligi Mistrzów, więc tym bardziej dla nich jest to sprawa honorowa.
1: Tak, a też wspomnijmy o tym, że ostatni raz, kiedy Arsenal mierzył się w finale jakiegokolwiek Pucharu Europejskiego, to był rok 2019, finał w Baku i przeciwko komu? No właśnie wspomnianej Chelsea Londyn. Tutaj no Chelsea rozgromiło Arsenal 4-0 i tutaj no ten, no chcą jednak mieć tą przewagę, że tak powiem, mentalną nad Arsenalem, nad The Gunners, że to jednak dalej jest jedyny londyński klub, który no, podniósł te najważniejsze trofeum. No wiemy, że to te czasy Chelsea, no, z jednej strony dawne, bo wtedy jeszcze był Drogba i wtedy jeszcze było właśnie te takie no, ikoniczne zespoły Chelsea, a z drugiej strony, jak się przypomni ten rok covidowy, to trochę idzie w zapomnienie ta Chelsea, że no, dali radę w taki oto sposób pokonać to
0: Manchester City. Manchester City. Kai Havertz, legendarny Kai Havertz.
1: A dzisiaj Kai Havertz w Arsenalu i tak. No, ciekawe.
0: Może i on
1: no właśnie,
0: przypieczętuje
1: no właśnie,
0: to
1: ciekawe.
0: Zwycięstwo. Także tak wygląda finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. A my zaraz też znowu trochę powrócimy do starych czasów, bo pełni nostalgii są kibice Aston Villa, którzy zagrają finał w Lidze Europy, ale zaraz o tym sobie porozmawiamy, a przed wami Boskie Bueno z zespołu Manam.
2: Radio Meteor.

0: wszystkie. Buenos, Buenos Dias, Buenos Aires, Argentyna tutaj nam tak naprawdę cały czas przez myśl przechodzi, ale też z innego powodu, bo Argentyńczykiem jest m.in. Emiliano Buendia, który popisał się z bramką w półfinale, rewanżowym meczu półfinałowym przeciwko Nottingham Forest, gdzie Aston Villa no, rozgromiła swoich gdzieś tutaj angielskich rówieśników 4-0, no i tym samym zameldowała się w finale Ligi Europy, gdzie zmierzą się z niemieckim Freiburgiem. Finał odbędzie się w Stambule, gdzie angielskie zespoły także mają bardzo miłe wspomnienia z przeszłości.
1: Mówisz to jako kibic Liverpoolu, prawda?
0: Być może to ma zerowe, że tak powiem, połączenie i koneksje. No ale niemniej jednak ten Stambuł no, ma swoją magię i to nie tylko przez ten finał no, legendarny Ligi Mistrzów przeciwko AC Milanowi i tym słynnym Dudek Dance, ale no Stambuł i ta Turcja, te całe zagorzałe po prostu trybuny, no ma to coś swojego bardzo urokliwego. No i Aston Villa jedzie właśnie do Stambułu zmierzyć się z Freiburgiem o puchar europejski, którego dawno nie podnosiła.
1: Dokładnie tak. Ostatni raz Aston Villa była w finale jakiegokolwiek europejskiego pucharu w roku 1982 i był to Puchar Europy, później przemianowany na Ligę Mistrzów i wtedy pokonali Bayern Monachium 1-0 i był to finał w Rotterdamie i to jest wydarzenie, które dzisiaj pamięta naprawdę garstka piłkarzy, znaczy piłkarzy również już byłych, ale i fanów The Villans, tak naprawdę oni żyli już tylko tymi wspomnieniami, a później mogli tylko patrzeć, jak ich ukochany klub tak naprawdę odbija się, a to jest w tych niższych ligach, później wraca do Premier League, później znowu spada, ale ostatecznie wraca do tej najwyższej klasy rozrywkowej
0: od kilku lat
1: i to wszystko za sprawą takiego pewnego człowieka, good evening, Unaia Emery'ego, dla którego też to nie jest pierwszy finał w Lidze Europy. Jest to finał...
0: Żeby to był jeden jedyny, to już jest chyba piąty.
1: Szósty finał. Przegrał tylko jeden z Arsenalem w sezonie 2018-19.
0: Internauci się śmieją, gdyż ponieważ Unai Emery wygrywał Ligę Europy tylko z klubami, które mają Villa w nazwie. Sevilla, Villarreal. Nie było w Arsenalu, ale jest Aston Villa, więc...
1: Ten Villarreal, przypomnijmy, wygrany na polskiej ziemi.
0: Na polskiej ziemi i z Manchesterem United.
1: Po tych karnych.
0: Tak.
1: Także Unai Emery, no, gdzieś może ma ten kod na Ligę Europy i myślę, że to też będzie kolejny sezon, kolejna taka piękna przygoda dla The Villans jako osoba, która taką przygodę miała w zeszłym sezonie z Tottenhamem. Mogę potwierdzić, że to wspomnienia z tego są na pewno do końca życia, ale... Kto jest ich rywalem? Jest, jak wspomniałeś, Freiburg, dla którego jest to w ogóle pierwszy finał w europejskich pucharach, więc dla nich to też niesamowite przeżycie i ja bym od razu Freiburga nie przekreślała, pomimo, że to The Villans są tymi murowanymi kandydatami na zdobycie tego trofeum, ale... Ostatnie wyniki mogą w Premier League, o tym nie świecisz, ale kto wie, może po prostu Unai Emery robi to samo, co chociażby Glasner w Crystal Palace, czyli oszczędzanie swojego składu, skoro widzi, że jest taka opcja zdobycia miejsca, tego biletu do Ligi Mistrzów przez wygranie Ligi Europy, to można trochę odpuścić, widzę.
0: Wbrew pozorom, tak jak mówisz, zgodzę się z faktem, że ostatnie wyniki, szczególnie w lidze, nie są najlepsze, bo tak naprawdę w ostatnich 3 kolejkach jeden zdobyty punkt, strzelone 3 gole, więc tutaj troszeczkę zrobiło się nieco cieplej pod względem utrzymania tego gwarantowanego miejsca w lidze, chociaż dającego Ligę Mistrzów, ale problem też pojawia się pod tym względem, że przed meczem z Freiburgiem mamy mecz z Liverpoolem. Po meczu z Freiburgiem jest mecz z Manchesterem City, to jest ostatnie 2 kolejki ligowe. No i Unai Emery na pewno będzie mieć nieco ból głowy pod względem jak no, dysponować siłami między tymi 3 spotkaniami, no bo one są arcyważne, bo jak wiemy tutaj sprawa nie jest absolutnie rozstrzygnięta pod względem tego, czy Aston Villa zagra w Lidze Mistrzów na koniec tego sezonu, bo goni ich Bournemouth i to goni ich naprawdę pieczołowicie, bo Wisienki od 4 miesięcy nie przegrały spotkania w Premier League, więc oni tutaj też walczą o najwyższe cele. No niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć jasno, że Aston Villa dysponując takimi siłami i takimi umiejętnościami indywidualnymi niektórych graczy, tak jak nie wiem, Ollie Watkins, Morgan Rogers, czy no, niezawodny Szkody John McGinn, no na pewno stawiać można ich tutaj w roli faworyta, ale oczywiście nie skreślamy Niemców, bo wiemy, że takie, no że tak powiem, futbolowi bogowie nienawidzą takiego wywyższania jednego zespołu nad drugim.
1: I tak na koniec tematu Aston Villa dodajmy, że ten sezon może zakończyć się Polakiem z europejskim pucharem, bo przypomnijmy, Aston Villa gra Matty Cash, także zobaczymy, co nam Unai Emery ugotuje i może faktycznie się okaże, że po prostu w nazwie musisz mieć Villa, żeby wygrać europejski puchar u niego. Ale już za chwilę, bo mówimy, Freiburg jest debiutantem w finałach, porozmawiamy sobie o angielskim debiutancie europejskich finałów, Crystal Palace, ale o tym już za chwilę, bo teraz utwór trzeci, Rzeka od The Casino.

0: trzeci europejski finał Liga Konferencji, w którym zagra Crystal Palace, dla którego w ogóle to jest debiut w europejskiej piłce i od razu finał tego pucharu zmierzy się z Rayo Vallecano, dla którego to jest ogólnie drugi sezon w europejskich jakichkolwiek pucharach. Ostatni to był puchar UEFA w roku 2000-2001, co też pokazuje, jak dawno to było. Orły także mają swoją kapitalną przygodę, która rozpoczęła się już w tamtym sezonie, kiedy zdobyli swoje pierwsze trofeum w historii klubu. I myślę, że biorąc pod uwagę Glasnera, który wiemy, że odchodzi z tego klubu po tym sezonie, no tym bardziej będzie chciał postawić taką kropkę nad i, taką pieczątkę swojej przygody z tym klubem, żeby był to trener, który pozostawia po sobie nie jedno, a w sumie jakby ktoś się upierał nawet trzy, no bo wiemy, jak jest tą tarczą wspólnoty. Niektórzy ją liczą, niektórzy nie, niektórzy mają gdzieś te trofeum, więc dlatego mówię, że możemy powiedzieć, że trzy.
1: Tak, no cielanka Palace trwa w najlepsze, oczywiście ona coraz bliżej końca, chociaż z drugiej strony jak się patrzy na to, co się słyszy w mediach, co się słyszy w kuluarach, to ta sielanka wcale nie musi się kończyć, bo jak dobrze wiemy, z Bournemouth po sezonie odchodzi Andoni Iraola. Klub ma już zastępcę, którym jest Marco Rose, niemiecki szkoleniowiec, który m.in. trenował Borussia Dortmund, Mönchengladbach, jeśli dobrze pamiętam.
0: I Lipsk.
1: I Lipsk m.in., czyli no, fachowiec, który ma obeznanie w tych najwyższych, największych klubach Bundesligi. No a z kolei Iraola jest jakby związanym, gdzieś tutaj pogłoski są słyszalne, że Iraola przyjdzie po sezonie do Orłów. Co wydawać by się mogło, szczególnie kibice troszeczkę drapią się po głowach, że jak to jest możliwe, że Iraola odchodzi z tak dobrze ułożonego klubu, jakim jest Bournemouth w tym sezonie, że które pomimo straty wielu kluczowych zawodników, oczywiście z tego przyszły pieniądze, to i tak potrafiło zrobić historyczny wynik, bo jeśli dobrze pamiętam, Bournemouth nigdy nie zagrało w europejskich pucharach, a ten sezon może to zmienić. No i druga sprawa, Oliver Glasner na pewno też ma doświadczenie w finałach europejskich pucharów, bo przypomnijmy, że on ma już na koncie jedno zwycięstwo, co prawda w Lidze Europy, ale ma z Eintrachtem Frankfurt w sezonie, jeśli dobrze pamiętam, 21-22, wtedy pokonał Rangers chyba 2-0, jeśli oczywiście pamięć nie myli. Więc Oliver Glasner też nie jest żółtodziobem pod tym względem i naprawdę tutaj mi się wydaje, że fani Palace mogą być spokojni, jeśli chodzi o fachurę Austriaka. Oczywiście rywal jest z kategorii, mi się wydaje, że podobnych jakościowo, bo Rayo Vallecano też może się poszczycić no, naprawdę dobrym sezonem pod względem Europy. No my pamiętamy jako Polacy ten nieprzyjemny mecz na Vallecas. Lech Poznań przegrał niestety 2-3 z Rayo po no, comebacku Hiszpanów, co by tutaj nie mówić. No ale Rayo udowodniło, że no, to nie jest byle jaki zespół. Pokonali oni na swojej drodze też między innymi właśnie teraz w poprzedniej rundzie Strasburg, więc też jeden z takich głównych kandydatów do wygrania tego trofeum. No niemniej jednak no, na boisku w Lipsku zmierzą się na pewno dwa równorzędne zespoły i trzeba sobie powiedzieć wprost, że tak paradoksalnie to może być najciekawsze spotkanie z tych trzech wszystkich finałów, które odbędą się już niedługo.
0: Dokładnie tak. I tak na szybko może, czy masz już jakieś predykcje, ile pucharów zdobędą ostatecznie europejskie kluby z tych trzech?
1: Tak jakbym miał strzelać w ciemno, to powiedziałbym, że dwa są osiągalne. Jeden jest, uważam, pewny i tutaj stawiam na Aston Villę pod tym względem. No a gdyby jakimś cudem udało się zrobić ten europejski hat-trick, go skończyć, że tak powiem, no to mi się wydaje, że dobilibyśmy do czynienia z czymś historycznym i bezprecedensowym pod względem historii futbolu, szczególnie tej nowoczesnej. A co ty uważasz?
0: Aston Villa akurat jest dla mnie takim pewnikiem. W konferencji stawiałabym bardziej na Orły, ale jednak Lidze Mistrzów bardziej przemawia do mnie PSG, bo Luis Enrique udowodnił, że taktycznie idealnie sobie Paryżan poukładał. A skoro mówimy o PSG, to trzeba przejść do Arsenalu, bo już za chwilę sobie porozmawiamy o ostatnich kontrowersjach w meczu z West Hamem i w sumie, czy te kontrowersje jakkolwiek były.

No i tak jak wspomniała Julia, wracamy już do tego, co działo się na angielskich boiskach podczas ostatniej kolejki Premier League. Wracamy konkretnie do meczu Arsenalu z West Hamem, który kanonierzy wygrali skromnie, ale 1-0 i tym samym no bardzo, bardzo przybliżyli się do zdobycia finalnie tytułu mistrzowskiego. No ale tutaj o tym meczu możemy mówić głównie w kontekście tego, jak dużo kontrowersji on przyniósł pod względem sędziowania w tym spotkaniu, bo no, nie milkną echa tego, co wydarzyło się szczególnie pod koniec spotkania.

0: Z innymi się na ten temat wypowiada chociażby legenda piłki duńskiej, piłki ligowej w Anglii, czyli oczywiście bramkarz Peter Schmeichel.
1: Dokładnie tak. Po meczu West Hamu z Arsenalem wypowiedział się w ten sposób. Arsenal przez cały sezon blokował bramkarzy przeciwników i nigdy nie byliby na czele ligi, gdybyśmy nie zaczęli tych bramek. I coś faktycznie w tym jest, bo myślę, że wiele kibiców widzi, że okej, faulowany był Raya i w normalnej sytuacji to kibice Premier League nie narzekaliby na to wszystko, tylko że bardzo szybko pokazali, że hej, patrzcie, ile razy faulowani byli bramkarze, nie wiem, takiego Tottenhamu, Manchester United, tych też klubów poza tego Big Six, czyli Brighton i tak dalej, oni również byli faulowani, ale z jakiegoś powodu te bramki nie były anulowane w lidze i dlatego kibice mają ten problem, że jakim cudem w przypadku kanonierów jest to uważane za okej, tak, czyli nie widzimy problem, musimy reagować, zwłaszcza, że jeszcze VAR bardzo dokładnie sprawdzał tu sytuację, a w innych przypadkach nawet nie było analizy VAR. Co więcej, wydaje mi się, że po prostu też nie pomagały wypowiedzi Artety, który stwierdzał, który wypowiedział się takim tonem sugerującym, że ci sędziowie przez ten sezon zawsze dawali nam pod górkę, ale teraz doczekaliśmy się prawidłowej decyzji sędziego.
0: No jest to co najmniej dziwne, tak bym powiedział, bo chociaż ogólnie ta cała otoczka tego meczu jest bardzo nietypowa. Zaczęło się już przed samym spotkaniem, właściwie po zakończeniu meczu City z Brentford, gdzie nasz kochany Pep Guardiola tak dosyć nagle i szybko na koniec konferencji prasowej ułożył swoje ręce w charakterystyczne młoty, które mają na swoim herbie właśnie młoty z Londynu i krzyknął tak ostentacyjnie, że dawajcie młoty, że wygrajcie z tym Arsenalem. No właśnie i już wtedy zaczęło się mówić, że to takie, może tak niektórzy mówili, ale no, dużo ludzi troszeczkę miało z tego uciechę. No niemniej jednak trzeba sobie powiedzieć wprost i myślę, że dobrym przykładem jest tutaj porównanie tego, tutaj się zasugeruję tobą, Julia, bo ty to powiedziałaś, że jeśli dobrze przeczytałem, to Arsenalowi ani razu, nie przeciwko Arsenalowi w tym sezonie Premier League nie podyktowano ani jednego karnego. To znaczy, że, no, że obrońcy, którzy mimo tego, że popełniali błędy, to uchodziło im to na sucho. A w przeciwieństwie, tak jak Julia mówiła, w Tottenhamie bardzo dużo było takich sytuacji, gdzie no, to było, że te karne, które były no, klarowne, oczywiste, czy ogólnie, gdzie ta sytuacja wymagała interwencji sędziego, nie było tej interwencji, a jak była, to ona była błędna.
1: Dokładnie tak. No ja jako kibica Tottenhamu no, mogę powiedzieć, że wielokrotnie kwestionowałam decyzję sędziego na boisku. Zresztą taką mieliśmy wczoraj w meczu z Leeds, kiedy w samej końcówce faulowany był zawodnik Tottenhamu w polu karnym, a nie było to nawet sprawdzane i nie był podyktowany rzut karny. Zresztą w tym sezonie Premier League Spurs ani razu nie otrzymali jedenastki, a wielokrotnie o to się prosiło i to jest ten problem, jeśli chodzi o sędziowanie w Anglii, na który narzekamy już nie wiem który sezon, że brakuje tego takiego, nie wiem jak to nazwać, tutaj brakuje mi
0: konsekwencji.
1: Słowa konsekwencji, że skoro w taki sposób oceniamy tę decyzję, że okej, tu był faul, tu była ręka, to czemu później nie dzieje się tak samo w kolejnym meczu z innymi rywalami, że czemu nagle decyzje są zupełnie różne i myślę, że to sprawia, że my jako kibice, jako nie wiem, dziennikarze, eksperci już sami nie wiemy, jak analizować jakieś sytuacje, bo nam mogłoby się wydawać, ej, no tutaj jest faul, tutaj jest ręka, tutaj jest karne, a później okazuje się, że nie.
0: No a też oczywiście, też jak się patrzy na to chociażby z perspektywy telewizji, no bo wiemy, że na stadionie no, człowiek nie wszystkiego jest w stanie zauważyć, szczególnie z perspektywy trybun, inaczej widzą to sędziowie, czy to no, będąc na murawie, czy z wozu VAR, oczywiście tam mamy na to pełny wgląd, no ale niemniej jednak no, ciężko oprzeć się wrażeniu, że czasami no te, albo właściwie coraz częściej te decyzje w piłce nożnej w dobie VAR-u są co najmniej nawet nie, że rozciągnane w czasie, co po prostu są błędne i teraz to już długa dyskusja trwała od jakiegoś czasu, gdzie mówi się o tym, że sędzia obecnie główny nie potrafi jakby funkcjonować bez VAR-u i czasami najdrobniejsze sytuacje, które wymagają tej analizy są po prostu przejmowane albo nawet ten obowiązek sprawdzenia tego jest zrzucony na VAR. I w tym momencie odpowiedzialność i autorytet sędziego głównego strasznie spada. I no, widzimy to chociażby w polskiej lidze, szczególnie w tym sezonie. W Anglii, myślę, też spokojnie możemy powiedzieć,

0: że poziom sędziowania spadł bardzo mocno. No niemniej jednak, no to boli, bo po prostu czasami, okej, okay, czasami te błędy sędziowskie są jakby, kiedy jeszcze VAR-u nie było, no to te błędy sędziowskie były częścią gry. Człowiek się po prostu pomylił i grało się dalej, no czasami można było być złym na tego sędziego, no ale nie mógł tego cofnąć fizycznie, no bo był VAR po prostu. A tutaj mamy sytuację, gdzie tak naprawdę potrafi się podjąć dobrą decyzję, przychodzi VAR i ta decyzja finalnie jest błędna i ta decyzja błędna, no... znowu wypacza tą korzystną. No i właśnie też jeszcze kończąc ten temat Arsenalu, to powiem tak, ten mecz pomimo swoich kontrowersji, mi się wydaje, że nie wiem, czy się ze mną, Juri, oczywiście zgodzisz, że prawdopodobnie, myślę, że tak na 90%, 99% to jeszcze może za wcześnie, ale chyba ustalił wynik obecnego mistrza Anglii, bo wszyscy tak mówiliśmy, że to jest raczej ostatnia szansa dla City, żeby Arsenal tutaj zgubił punkty. Przez chwilę wydawało się, że jest to bardzo możliwe. Finalnie Arsenal wywozi pełną pulę do siebie, no i City musi jeszcze szukać ewentualnych potknięć, ale no, zostały dwie szanse. No i ja uważam, że...
1: Zostało Burnley i Palace.
0: Ja uważam, że raczej Arsenal już tego nie wypuści. A jeśli wypuści, to będziemy mieli naprawdę przekomiczny ostatni epizod ostatniej kolejki ligowej, bo co tu się będzie działo, to ja nawet nie chcę wiedzieć.
1: Tak, będzie się działo być może pod koniec sezonu, bo nadal nie wiemy, kto będzie trzecią drużyną, która spadnie. Czekamy na potwierdzenie europejskich pucharów i mistrza Anglii, a już za chwilę sobie trochę opowiemy, co tam chociażby u City, jak się bawiło z Brentford i o tym, że Wilki ustanowiły kolejny rekord w Premier League. No prawie.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: To był utwór Sugar, no a teraz City sobie jakoś osładza życie, czeka ich finał FA Cup z Chelsea, a ostatnio jeszcze trochę tak mając ten zryw, bo skoro zremisowali z tym Evertonem, to jeszcze próbują wygrać do końca sezonu i trochę liczyć na szczęście, że może jednak Arsenal się potknie. 3-0 z Brentford po takiej spokojnej pierwszej połowie, gdzie nic się nie działo, ale przed Doku, który chyba w ostatnich tygodniach staje się takim bohaterem City w samej tej końcówce sezonu i trochę nam Pep pokazuje, że w tej drużynie jeszcze jest ogień, że oni no trochę chcą tego mistrza, ale sami potknęli się o własne nogi.
1: Tak, no cóż, City walczy, będzie walczyć do końca, dla nich oczywiście szkoda, że Everton, no troszeczkę powstrzymał ich przed jeszcze celebracją tego, że zbliżyli się do Arsenalu i że ta walka będzie zacięta do końca. No niemniej jednak dużo się mówi o tym, że Doku ostatnimi tygodniami prezentuje naprawdę fajną formę, być może szykuje się na mundial, który już za niespełna miesiąc. No niemniej jednak, no próba jeszcze nawiązania tej walki jest. Ona oczywiście z każdym kolejnym dniem nabiera zupełnie innego odczucia, wrażenia, tempa. No bo z każdą kolejką, która tak jak cały czas mówimy, jest już tylko 2 tygodnie zostały, że tak powiem, rozstrzygnięć. No to tutaj możemy mówić, że no City no ma o czym myśleć pod tym względem. Ma też o czym myśleć Brentford, bo no ta porażka i przy wygranej Brighton i Bournemouth troszeczkę ich oddaliła od europejskich pucharów. Też chciałem wspomnieć, że to mieliśmy no, też mówić przy okazji Brighton, że jeszcze kilka lat temu, właściwie kilkanaście lat temu, drużyny właśnie Bournemouth, Brighton, Brentford, czyli te drużyny, jeszcze te kilkanaście lat temu biły się o utrzymanie w trzeciej lidze angielskiej, a dzisiaj to są zespoły, które aspirują do grania w europejskich pucharach, biją się o te miejsca gwarantowane. Jak to się okaże, kto finalnie zostanie na tych premiowanych miejscach, jeszcze wszystko przed nami. No niemniej jednak troszeczkę Brentford zawiodło, szczególnie mi się wydaje Igor Thiago, który no czasami się śmieli też internauci, że w momencie, kiedy mecze są nadawane w państwowej telewizji, to Igor Thiago znika i w tym wypadku było bardzo podobnie. Igor Thiago no nie popisał się najlepszym performancem, że tak to ujmę. No i no zasłużona porażka Brentford pod tym względem, no ale niemniej jednak no, ta maszyna ofensywna City znowu jest naoliwiona, znowu wrócił stary, dobry Erling Haaland, który zaliczył gole i asystę.
0: Którego kochają gracze w FPL.
1: Tak, którego nie mam aktualnie w FPL, bo, że tak powiem, nie wiem, miałem jakieś wizje twórcze, ale one nie wychodzą ostatnimi czasy. No niemniej jednak pewne zwycięstwo, które na pewno buduje te murale. The Citizens przed najbliższymi tygodniami, bo oni mają też trochę ten komfort, że ich, jakby tutaj by powiedzieć, stawka tych meczów, które mają przed sobą, a jakie ma Arsenal, jest delikatnie mówiąc nieco mniej poważna. No bo jednak City ma też finał pucharu, ale to jest tylko puchar krajowy, który i z tą Chelsea, która no oczywiście musiała zdobyć punkty w ostatnim tygodniu, no na pewno gatunkowo jest o wiele lżejszy niż to, co przed sobą ma Arsenal, chociaż wiemy, że Arsenal dopiero gra jakby już po sezonie, więc tutaj też można troszeczkę spekulować co, gdzie, jak i kiedy. No ale mi się wydaje, że City ma trochę ten komfort mentalny, że jednak Pep Guardiola potrafił wycisnąć z zawodników te ostatnie siły, soki witalności, żeby powalczyć o swoje i liczyć na to, że Arsenal pod tym ciężarem, pod tą presją jednak się jeszcze jeden jedyny raz złamie. Jak będzie? No przekonamy się w najbliższych tygodniach.
0: Tak, przekonamy się już za chwilę, a szybko jeszcze taka ciekawostka, bowiem Brighton pokonało Wolves. Wolves zbliża się do europejskich pucharów, a Wolves stało się honorową drużyną w Premier League, bowiem stała się drugą drużyną w historii rozgrywek, która przegrała z każdą drużyną w jednym sezonie.
1: Nie wiem, czy mam gratulować, czy tak trochę minuta ciszy.
0: Być może tak, także my może zostawimy z muzyką tutaj w Radiu Meteor, żeby się nad tym biednym Wolverhampton zastanowić.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: No słuchajcie, ostatnio jeszcze tutaj z Rochem tak bardzo cieszyliśmy, hajpowaliśmy fakt, że niedługo poznamy trzeciego Beniaminka Premier League i jakoś tak wyszło, że po dwóch pierwszych półfinałach były same remisy 0-0. I można było odnieść wrażenie, że chyba do tej Premier League to nikt nie chce awansować. No ale wczoraj ostatecznie Hull pokonało Millwall 2-0 i to właśnie oni zagrają w finale baraży, także Millwall jak od lat 80. nie zagrało w ekstraklasie angielskiej, tak jeszcze do niej nie wróci. A już dzisiaj czeka nas drugi półfinał drugiej pary, czyli Southampton i Middlesbrough. I tutaj też będziemy czekać na jakieś przełamanie i poczekamy, zobaczymy, kto będzie finalistą. I patrząc po opiniach fanów angielskiej piłki, jednak wszyscy chcą, żeby to było Middlesbrough.
1: Tak, no też szacunek dla Hull, bo fajną pracę wykonali, że jednak stawiano ich troszeczkę w roli underdoga. W ostatniej chwili rzutem na taśmie dostaje się do baraży. No a bośniacki trener właśnie, który trenuje Hull, to też jest jego pierwsza, mi się wydaje, poważna praca na Wyspach. Właściwie pierwsza w historii jego kariery trenerskiej. Bo wcześniej trenował głównie na Bałkanach, ewentualnie w Turcji. No ale teraz ma okazję się wykazać. No i niemniej jednak, mi się wydaje, że tutaj można powiedzieć wprost, że tutaj w redakcji naszej audycji mi się wydaje, że stawiamy znak równości z angielskimi kibicami na najbliższy półfinał kolejnego z baraży. No i też ja zawsze lubiłem tą otoczkę, że te finały zawsze odbywały się na Wembley. Zawsze taka okazja dla zawodników, którzy i klubów, które no niezbyt celują w te najwyższe osiągnięcia, żeby zagrać sobie na tym majestatycznym stadionie, jakim jest Wembley.
0: Dokładnie tak. I chyba po prostu kibice nie chcą za bardzo oglądać Southampton, bo już trochę mamy dość. No a Polacy też nie mamy za bardzo po co oglądać, no bo przecież nie ma tam Jana Bednarka.
1: Ani Kamila Grosickiego w Hull, trzeba też powiedzieć.
0: Dokładnie tak. I takim sposobem zbliżamy się do końca dzisiejszej wyspiarskiej murawy i już w przyszłym tygodniu myślę, kto wie, będziemy mówić o mistrzu Anglii, a być może i o drugim Spadkowiczu, a za dzisiejszą audycję...
1: Trzecim, bo dwóch już mamy.
0: A trzecim, przepraszam. Trzecim Spadkowiczu, a dzisiaj byli z wami
1: Piotr Stachura
0: i Julia Okoniewska, realizowała nas Zuzanna Oleszczaka. My zapraszamy was bardzo serdecznie od godziny 18 na Radio Meteor. Będą dwie godziny z przestrzenią kultury.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
4: Radio Meteor.

0: wtorek, godzina troszkę już po 18:00. Jak to oznacza, że klasycznie w Radiu Meteor przestrzeń kultury na naszej antenie, którą pierwszą godzinę poprowadzą dla was
1: Oliwia Doleta.
0: Ja się nazywam Szymon Kowalski, realizuje nas niezastąpiona Zuzanna Oleszczak, a dzisiaj w tej pierwszej godzinie przestrzeni kultury mamy dla was niesamowitego gościa, ponieważ gościmy dzisiaj w naszym studiu Basię Sibińską i Karola Mielcarka z kolektywu teatralnego Aktorzy My. Cześć!
2: Cześć. Dziękujemy za goszczenie nas po raz kolejny.
3: Miło.
0: Tak, bo już tutaj jak rozmawialiśmy, tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z weteranami, więc w jakiś sposób postaramy się was zaskoczyć naszymi pytaniami. Mam nadzieję, że tutaj nie macie nam tego za złe, prawda?
3: Jesteśmy gotowi.
2: No się okaże. Jeszcze nie wiemy.
0: Teraz byłby ten moment, że po przywitaniu byśmy puścili piosenkę, ale z racji na to, że mamy taki lekki poślizg, to od razu może przejdziemy do jakiegoś tam pierwszego pytanka, takiego na start.
3: Jasne.
0: Klasycznego. Padła już nazwa kolektywu teatralnego Aktorzy My. I co nam o nim powiecie takiego? Jak to się zaczęło? Jak wygląda współpraca z tym? Możecie być absolutnie szczerzy. Ja nawet bym bardzo wolał, żebyście byli szczerzy. Jakieś takie smaczki, to byłoby super.
3: Dobrze, akurat tutaj ja i Basia nie byliśmy od samego początku istnienia tego kolektywu, więc bardzo lubimy pytania o jego początek, którego nie znamy.
0: To możecie, znamy z opowieści. Wasza przygoda się zaczęła.
3: Tak, bo jeszcze właśnie tak jak Basia powiedziała, znamy z opowieści. Nasza przygoda zaczęła się tak naprawdę od castingu, który był właśnie przeprowadzany pod pierwszy spektakl, który wystawialiśmy jako właśnie Aktorzy My. No i przyszliśmy na ten casting i tak naprawdę obydwoje akurat wtedy się dostaliśmy. Mamy swoje role w tym spektaklu, no i tak jesteśmy.
2: Właściwie przyszliśmy na gotowe, bo wkroczyliśmy do akcji chyba półtora miesiąca przed spektaklem, kiedy scenariusz i większość przygotowań organizacyjnych była już za grupą. Natomiast opowieści wiemy, że grupka wytworzyła się po pewnych takich warsztatach aktorskich, które prowadziła Agnieszka. No i powstał taki pomysł, że grupa była na tyle zaangażowana, że Aga stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić i założy właśnie taki zespół teatralny. No i w ten sposób właśnie powstała grupa, która pracowała nad pierwszym spektaklem, nad scenariuszami, pracowali kolektywnie, dlatego kolektyw, bo wszyscy się włączają w te prace scenariuszowe i organizacyjne. No i te przygotowania ich trwały na tyle długo, że zmienił się skład i potrzebowali dodatkowych osób i wtedy właśnie trafiliśmy my na casting i go przeszliśmy pozytywnie i zostaliśmy już na dłużej, bo to już będzie nasza trzecia praca twórcza w tym kolektywie.
0: Okej, a jak wygląda ten casting, bo to jest tak w miarę ciekawe, czy to jakieś takie ciężkie zadania były, czy bardziej tak luźno?
3: Z tego co pamiętam, to były wysłane wcześniej chyba scenki już z jakby fragmenty scenariusza z tego spektaklu, więc były do przygotowania chyba dwie sceny.
2: Razem z opisem roli tak. Też na pewno, żeby można było się zastanowić nad tą postacią.
3: Tak, tak, nie wiem, czy coś jeszcze było, jakaś
2: ja Agę znam wcześniej, więc właśnie.
3: Więc była
2: myślę, że tak, przede wszystkim wszyscy nas powitali, a nie było to mało osób, bo było tam kilkanaście osób wtedy w składzie, więc wszyscy nas badawczo opytali, po czym przeszliśmy do testu praktycznego, czyli rozegrania scenki do ról, w które mielibyśmy wejść.
0: Okay. A pamiętacie, na czym polegała ta scenka, czy to już tutaj byłyby takie spoilery?
2: Nie wiemy, kiedy będziemy grać następnym razem ten spektakl, więc możemy zdradzić.
0: A czyli to nie byli rozdzieleni?
3: Nie, to był
2: każdy ma swój koniec świata, czyli nasz właśnie taki pierwszy spektakl z Aktorzy My. Ja miałam scenkę z jednym z panów Meneli, mogę tak to powiedzieć, jakąś taką bardziej chyba dynamiczną, a druga to była na pewno nie z tobą, chyba że ktoś podczytywał twoją scenę, bo de facto później w spektaklu faktycznie gramy razem.
3: W spektaklu mamy też właśnie jedną scenę, którą gramy razem, więc tak naprawdę jakbyśmy przyszli w tym samym czasie na casting, to moglibyśmy od razu ją zagrać razem na castingu. Ja miałem scenę z tego co pamiętam w sądzie, akurat byłem sądzony przez bardzo surowego sędziego. Czy słusznie, czy niesłusznie, tego nie będę zdradzał, bo może jeszcze będziemy grali ten spektakl, więc...
0: Troszkę dramatycznie dramatyczna ta scena.
3: No to taki...
2: No to jest trudniejszy spektakl, tak, myślę, że tak. Najtrudniejszy, jeśli chodzi o scenariusz.
3: Jest tam dużo elementów, myślę, i humorystycznych, i dramatycznych, czyli tak jak w życiu w zasadzie, taki, tak. Taka tragikomedia, można powiedzieć.
0: Myślę, że to jest taka ładna klamra, żeby na ten moment dopchnąć ten fragment. Zostańcie z nami, bo teraz na antenie Radia Meteor Drive od Incubus.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: Teraz właśnie myślę, że przejdziemy do sedna takiego naszej rozmowy, trochę dla głównego celu, bo porozmawiamy o rozdzielonych. Skoro powracają znowu do widzów, to może zechcielibyście opowiedzieć właśnie, o czym jest ten spektakl, waszym zdaniem też.
1: To dobre pytanie dla Karola, który napisał scenariusz w większości.
2: Tak, to akurat prawda. No i tak jak powiedziałaś, faktycznie już będziemy grali drugi raz. Pierwszy raz graliśmy w październiku zeszłego roku i też wtedy gościliśmy tutaj u was, więc miło być tu znowu. A o czym jest spektakl? Myślę, że to jest taki spektakl o... Na pewno o takich perypetiach rodzinnych, które tak naprawdę mogłyby zdarzyć się w każdym polskim domu. Myślę, że najważniejsi jakby tutaj w tym spektaklu są tak naprawdę bohaterowie i to, co ich łączy, a nawet bardziej dzieli. Stąd właśnie tytuł Rozdzieleni, bo chcemy pokazać właśnie jakby uwypuklić te różnice, ale mogą być to naprawdę bardzo różne rzeczy, które oddzielają bliskich sobie ludzi od siebie. No i tak naprawdę na tym skupia się cały ten spektakl. To jest jakby taka główna oś tego wszystkiego. No i dzieją się tutaj różne rzeczy. Cały spektakl obejmuje jeden weekend. To są trzy dni i dwie noce, podczas których rodzina się spotyka, można powiedzieć w komplecie, no i różne rzeczy wychodzą na światło dzienne. Też nie będę zdradzał na pewno wszystkiego, ale no dużo rzeczy, dużo ciekawych sytuacji się dzieje. Bohaterowie dowiadują się o różnych rzeczach. Myślę, że o sobie trochę też się uczą. No i tak to wszystko się zaczyna.
3: W przypadku poprzedniego spektaklu użyliście takiego określenia komediodramat. Czy tutaj to też idziemy w tym kierunku, czy tutaj jednak zwracamy się do jednego z tych kierunków? Powtórzenie, wybaczcie.
2: No myślę, że znowu
1: że znowu, tak.
2: Jakoś chyba mamy może słabość do tych komediodramatów, ale myślę, że tak. To chyba właśnie wynika też z tego, co powiedziałem wcześniej, że staramy się dużo czerpać właśnie z życia, jakby z takich realnych sytuacji, które mogą dotyczyć każdego z nas, które nas otaczają. No a takie jest życie po prostu. No, raz jest trochę weselej, raz jest trochę smutniej i to też w taki sposób pokazujemy.
1: Łatwiej też chyba o dramatach rozmawia się, kiedy są przedstawione w lżejszy sposób. My przed pierwszym graniem nie do końca wiedzieliśmy, czy to będzie faktycznie komediodramat, bo nie wiedzieliśmy, jaki będzie odbiór widzów, ale po już pierwszym graniu jesteśmy w stanie powiedzieć, że no, zaśmiali się kilka razy. Czasem na jednym żarcie, o którym nie pomyśleliśmy, czasem na drugim, który gdzieś tam planowaliśmy. Więc myślimy, że ten spektakl jest przedstawiony na tyle lekko, że można się zastanowić, ale też nie osadzić się cały czas w tym jakimś takim, w takich rozkminach cięższych przez niecałą godzinę, tylko jest, no są takie lżejsze przerywniki.
3: Mhm. Czyli tak daje do myślenia, ale w taki dosyć zabawny sposób, dobrze rozumiem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że postaci są dosyć, mogą być memogenne. Ja mam też taką postać, która no, uważam jest najmniej lubiana, ale myślę, że dzięki temu czasem mogą być pewne śmieszki jakby w relacji mojej postaci i kolegi, bo gramy tam małżeństwo, więc...
3: Wow!
1: Tak. Takie, wiecie, starsze.
3: Okej, dobra, rozumiem.
1: Więc myślę, że to będzie, że to jest o tyle właśnie ciekawa ta relacja i żarciki dopisane tak, żeby śmieszyły. My musimy się wtedy pilnować oczywiście, żeby się nie roześmieć.
3: I rozumiem, że to jest takie najgorsze, żeby pilnować się, żeby samemu się nie śmiać ze swoich żartów, tak?
1: To nawet nie są wtedy moje żarty, okay. Ale reakcja mojego kompana. Michał, pozdrawiam cię serdecznie.
2: Ja również.
1: Tak. No, mam jedną taką scenę, że bardzo muszę użyć dużo jakby jakiś tak, no takiej blokadkę sobie zrobić, żeby się nie roześmiać.
2: To generalnie próbujemy wszystko wyśmiać na próbach, żeby już nie było takiego problemu podczas grania, ale chyba nam się to udawało do tej pory. Wydaje mi się, że nie było jakiejś takiej sytuacji, żebyśmy się gdzieś tam faktycznie zaczęli śmiać podczas spektaklu.
1: Chyba, że żadne się nie zgotowało, przynajmniej tak widocznie. Myślę, że ja gdzieś w głębi trochę śmiechłam, ale
2: wewnątrz
1: nie było tego
2: na
1: widać. Natomiast na ostatniej próbie mieliśmy atak śmiechu, ja się popłakałam ze śmiechu, musiałam wyjść, Michał się poskładał na zapleczu, więc no na szczęście jak próbowałam sobie przypomnieć, z czego się tak śmialiśmy, to już totalnie nie pamiętam, więc liczę na to, że dzisiaj na próbie, bo po prostu z audycji lecimy na próbę, że już nam się to zamarzy, że to już nie będzie problem.
2: Też mam taką nadzieję.
3: I rozumiem, że tutaj to jest największe wyzwanie w trakcie pracy na próbach, żeby tutaj jednak powstrzymać ten śmiech, tak? Czy są jeszcze jakieś inne wyzwania?
1: To nie jest największe wyzwanie.
2: To jest chyba taki dodatek, bym powiedział.
3: Sidequestik.
2: Tak, dokładnie. No bo faktycznie zdarzają się takie sytuacje. Są takie momenty, gdzie po prostu jakoś tak kolektywnie często albo właśnie jakoś w parach nas bawią niektóre dialogi. One czasem nawet nie muszą być jakby śmieszne. To jest najlepsze. Po prostu z jakiegoś powodu są takie fragmenty, które nas bawią i my o tym wiemy.
1: Czasem wystarczy wzrok albo jakieś drganie. Natomiast pytałeś o największe wyzwania na próbach? No myślę, że możemy przyznać, że jest to tekst.
2: Pewnie nie jesteśmy tutaj wyjątkowi jako aktorzy, ale mam taką nadzieję przynajmniej. Ale no faktycznie, bo też ten spektakl jest bardzo mocno oparty na dialogu, na dialogach generalnie między bohaterami, więc no jest to duże wyzwanie, gdyż trwa on około godziny, no to faktycznie tych dialogów i tego tekstu do zapamiętania jest no moim zdaniem bardzo dużo, ale damy radę. No,
1: zwłaszcza, że zrobiliśmy lekkie poprawki po pierwszym graniu i to jest dla mnie największa trudność, że jak już mam wrażenie, że pamiętam i już lecę tak z pamięci prawie że mięśniowej, to się okaże, że ej, ale tutaj ci zmieniliśmy. Pamiętasz? Masz jeszcze spytać o to.
2: No mamy parę takich fragmentów faktycznie, które zmieniliśmy, a gdzieś ta pamięć właśnie jeszcze z poprzedniej wersji scenariusza jeszcze gdzieś tam funkcjonuje i daje o sobie znać.
3: Czyli tutaj jako reżyser zadbałeś o to, żeby zaskoczyć swoich aktorów, zmieniając im ten tekst, tak? To był główny zamiar, czy...?
2: Powiem tak, niektóre z tych zmian to było ich życzenie, nie moje, także nie mogą mieć do mnie pretensji.
1: Dobra,
3: myślę, że jeszcze ten wątek pociągniemy, ale to już za momencik.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wspomnieliście już o paru trudnościach, które pojawiają się na próbach, ale chciałabym zapytać w drugą stronę. Co się stało łatwiejsze, pracując nad tym projektem po raz drugi?
1: Kwestie organizacyjne?
2: No, na pewno.
1: Załatwianie scenografii.
2: Znaczy, to jest chyba coś takiego, że pierwszy raz to jest zawsze też takie trochę błądzenie po omacku w pewnych sprawach. No nawet jeśli mamy, załóżmy, że mamy napisany już cały scenariusz i możemy już przystąpić tak pełną parą do prób, no to różne rzeczy wychodzą. No jakby no tekst jest tylko na papierze. Jak już zaczynamy próby i zaczynamy grać to w swoim gronie, no to wychodzi na to, że trzeba różne zmiany wprowadzić jeszcze do tego tekstu, czy właśnie do scenografii, bo coś może być za bardzo skomplikowane, coś może zająć za dużo czasu, którego nie będziemy mieli na scenie, więc jakby tutaj dużo jeszcze takich rzeczy było zmienianych w trakcie, przed pierwszym graniem. No a jak już jesteśmy przed drugim graniem, no to tak naprawdę już no wiemy, co, że tak powiem, już trzeba było zmienić. No teraz zmieniamy już, bo chcemy tak naprawdę, a nie bo musimy właśnie z jakichś różnych powodów.
1: Chyba też jest jakiś większy spokój, że wiemy już, że ten spektakl po prostu siadł. I tak jak mówiliśmy wcześniej o tych żartach, to wiemy, że widzowie się faktycznie zaśmiali. Może nie w oba dni, kiedy graliśmy, ale jakby to nie było tak, że był jakiś, wiecie, taki cisza, zażenowanie i że po prostu spektakl i scenariusz do kosza, tylko już wiemy, że to zadziałało i teraz staramy się to ulepszyć, a nie budować od zera.
2: Co ciekawe, dużo też właśnie zależy od publiczności, od widowni, bo często jest tak, że jak gramy dwa dni, to w różne dni na przykład widownia śmieje się z innych rzeczy, więc to też jest taka ciekawa obserwacja, że no nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jak publiczność zareaguje i to też jest dla nas zawsze jakieś wyzwanie i coś takiego, no co może być
1: weryfikującego mocno też.
2: Też weryfikującego, tak.
1: Czy się udało, ale czy się nie udało?
2: Myślę, że się spektakl podobał generalnie, jak graliśmy go pierwszy raz, więc tak, no tutaj jesteśmy bardziej spokojni.
1: To a tak wiesz, reklamując, tylko powiem, że dużo osób powiedziało, że jest to najlepsze ze spektakli, które mieliśmy.
3: To pewnie, Karol, teraz serce rośnie, jak tak usłyszałeś taki
1: Karol
3: komentarz.
1: Karol już wyprowadzi studia na skrzydłach.
2: Mam nadzieję, że to wybrzmiało dobrze.
3: Ja mogę powtórzyć, jak chcesz. Jeżeli chcesz, to możesz to wyciąć z kontekstu.
2: Na koniec jeszcze powtórzymy, jak będziemy zapraszać na najlepszy nasz spektakl, to powtórzymy jeszcze raz.
0: Chciałam was też podpytać, czy są właśnie takie żarciki na przykład, czy elementy, które właśnie postanowiliście zmienić ze względu na reakcję widowni? Coś zostało dodane, coś usunięte?
1: Bardziej chyba ze względu na nasze odczucia i odczucia też przestrzeni i czasu, bo myślę, że przede wszystkim takim największym problemem dla nas była dłużyzna w pewnym momencie, gdzie no nie byliśmy w stanie w żaden sposób zmienić już przed graniem, a no uważaliśmy, że to był taki moment, że scena była zbyt długo pusta, że to po prostu się nie obroniło, że ten czas na w ogóle w kulisach miałam wrażenie, że się zatrzymał i że to już trwa godzina, a nikogo nie ma na scenie, więc chyba to przede wszystkim. A druga kwestia, myślę, że bardzo ważna w kontekście też promocji naszego spektaklu, to, że trochę urozmaiciliśmy, dobrze powiedziałam, tak, scenariusz i teraz już będą dwa sekrety, które wychodzą na jaw podczas spotkania rodzinnego, a nie jeden.
2: Tak, to prawda, bo faktycznie był podczas pierwszego grania był taki jeden duży sekret, oczywiście no nie możemy wam zdradzić jaki, ale był jeden duży sekret, który w trakcie właśnie spektaklu wychodził na jaw. Teraz udało nam się wpleść jeszcze drugi. Nie wiem, co będzie, jak będziemy grali trzeci raz.
1: Jak będziemy grać trzeci raz, to Danutka już nie będzie też taka straszna, bo ja bardzo walczyłam o ocieplenie wizerunku mojej postaci na przykład.
2: Tak, no właśnie i to jest to, że taki scenariusz i w ogóle spektakl, no to też jest, jakby żyje swoim życiem. No generalnie moim zdaniem po tym, co już zrobiliśmy, to można zmiany wprowadzać w zasadzie chyba w nieskończoność, bo zawsze można coś poprawić, zawsze można coś zmienić jeszcze, więc no ale myślę, że te zmiany nowe będą na plus. Taką mam nadzieję.
0: Ale też fajnie, że wspomnieliście o tym dodatkowym sekrecie, bo właściwie osoby, które widziały was już za pierwszym razem, znowu mogą przyjść i odkryć coś nowego, więc to też jest super.
1: Tak, i na to liczymy bardzo. Ja wiem, że moja przyjaciółka przyjdzie po raz drugi.
2: To znowu będzie zaskoczona.
1: Więc i tak.
3: Kacz wyłapie te wszystkie smaczki i te wszystkie różnice.
1: Właśnie. No myślę, że ten sekret jest na tyle duży i ma duży wpływ też na potem. W sumie w trakcie też już ma wpływ na relacje, na przykład Karol, twojej postaci z bratem.
2: Tak.
1: Że no... Myślę, że tak, że spokojnie, że nie, nawet nie trzeba się zastanawiać, jeśli się już było, czy iść, czy będę się nudzić. No nie, ja bym była chyba jeszcze bardziej ciekawsza teraz.
2: Tak, no zgadzam się. I jeszcze jedna sprawa, o której nie możemy zapomnieć, że mamy też zmianę w obsadzie. Mhm. Jakby tutaj mamy na scenie 6 osób, jedna osoba teraz będzie nowa, bo Martynę, która z nami grała w październiku, zastąpi teraz Maja, którą też gorąco pozdrawiamy, dołączyła do naszego zespołu, więc no to jest kolejna zmiana. Jest tych zmian tak dużo, że myślę, że spokojnie można się wybrać kolejny raz. Jeśli ktoś już był na tym spektaklu, to myślę, że nie będzie żałował.

0: aż będziemy zadowoleni, więc faktycznie możemy skończyć jutro, a nie dzisiaj, ale...
1: A gdzie macie tą próbę?
2: W Chamce.
1: Łe, no to nie tak źle z tymi dojazdami. Gorzej, gdyby to było gdzieś na Franowie, to, to no, wtedy no, to faktycznie zarazem. Ten dojazd byłby cięższy.
0: W zasadzie centrum, także a,
2: tylko
0: bardzo
2: wszyscy
0: ładne
2: u nas
0: miejsce.
2: Już mają ten smutny, znaczy nie wszyscy, bo Maja jest studentką i Wiki jeszcze. Natomiast większość z nas ma już ten smutny wiek, że chodzi do pracy na rano i te późne próby to tak średnio mi leżą w kalendarzu.
0: Jak trzeba, to trzeba. No.
2: Czego się nie robi dla pasji.
1: To prawda, pasja jest najważniejsza, a my się bardzo cieszymy, że tą pasją dzielicie się z nami teraz na antenie Radia Meteor The Safe.

0: Czym byłyby wywiady w przestrzeni kultury, gdyby nie było szybkich pytań? Z racji na to, że goni nas czas, to będzie faktycznie szybkie pytanie, szybki strzał, a dokładnie jedno. Tutaj ten pomysł się nam narodził podczas takiej naszej poprzedniej rozmowy, w tym poprzednim segmencie. Tak więc, czy jesteście gotowi?
1: Tak.
0: No to rozpoczynamy. Wybieracie sekret pierwszy, czy sekret drugi? I dlaczego?
2: Pierwszy.
1: Drugi.
2: A tak czułem, że będzie różnica. Ale to nawet dobrze.
1: Fajnie.
2: To nawet fajnie. No.
0: Jakieś takie uzasadnienie, czy jednak trzyma się nas w niepewności?
2: To może ja zacznę?
1: No.
2: Pierwszy, dlaczego? Chyba z jakiegoś takiego sentymentu, że od tego się zaczęło, bo generalnie jest to na tyle jakby ważna kwestia w tym spektaklu. Można powiedzieć, że ona trochę warunkuje cały spektakl.
1: I
2: w pewnym sensie. Nazwę.
1: Bardzo.
2: Nazwę spektaklu.
1: W ogóle
2: przebieg,
1: samą
2: w ogóle
1: charakterystykę spektaklu,
2: tak,
1: że scena jest podzielona na dwie części też troszkę.
2: Tak, tak, bo to akurat nie wiem, czy no na pewno wiedzą to osoby, które już były, ale generalnie też podczas tego spektaklu nasza scena jest podzielona na dwie części, które są to dwa mieszkania, gdzie generalnie akcja toczy się, można powiedzieć, równocześnie.
1: Dlatego tak ciężko jest z tym tekstem, że trzeba jeszcze timing dobry tutaj zrobić.
2: Tak, to prawda, ale no generalnie odpowiadając, no to myślę, że przez sentyment i przez jakby rangę tego sekretu, bo to jest akurat bardzo, bardzo ważne.
0: To jest tak z grubej rury w porównaniu do tego drugiego.
1: No dla mnie
2: to niech Basia powie.
0: Chciałem powiedzieć, że ty, Basiu, na pewno się z tym nie zgadzasz.
1: Zgadzam się, że jest gruby i ważny też społecznie. Natomiast ja wybrałam sekret numer dwa, który w ogóle jakby ktoś nas słuchał i potem poszedł na spektakl, to żeby wiedział, że sekret numer dwa tak naprawdę jako pierwszy wyjawia się w spektaklu.
2: Tak.
1: I czemu ten drugi? Nie wiem, myślę, że ma lepszą taką dynamikę. Jakby dużo też możemy pracować w trakcie spektaklu nad nim. W sensie na nim, że dialog jest też osadzony, a na tym pierwszym to w sumie tak...
2: Nie
1: bardzo.
2: To mniej można faktycznie dialogu na tym zbudować.
1: Tak, kto wie, ten wie.
2: Dokładnie.
1: Natomiast jeszcze o tym drugim sekrecie coś chciałam powiedzieć. Że no też moja postać jest, jakby przeżywa to, więc być może też o to chodzi, że mogę jeszcze dodatkowo tutaj emocje nadać. Więc no dla mnie drugi i dosyć, tak jak Karol musiał się zastanowić, to ja jakoś od razu wiedziałam, że ten moim bardziej ulubionym to jest ten drugi.
2: Tak, aczkolwiek tutaj oddaję, że faktycznie ten drugi jest też bardzo ważny. Też ma duże znaczenie właśnie, no myślę, w zasadzie też dla całego spektaklu, bo też trochę tam, że tak powiem, dialogów i przebiegu na nim opieramy. I tak naprawdę, jak tak teraz myślę, to dla mojej postaci... Myślę, że też ma dosyć duży wpływ, więc...
0: No. Czy jednak zmieniasz zdanie?
2: Nie, ale nie ma tu złych odpowiedzi.
1: Tak.
0: Nie ma nieważnych sekretów.
2: Dokładnie,
0: ale
2: tak.
0: Dobrze, że zahaczyliśmy o te postaci, bo takie nasze następne pytanie to jest, czy uważacie, żebyście się dogadali z waszymi postaciami?
1: Oh my god.
3: A może na początek też nam opowiedzcie trochę o nich, jeżeli ktoś nie zna, to jakbyście mieli je podsumować trochę też, a później czy byście się z nimi dogadali?
2: Więc tak, nasze postaci, w zasadzie tak, Basia to jest moja mama, tak. Spektaklowa.
1: Pani Danuta, dzień dobry.
2: Pani Danuta, a ja jestem jej synkiem, Zygmuntem.
1: Chociaż to Zygmunt częściej wybrzmiewa zdecydowanie z ust Danuty.
2: Bardzo ciekawy mamy tutaj zestaw, bo tutaj nasza relacja w spektaklu jest dosyć specyficzna, jako relacja tak naprawdę no, syna, dziecka z mamą. Skomplikowana, myślę, dosyć...
1: Chyba najbardziej tutaj widać też taki rozłam i pewną dozę taką niechęci.
2: Są duże napięcia. Tak, no duża tutaj, jest duża historia jakby za tą relacją i która uwypukla się w zasadzie przez cały przebieg spektaklu, więc to akurat no jest dużo takich połączeń bohaterów, a to jest myślę jedna z ciekawszych relacji w tym całym spektaklu, która trochę no gdzieś może właśnie burzy taki obraz kochającej mamy. Przynajmniej w moim przypadku, bo no. mam również brata spektaklowego i u niego sytuacja jest zupełnie inna.
1: Jest troszkę inna, tak. Danuta ma też drugiego syna, tego... Nie wiem, czy bardziej kochanego mogę powiedzieć, ale...
0: Tego bardziej lepszego w jej oczach, zamknij cudzysłów, tak? Czy to jest za dużo powiedziane?
1: W cudzysłowie możemy to powiedzieć, tak bo ująć. Na pewno takie są odczucia Zygmunta na ten temat. Ma też Zenona, czyli męża. Mhm. I to jest takie stare, dobre małżeństwo, bardzo
2: jak
1: dobre mogę powiedzieć, ale takie...
2: Z przejściami, też z przejściami.
0: Jak to mówi młodzież, takie jakby okej.
1: Okay. Takie jakby okej. Okay.
2: Tak, jakby myślę, okay. że tak można powiedzieć.
1: A do tego są też partnerki synów. Naszych synów, znaczy moich,
2: tak,
1: nie
2: twoich.
1: Tak,
2: twoich synów, dokładnie. Tak, czyli jakby moja dziewczyna Olga oraz mojego brata dziewczyna Eleni, która jest Greczynką.
1: Tak.
2: Jej imię pojawia się w tytule spektaklu.
1: Tak, można rozszyfrować.
2: Jeśli ktoś tego jeszcze nie zauważył.
1: Czy ma znaczenie
0: ale mi teraz...
1: kolejność na przykład oh, wow. czegoś na plakacie.
2: Generalnie
3: właśnie
2: dużo jest
3: na plakat i widzę teraz,
2: dużą, widzisz? Dużą taką... Generalnie mam wrażenie, że przynajmniej ja, ale wydaje mi się, że w ogóle nasze spektakle też mają jakąś taką do symboliki w ogóle i do takich
1: tak.
2: ukrytych znaczeń, do jakichś takich smaczków i myślę, że to jest jeden z nich. Jest ich więcej, nawet w samym tytule, ale to nie będziemy też wszystkiego zdradzać. Po audycji wam powiemy może.
1: Tak.
0: Cóż mam za słowa w Dobra. Takim wypadku. No to w takim wypadku troszkę już powiedzieliście o tych postaciach, to
1: Czy
0: dogadacie
1: byśmy się dogadali?
2: Ach, czekałem na to pytanie jeszcze raz. Kurczę, ja myślę, że tak.
1: No właśnie ja też pomyślałam, że ty, Karol, tak.
2: Ja myślę, że
1: postacią.
2: Tak. No trochę pewnie miałbym z nią wspólnego. Mhm. Trochę nie, ale myślę, że na tyle dużo, żeby nie było jakby jakichś takich, że to
1: Może
2: nie jest jakaś przeciwność moja.
1: Może kiedyś byś się bardziej dogadał.
2: No kiedyś myślę, że na pewno. Może jak byłem młodszy, to bym się dogadał prędzej, ale myślę, że teraz też dałbym radę. Dałbym radę chyba tak, no.
1: Ja myślę, że ze swoją nie do końca. Oczywiście zależy, w jakich relacjach byśmy się spotkały i były, ale... Jeśli by trafiło na jakieś takie bliższe, to bym się nie zaprzyjaźniła. Też, wiecie, no ciężko to powiedzieć, bo ta moja bohaterka jest raczej bliżej 60, a ja chwilę przed 30, więc myślę, że tutaj...
0: Różnica pokoleniowa.
1: Tak, ale jakbym była w okolicach 60, powiedzmy, to
0: no,
1: myślę,
0: albo gdyby
1: że...
0: tutaj pani mama była w okolicach przed 30, nie?
1: No, to myślę, że po prostu podejście do relacji w rodzinie byłoby czymś, jakbym je widziała, mogła je obserwować, to byłoby czymś, co by jednak skreślało. Zwłaszcza jeśli nie znałabym na przykład backgroundu tej Danuty. Dlaczego tak, a nie inaczej? Dlaczego tak traktuje synów, a nie inaczej? Ale no myślę, że tak jak powiedziałam już na początku, ta Danuta to jest taka najmniej lubiana postać spektaklu i dlatego bardzo walczyłam o pewne zmiany w scenariuszu, żeby dodać jej człowieczeństwa.
0: W końcu chyba, Karol, uległeś, prawda?
1: Znaczy najpierw ulegli na podstawie mojego monologu, który wyjaśnił wszystko. Dlaczego tak, a nie inaczej? Który potem musiałam trochę skrócić.
2: Tak, no, to też chyba, no możemy chyba powiedzieć, że też częścią jakby tego tak. spektaklu jest taki monolog każdej z postaci, albo prawie każdej, nie wiem. Trzeba przyjść i zobaczyć.
0: A bardzo mi się podoba, że jesteście skrupulatni w tym, żeby nic nie zdradzać.
2: No właśnie tak pilnujemy
1: się,
2: pilnujemy się jak możemy.
1: Spoglądamy ze sobą z Karolem.
2: Pilnujemy się jak możemy, aczkolwiek tak, właśnie każda postać ma też jakiś taki powiedzmy swoją część
1: Moment.
2: Solo, nazwijmy to, gdzie, w której inne postaci nie biorą udziału i no wtedy też można się dowiedzieć ciekawych rzeczy i właśnie zobaczyć to spojrzenie, już stricte spojrzenie tej osoby właśnie na swoją sytuację i w ogóle na to, jak ona siebie postrzega tak naprawdę.
1: I zweryfikować też niektóre relacje.
2: Właśnie. I zrozumieć te postaci lepiej na pewno.
1: No mam nadzieję, zrozumcie Danutkę, zrozumcie, ona nie chciała źle.
0: No to mamy nadzieję, że faktycznie nie chciała źle, ale to takie ostateczne pożegnanie z wami to już za momencik.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: My też mamy nadzieję, że uda się cofnąć ten czas, pani Aniu, ponieważ to była naprawdę przyjemna rozmowa, ale niestety musimy ją zakończyć. Ale tutaj zanim się rozejdziemy, mam nadzieję, że w bardzo dobrych humorach, to tutaj może byście powiedzieli, bo to jest myślę najważniejsza kwestia, która nie padła. Gdzie gracie, o której i kiedy?
1: Tak, myślę, że to bardzo ważna kwestia.
2: Tak.
1: 20-21 maja.
2: Godzina 19.
1: Republika Sztuki Tłusta Langusta.
2: Gwarna,
1: ulica
2: 11.
1: Gwarna.
2: Bilety jeszcze o dziwo są dostępne na oba dni. Na portalu Bilety24, ale można też wejść na Facebooka naszego teatru Aktorzymy i wejść w wydarzenie. Tam wszystko wrzucamy.
0: No i fajnie.
2: Pytanie od słuchacza?
0: Tak, tak, mamy jedno.
1: Nie działaś.
2: Będzie.
0: Tak, ktoś napisał i pytanie brzmi, myślę, że to jest bardzo dobre pytanie na zakończenie tutaj naszej rozmowy. Nazywacie się Aktorzymy, bo aktorzycie, czy dlatego, że jesteście aktorami?
2: Tak, mogę ja?
1: Okej.
2: Aktorzymy, bo robimy to. Bo ja aktorze i Karol aktorzy i cała nasza grupa aktorzy, więc dlatego aktorzymy. A dopowiem, dlaczego nie aktorzy? Ponieważ my jesteśmy amatorami i w sumie tylko Karol ma jakiś zrobiony kurs, a tak to jesteśmy po prostu, robimy to z serducha, bez wykształcenia jakiegokolwiek, więc no nie moglibyśmy się nazywać, że my aktorzy, chociaż amatorsko jesteśmy nimi, więc też się za takich uważamy.
1: Najważniejsze, że z wielką pasją.
2: Tak, tak.
0: To ja tak pozwolicie, że też tak walnę żartem jeszcze na koniec.
1: Proszę.
0: Dziękujemy.
2: No, to my też bardzo dziękujemy za waszą gościnę i za super towarzystwo i waszą otwartość na tematy teatralne. I mam nadzieję, że się usłyszymy jeszcze nie raz przy kolejnych projektach.
1: Dokładnie. A wszystkich słuchaczy na nasz spektakl zaprasza...
2: My!
0: To była grupa Aktorzy My, a to była pierwsza godzina Przestrzeni Kultury. Dzisiaj w naszym studiu gościliśmy Basię i Karola, a audycję poprowadzili dla was
3: Oliwia Dalata i...
0: Szymon Kowalski. Realizowała nas niezastąpiona Zuzanna Oleszczak. Dziękujemy!
1: Dziękujemy!
2: Dziękujemy!

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest bez nadziei.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: Autopromocja.
6: Słuchasz Przestrzeni Kultury w Radiu Meteor.
7: Cześć Kacper.
8: Cześć Szymon.
7: Powiedz mi proszę, co możemy dzisiaj robić w Poznaniu, a dokładnie nie dzisiaj, tylko w tym tygodniu.
8: No słuchaj, mamy masę różnych ciekawych wydarzeń, czy to takich, że można coś pozwiedzać, można się gdzieś przyjechać, czy zobaczyć coś ciekawego. Myślę, że nasi dzisiejsi słuchacze będą usatysfakcjonowani z puli wydarzeń, które im zaprezentujemy.
7: Dokładnie, bo dzisiejszą naszą rolą jest przedstawienie wam, co się dzieje w Poznaniu, co można porobić, żeby się nie nudzić, bo od tego jest co? Przegląd kultury, którym poprowadzą dla was
8: Kacper Drzazga,
7: Szymon Kowalski, a realizuje nas Jan Salamon. Brawo! Dziękujemy. Teraz na antenie Radia Meteor Lili zespołu NA.
9: Radio Meteor.

0: Mam nadzieję, że tego nie było słychać na antenie, bo teraz nie powiem ci później, ponieważ teraz będziemy mówili o wydarzeniach, ponieważ co się dzieje? Wiem, że tutaj ty rozmawiałeś, troszkę tak chwilkę rozmawialiśmy na temat slamów poetyckich, ale to nie będzie typowe takie slam poetycki, prawda?
1: Dokładnie, bo spotkanie, które zaraz wam zaprezentujemy, to spektakl dziewczyny i skam poetycki. Czym jest skam? No, ja osobiście nie wiedziałem, ale organizator napisał nam, że skam to otwarte spotkanie, podczas którego każdy, kto będzie obecny i będzie prezentował swoją poezję, może ją tam zaprezentować, czy to będzie jego wiersz, czy cudzy wiersz, bez presji, bez zadęcia i to w swobodnej atmosferze. A sam spektakl dziewczyny, no to będzie spektakl o licealnej drużynie cheerleaderek, które zatrzaskują się w szatni tuż przed swoim ostatnim występem. No i zamknięta przestrzeń szybko odsłania napięcia, ukryte pragnienia i pęknięcia w relacjach.
0: Czyli taki, można powiedzieć, że spodziewamy się dramatu ze względu na ten taki setting w high schoolu, jak to jest w amerykańskim takim żargonie, ale też możemy się też spodziewać dramatu, czyli taki komediodramat. No niesamowite. Bardziej mnie jednak zastanawia ten skam, ponieważ ta nazwa sugeruje, że ktoś by mu chciał mnie oszukać na moją poezję, ale jeżeli to będzie faktycznie tak, jak zapowiada organizator, że to będzie takie wyjście na luzie, że faktycznie można zaprezentować swoją poezję, to moim zdaniem superancko. Tylko w takim wypadku mam pytanie, czym to się w sumie różni od slamu?
1: Dobre pytanie. Ja natomiast wiem, że organizator, czyli Laska z Tindera, to jest grupa składająca się z Pawła, Mariusza i Andrzeja, organizuje to wydarzenie 14 maja w czwartek o godzinie 20 na Alejach Niepodległości 30.
0: Czyli tej przestrzeni eventowej w Sercu, jeżeli dobrze pamiętam, prawda?
1: Dokładnie.
0: Nie ma też na ten moment informacji o biletach, przynajmniej my nie mogliśmy znaleźć jej, natomiast podejrzewamy, że będzie ona dostępna na miejscu, jeżeli w ogóle będzie dostępna, bo też często takie wydarzenia są organizowane za darmo, więc tutaj, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani przedstawieniem, które ma miejsce w high schoolu, teraz bardzo popularne są filmy, które się znajdują w high schoolu, albo chcielibyście zaprezentować swoją poezję w skamie poetyckim, to zachęcamy was, żeby 14 maja w czwartek o godzinie 20, to już w ten czwartek, zawitać do Alei Niepodległości 30. Ja znam jednego poetę, który może tam się pojawić, ale nie chcę tutaj nic spoilerować, żeby mój dobry przyjaciel się nie zestresował. Widzę, że Kacper, ty się też uśmiechnąłeś, więc mam nadzieję,
1: chyba wiem, o kogo
0: mam wrażenie, że wiesz, o kogo chodzi, ale już więcej nie będziemy o tym mówili. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze na temat wydarzeń kulturowych z Poznania i okolic, to zostańcie z nami, bo teraz na antenie Radia Meteor jeszcze będzie czas.
2: Radio Meteor.

0: Jeszcze będzie czas, żeby poopowiadać o wydarzeniach kulturalnych przez najbliższe 45 minut. Ja i Kacper będziemy was zachęcać do korzystania z tego, co daje nam miasto Poznań. A miasto Poznań organizuje w ten weekend międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się co roku i co roku sprowadza masę radości i starszym, i najmłodszym. Ja tutaj pamiętam, że ostatnio uczęszczałem do Nocy Muzeów, bo już się wygadałem.
1: No i zaspoilerował.
0: No i cała tutaj narracja, którą tak prężnie budowałem, poszła się wiadomo co, wiadomo gdzie. Przepraszam, nie, jestem bardzo infantylny teraz. Ale tak, Noc Muzeów, wydarzenie organizowane co roku, rozpoczynające się 16 maja od 13, kończące się 17 maja o 2 w nocy. Jest to o tyle fascynujące, że każdy student, no wiadomo jak to jest ze studentami, prawda? No ciężko z kaską, że się tak wyraża.
1: Utożsamiam się.
0: Nie tylko ty. Ciężko z kaską, ale jesteśmy w stanie troszkę skorzystać z tego wydarzenia, ponieważ w trakcie jego trwania możemy korzystać z największych muzeów miasta Poznania całkowicie za darmo.
1: Szok.
0: What? Ja się złapałem za głowę. A tego jest naprawdę sporo. Kacper, ty nie jesteś z Poznania, dobrze?
1: Nie, nie jestem z Poznania.
0: No to słuchaj, ja tutaj jako poznaniak z krwi i kości mogę ci zdradzić jakieś takie moje ulubione muzea i przy okazji myślę, że słuchacze na tym skorzystają. Chwilkę tak rozmawialiśmy i ja bardzo wychwalałem Muzeum Archeologiczne przy Starym Rynku, ponieważ znajduje się tam autentyczna mumia kota. Wow, niesamowite. Ja pamiętam, że jak byłem młodszy i chodziłem na takie wydarzenia jeszcze z rodzicami, to Muzeum Archeologiczne to był must have, które musieliśmy odwiedzić, nie? Że to na mnie robiło takie niesamowite wrażenie, że ja byłem onieśmielony, nie?
1: Wiem, o czym mówisz. Jak byłem mały, to uwielbiałem chodzić na Noc Muzeów razem z rodzicami i obserwować reinscenizację, jak panowie przebrani za żołnierzy czy za rycerzy staczali ze sobą pojedynki czy strzelali z dział. Dla mnie to było ogromne wydarzenie, uwielbiałem ten czas. I tak sobie myślę, myślisz, że podczas tegorocznej Nocy Muzeów jakieś eksponaty ożyją?
0: Kurczę, jak z tego filmu, prawda? Czy to było takie nawiązanie? Dobrze
1: dokładnie,
0: kojarzę?
1: Oczywiście, że tak.
0: Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że ta mumia kota jeszcze zrobi miał. Ale tutaj mam nadzieję też, że pamiętam, że co roku też z okazji tego wydarzenia na Cytadeli w Muzeum Uzbrojenia, które tam kiedyś miało miejsce, teraz na Cytadeli, teraz jest przeniesione, była grupa inscenizatorska właśnie, która odgrywała te bitwy, o których mówisz. Mamy nadzieję, że w tym roku to się powtórzy. Ja tutaj, jeżeli miałbym polecić, to bardzo polecam Muzeum Archeologiczne, Muzeum Sztuk Użytkowych i Muzeum Narodowe w Poznaniu, które swoją drogą ma szkic do Stańczyka Jana Matejki.
1: Wow.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Kwiat Jabłoni na antenie Radia Meteor. Wiem też, troszkę rozmawialiśmy o wydarzeniach w mieście, organizowanym przez miasto, przez kolektyw. No ale wiem, że Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dokładnie koło naukowe zawodów telewizyjnych i filmowych. Nie pomyliłem się, prawda?
1: Nie pomyliłeś się.
0: Też coś dla nas szykuje w ten czwartek. Mam przyjemność teraz rozmawiać z prezesem tego koła. Brawo, Kacper!
1: Dziękuję.
0: To powiedz może, co szykujecie dla naszych słuchaczy, albo ogólnie dla studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
1: A więc słuchajcie, wydarzenie, które szykujemy razem z moim kołem, nazywa się Obalny Mit Musicalu. Jest to prelekcja. Jest to prelekcja o kultowych musicalach, o ich historii, o tym, że jest to bardzo ciekawy gatunek, jaką historię przeszedł. Może to być prelekcja dla fanów musicalu, czy dla osób, które tego musicalu nie lubią, bo na przykład, nie wiem, nie podoba im się to, że jest to film śpiewany. Być może ta prelekcja zmieni wasze zdanie. Dla gości przygotowany jest poczęstunek. Jeżeli ochotnicy, którzy chcą przyjść, zapiszą się przez formularz w poście na stronie koła, to będą mieli zagwarantowane miejsca siedzące oraz pewien upominek, pewien specjalny podarek od organizatorów, o czym na razie więcej nie powiem, ponieważ jest to też pewnego rodzaju niespodzianka. No i po tej prelekcji będzie też, słuchajcie, seans. Będzie to seans klasycznego musicalu Deszczowa Piosenka. Nie wiem, Szymon, czy oglądałeś kiedyś Deszczową Piosenkę?
0: Tak. Ja powiem ci taką ciekawostkę, że jak jeszcze zaczynałem swoją przygodę w Radiu Meteor, dokładnie w przestrzeni kultury, miałem audycję wtedy jeszcze z byłą redaktor naczelną, z Elizą Heidenreich, którą tutaj serdecznie pozdrawiam. I to pierwsza moja audycja była właśnie o musicalach. Taka ciekawostka. I też oglądałem Deszczową Piosenkę, wracając do twojego pytania. Tak.
1: Uważam, że piękny film, wspaniałe piosenki, cudowni aktorzy. Ja z wielkim sentymentem oglądam ten musical i mam nadzieję, że tym z was, którzy przyjdą, również się spodoba, przypadnie do gustu. No i w zasadzie myślę, że z takich szczegółów to jeszcze można powiedzieć, że to się dzieje, słuchajcie, w środę, w tą środę już 13 maja o 18:30 w auli WNPIGD. No i wstęp jest otwarty dla wszystkich studentów czy absolwentów. No i nie trzeba się nigdzie zapisywać, aczkolwiek jeżeli wejdziecie w formularz i się wpiszecie, no to tak jak już wspominałem, otrzymacie pewien podarunek.
0: No to słuchajcie, nic nam nie pozostaje na przeszkodzie, żeby wziąć sprawę w swoje ręce i zapisać się nie tylko dla miejsca siedzącego, ale i też dla tego podarunku, który tak Kacper nahypował. Hmm. Ale jeszcze tak z ciekawości spytam, tylko Deszczowa Piosenka, czy jeszcze jakieś inne musicale też będą przewidywane?
1: Jeśli chodzi o seans, to będzie tylko Deszczowa Piosenka akurat, no bo też nie ma co zabierać tyle czasu studentom. Wiadomo, to będzie około 20-30 minut wprowadzenia o samym musicalu, o różnych przykładach, nie o samej Deszczowej Piosence, natomiast po prelekcji, po dyskusji, to będzie właśnie Deszczowa Piosenka.
0: No to słuchajcie, zapisujmy się, a teraz na antenie Radia Meteor, As I Wave, goodbye.
2: Radio Meteor.

0: Kacper.
1: Ja.
0: To ty szydełkujesz?
1: Nie szydełkuję.
0: To będziesz miał okazję. To był mój pomysł na wejście. Mam nadzieję, że ci się podobało. Dziękuję.
1: Super
0: pięknie.
1: Jest.
0: Ponieważ Wielkopolska Izba Lekarska organizuje warsztaty z szydełkowania w ten czwartek, 14 maja o godzinie 17 na ulicy Nowowiejskiego 49. Szydełkowanie to jest bardzo niesamowita umiejętność, ponieważ tak jak już chwilkę rozmawialiśmy tutaj w przerwie, to można w sumie być bardzo niezależnym, można sobie kraftować własne rzeczy. Dla osób, które, tak my się teraz ostatnio zauważyłem, bardzo dużo anglicyzmów wkrada w trakcie mojego prowadzenia audycji. Jest to bardzo nieprofesjonalne, za co was mocniej przepraszam, ale można sobie
1: Wybaczam.
0: Dziękuję. Można sobie samemu stworzyć bardzo fajne rzeczy, ale organizatorzy mówią, że takie osoby jak ja czy ty, którzy no, niestety z szydełkowaniem nie mają za bardzo po drodze, też znajdą swoje miejsce.
1: Dokładnie. Wyobraź sobie, że byłbyś w stanie z taką umiejętnością zrobić sobie na przykład sweter albo rękawiczki. Dla mnie to jest jakby super pomysł. Ostatnio właśnie siedzę sobie na spotkaniu i wyobraź sobie, że moja znajoma siedzi i jakoś chyba rękawiczki sobie czy skarpety szydełkuje przy mnie. Ja tak sobie myślę, że kurczę, wyobraź sobie, że mógłbyś tak sam sobie zrobić, nie wiem, sweter, skarpety, czapkę. Dla mnie to jest super pomysł.
0: Jesteś niezależny. No i słuchaj, ile pieniędzy na tym oszczędzasz, prawda? Które można wydać na wydarzenia kulturalne, o których tutaj mówimy. Mam nadzieję, że znajoma się wybierze na warsztaty. No, ale jak wziąć udział w takim wydarzeniu? No przede wszystkim musicie wypełnić formularz znajdujący się w wydarzeniu na Facebooku, czyli jeszcze raz warsztaty z szydełkowania Wielkopolska Izba Lekarska, czwartek, 14 maja o 17 na ulicy Nowowiejskiego 49.
1: A słuchaj, a gdybyś umiał szydełkować, to co byś sobie zrobił?
0: Czapkę. Bo ja mam taki problem, że ja w czapkach zawsze wyglądam no po prostu niekorzystnie, a jeżeli ja bym sobie sam zrobił taką czapkę, to mam nadzieję, że ten problem by zniknął, bo bym po prostu wiedział, co mi się podoba, a co nie, ale może zostawmy to.
1: To by można jeszcze gadać.
0: Tak, to by można jeszcze gadać. A gdzie się czapki nosi? Oczywiście, że w głowie. Wiem, że to jest błąd, ale teraz w głowie zaśpiewa nam Ania Dąbrowska na antenie Radio Meteor.
2: Radio Meteor.

0: Było o muzeach, było o różnych wydarzeniach, było o skamach poetyckich, co jest dosyć niespodziewane, ale jeszcze nam brakuje, żeby tutaj zapełnić tą taką definicję kultury, czyli literaturę. Literatura jest bardzo istotna, a teraz jeszcze trwa wydarzenie, które rozpoczęło się 8 maja, a kończy się 15 maja, czyli Tydzień Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której UAM bierze udział. Więc tutaj, słuchaj Kasper, ty wyglądasz mi na oczytanego gościa. Czy chodzisz może często do bibliotek?
1: Oj kurczę, to masz u mnie trochę mylne pojęcie. Ja akurat z książkami mam pewną wojnę, mianowicie uważam, że powinienem czytać więcej książek, uważam, że książki są super, jak najbardziej przekazują fajną, wartościową treść, ale kurczę, jakoś nie jest mi po drodze, jakoś wolę inne formy kultury. Może kiedyś w końcu pokonam taką barierę w sobie, się przełamię, będę czytał więcej książek, ale słuchaj, myślisz, że tam też bym się odnalazł, jeśli nie czytam za dużo książek?
0: Myślę, że tak, bo jak piszą organizatorzy, tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Biblioteka, otwierasz, odkrywasz. I to doskonała okazja, by na nowo spojrzeć na bibliotekę jako przestrzeń pełną wiedzy i niesamowitych historii, które znajdują się w literaturze. Czyli już myślę, że w tym hasłem promocyjnym Biblioteka otwierasz, odkrywasz jest sama zachęta nawet dla takich osób, które no jednak nie spędzają w tych bibliotekach za dużo czasu i omijają je takim dosyć szerokim łukiem, żeby na nowo jednak może odkryć w sobie tą pasję do tej literatury. W programie organizatorzy przewidzieli między innymi spotkania, prezentacje oraz inne inicjatywy, które mają nadzieję, że spotkają się z zainteresowaniem i aktywnym udziałem, a program tego wydarzenia mogą Państwo sprawdzić na stronie miasta Poznania lub na stronie wydarzenia, ponieważ jest ono za darmo.
1: Może byłaby jeszcze dla mnie szansa na takim spotkaniu, żeby się jednak jakoś przełamać do tych książek. Być może jest to sygnał dla mnie i dla innych nieczytających, aby poszli i sprawdzili, czy rzeczywiście czytanie książek jest, czy nie jest ono jednak dla nas raczej korzystne niż na przykład, nie wiem, inne formy sztuki jak film czy muzyka.
0: Tak, myślę, że tutaj zdecydowanie. Jeszcze tutaj dodam, że w ramach tego wydarzenia 15 maja, czyli w piątek od godziny 12 do godziny 14:30 odbywają się warsztaty z edytowania Wikipedii.

0: była.
1: Więc to... Słuchaj, otwierasz książkę, zdobywasz wiedzę i od razu możesz edytować Wikipedię, żeby dzielić się tą wiedzą, którą zdobyłeś. Znaczy, to nie jest przydatne społecznie?
0: Myślę, że jest bardzo przydatne.
1: Myślę, że to jest niesamowita opcja dla wszystkich tutaj altruistów, którzy chcą poświęcić swój czas i przekazywać pozyskaną wiedzę teraz na antenie Radia Meteor Creep Dive.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchaj, Szymon, a co powiesz na to, że wrócimy jeszcze na chwilę do teatru? No bo ja się szybko dowiedziałem, że już niedługo, mianowicie 14 maja, odbędzie się w Poznaniu Stafest. Czy wiesz, czym jest Stafest?
1: Stafest, w nazwie słyszę STA, czyli już tutaj mi się kojarzy ze studium sztuk teatralno-aktorskich STA, ale czym dokładnie jest Stafest, to byś, myślę, musiał mi zdradzić.
0: Co do tej grupy, tak, zgadza się, to dokładnie oni. A Stafest to będzie taki 4-dniowy mini festiwal teatralny. No i tam będą przedstawiane sztuki przygotowane przez STA. No i to są najświeższe, odważne i pełne pasji realizacji sztuki przygotowanej przez młodych twórców. No i słuchaj, pierwszego dnia, czyli tego 14 maja, dokładnie to od godziny 19, odbędzie się spektakl Niebezpieczne Związki. Mhm. Nie mam pojęcia, o czym jest, zakładam, że o...
1: Będziesz musiał przyjść i się przekonać chyba w takim wypadku.
0: Chyba tak.
1: Ale Niebezpieczne Związki to chyba nie jest jedyny spektakl, bo zgaduję, że on jest 4-dniowy, no to pewnie będą 4 spektakle, bo też widzę, że jest Szklany Kosz, między innymi w piątek, Pożeracz Czekolady w sobotę i Wściekłe Suki w niedzielę, czyli... Taki weekend z hakiem, można by powiedzieć, którym trwa to wydarzenie.
0: Dokładnie. Tu mogę też powiedzieć, że na Wściekłych Sukach miałem okazję niedawno być.
1: Jak oceniasz?
0: Ja oceniam, że jest to pełen emocji, mocny przekaz o przemocy wobec kobiet. Zabrała mnie tam moja partnerka, która zresztą sprawiła, że zacząłem chodzić do teatru, więc dzięki niej miałem przyjemność doświadczyć tego bardzo ciekawego spektaklu. No przekonał mnie bardzo. Gra aktorska była, uważam, na najwyższym poziomie. Mimo, że są to młodzi i świeży, jeszcze tak bardzo niedoświadczeni aktorzy.
1: Czyli w takim wypadku tutaj pełna paleta tych emocji, którą mają ci nowi aktorzy, którzy dopiero zaczynają tę swoją przygodę. Więc jeżeli, drodzy słuchacze, to was przekonuje, to od 14 do 17 maja w studiu STA na ulicy Franciszka Ratajczaka 20. Bilety dostępne są na stronie bilety24.pl, więc tutaj podejrzewam, że też pula jest ograniczona, więc jeżeli chcecie zobaczyć to, co nowi aktorzy nam przygotowali, to zostańcie z nami i wpadnijcie na Stafest.
2: Autopromocja. Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja.
4: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Meteor od zespołu TSAR.
5: Radio Meteor.

0: Psycho Killer, Keske Se, Talking Heads na antenie Radia Meteor. Niestety nasz czas w przeglądaniu kultury dobiega już powoli końca, więc co się w sumie wydarza w Poznaniu? Bo troszkę tych tematów poruszyliśmy.
1: No to mamy ten ciekawy skam. Miejmy nadzieję, że nie jest to skam pisany przez C, to rzeczywiście tak jak organizator założył przez K. Mamy tą ciekawą noc muzeów z Mumią Kota, o której
0: mówiłeś.
1: Mam
0: nadzieję, że się wybierzesz tutaj do Muzeum Archeologicznego zobaczyć Mumię Kota
1: tą
0: na żywo.
1: Mumią Kota mnie przekonałeś. Że gdyby tam był kot w zbroi, to bym w ogóle poszedł od razu.
0: Muzeum Archeologiczne to mogła być wasza reklama.
1: No to co, oprócz tego mamy też Staffest, młodych artystów, młodych aktorów. Coś pominąłem?
0: Myślę, że tutaj poruszyliśmy tyle tych wydarzeń, że na pewno coś pominęliśmy i nie mamy przestrzeni, żeby opowiadać o nich wszystkich, ale jeżeli coś was zainteresowało, to też sprawdzajcie, ale nie, jedną rzecz pominęliśmy.
1: No tak właśnie myślałem.
0: O tej deszczowej piosence.
1: Tak, moja
0: deszczowa piosenka.
1: Dokładnie. Wspaniałe wydarzenie koła, które wszystkim polecam. Przyjdźcie proszę, jesteście mile widzieni na prelekcji, na seansie. Jak się zapiszecie, to będzie podarunek. Tak, natomiast myślę, że to byłoby już raczej na tyle naszej pięknej, wspaniałej przestrzeni kultury. Dla was dzisiaj mówili
0: Szymon Kowalski,
1: Kasper Drzazga, a realizował nas Jan Salamon, a już za chwilę czeka na was magazyn muzyczny.
2: Przestrzeń kultury.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: Magazyn muzyczny, godzina 20, tak jak usłyszeliśmy. Witajcie, drodzy słuchacze, z tej strony Mikołaj Plewa.
3: Oraz Adam Leśniewicz.
2: Spotykamy się dzisiaj w majowy wieczór. Generalnie narzuciliśmy sobie taki temat, gdy myśleliśmy, jak tutaj naszą audycję dzisiaj poprowadzić. Zaproponowałem, patrząc na prognozę pogody, temat deszczowy maj. Jednak gdzieś tam w drodze dyskusji stwierdziliśmy, że puścimy sobie trochę numerów, które pokazują nam różne oblicza wiosny w taki sposób... No właśnie, powiedzmy, deszczowy. Taki dzisiaj troszeczkę nostalgicznie, myślę, będzie bardziej.
3: Tak jest. Myślę, że lekko dumowo będzie, dumersko. I można powiedzieć, że raczej mniej energiczne piosenki, ale wszystko zależy od interpretacji. Ja sobie tak pomyślałem, że deszczowy maj to jest takie dwustronne zjawisko dla mnie, dlatego że świat już powoli się obudził i powoli przeistacza się w taki... ciepłolubny tryb egzystencji, natomiast nadchodzi deszcz, który tak trochę ucina to albo pauzuje właśnie to i ja zawsze ja lubiłem te ciepłe dni, kiedy pada i kojarzę, bardzo dużo piosenek przyszło mi na myśl, jak rzuciłeś ten temat.
2: No dobra, no to co? Zacznijmy sobie. Satellite, Rise Against.

0: Rise Against Satellites. Jak sobie myślę o tej piosence, mam w głowie, przed oczami taki obraz z jakichś lat tam, powiedzmy, wczesnego gimnazjum, późnej podstawówki, kiedy właśnie ciężko mi przytoczyć konkretny dzień, natomiast pamiętam, że dostałem na Mikołaja płytę Endgame, zespół Rise Against, z której właśnie jest Satellite. I pamiętam, że właśnie utkwiło mi coś, co strasznie kojarzy mi się z tego typu scenerią pogodową, że jest ciepło, pada deszcz, jest strasznie szaro, ale z drugiej strony masz otwarte okno, dlatego że w sumie to jest ciepło na dworze i w jakiś sposób też zapach deszczu kojarzy mi się z tą piosenką, tak bardzo obrazowo mówiąc. I właśnie słuchałem sobie na zapętleniu płyty Endgame zespół Rise Against. Za oknem była taka pogoda i to jest główne skojarzenie, oprócz oczywiście tego, że dla mnie te melodie wokalne i te riffy, mimo tego, że są energiczne, w jakiś sposób tak konotują. To nie jest super wesoła piosenka, mimo tego, że jest bardzo energiczna, więc to jest pierwsze moje skojarzenie.
1: Bardzo, bardzo, bardzo ładne przemyślenie, podoba mi się to.
0: Dziękuję.
1: Bo gdzieś tam pamiętam, że też w moich czasach gimnazjalnych, zanim odkryłem rap, to miałem taki emo vibe i takie właśnie brzmienia bardziej gitarowo brzmiące. No ale dobra, no co, idziemy dalej chyba, nie?
0: Tak jest.
1: Good health, good wealth, full circle.
2: A guilt free chicken shop day. Don't worry about it, keep the change. You know what they say. It's always 5 o'clock somewhere. Somewhere around the way.

0: Good Health, Good Wealth. Z numer się nazywa Full Circle i pochodzi z albumu This Time, Next Year Will Be Millionaires.
1: Pozytywnie. Pozytywnie. Ale za to dzisiaj.
0: Ale za to dzisiaj właśnie, no tak. Gdzieś tam mam wrażenie, że wiosna w moim życiu też jest takim okresem, kiedy są pewne różne przemyślenia wszelakie i jakieś takie snucie może planów na to, co w dalszej tej części roku się będzie działo, bo już kurde, w sumie jesteśmy prawie w połowie go.
1: To jest całkiem niesamowite. No. Zawsze jakoś ta pierwsza połowa roku, właśnie od stycznia do powiedzmy połowy czerwca, zawsze to mi... Znaczy zawsze, no, może nie, ale no, od paru lat śmiga to niesamowicie. I też tak, dzisiaj miałem takie przemyślenie, słuchając sobie też tej muzyki, którą dzisiaj wam przedstawimy z Mikołajem. Uświadomiłem sobie, że rzadko myśli się o wiośnie jako takim counterparcie jesieni, tak jak myśli się o zimie jako counterparcie lata. Zawsze uważam, że wiosna i jesień mają bardzo, bardzo dużo wspólnego. Właśnie jeżeli chodzi o... W moim personalnym, subiektywnym odczuciu, jeżeli chodzi jakby o ilość jakiejś takiej melancholii i jakichś takich momentów, które cię zatrzymują.
0: Myślę, że to przez to, że wiesz, budzisz się do życia, a nie jednak szykujesz się na to, żeby się zaszyć, ale też z drugiej strony może jeszcze się nie udało ci wyciągnąć z tego zaszycia, w którym byłeś przed chwilą. Może
1: tak
0: to
1: jest.
0: O to chodzi. Taki wers sobie z tego zapisałem. Be brave and believe, or behave and die anyway.
1: Jest to bardzo mocny wers, bo powiedziałbym taki bardzo bezpośredni.
0: No. Lubię, tak jak wczoraj sobie gadaliśmy na Weird Sounds, to właśnie o takich numerach, o takiej muzie, która bardzo dużo mówi. No właśnie niekoniecznie jest śpiewana, tylko jest też mówiona jako taki strumień trochę świadomości. Trochę dla mnie to full circle tak brzmi. I takie to full circle właśnie było. Rok do roku wiosną.
1: Full circle to jest fajne uczucie, bo ja mam wrażenie, że też mi się kojarzy w jakiś sposób z wiosną. Pewny full circle też mam, słuchając następnego utworu, który wam przedstawimy. Już padło to parę razy w związku z audycją, który prowadzę, że nie ma udanej audycji Adama Śniewicza, jeżeli nie powiecie z projekcji on fire. I jeżeli chodzi o piosenkę Mistaken Information, jest to zdecydowanie full circle dla tego zespołu, gdyż jest to z ich płyty, którą powrócili, płyty od Ernest. Wsłuchajcie się w ten numer, wsłuchajcie się w tego płynącego, deszczowego synta, który zaczyna piosenkę, oraz ten soaring wokal Dallasa Greena. Dla mnie ten utwór brzmi jak deszcz. Zapraszam, Mistaken Information, Alexis on Fire.

0: już za niecały miesiąc, nie, przepraszam, troszkę ponad miesiąc, na warszawskim Summer Punch Festival organizowanym przez Winiary Bookings, tutaj naszą poznańską firmę eventową, koncertową. Właśnie Alexis on Fire wystąpi pierwszy raz w swojej historii na polskiej ziemi, można by powiedzieć. Oczywiście ja tam będę. Jakaś reprezentacja Radia Meteor na pewno też tam będzie. No i cóż, no, jest to bardzo deszczowy kawałek dla mnie, który wprowadza mnie w bardzo taki trans, to jest jedno, ale w taki spokojny trans, bym powiedział. Taki trans, że gapisz się w niebo i czujesz, że troszkę te twoje myśli się rozrzedzają. Dla mnie tak brzmi ten numer.
1: Dla mnie trochę brzmi, że wieje.
0: Okej. Okay. Może być majowy.
1: Że jeszcze nie pada, ale już wieje. I to jest takie uczucie, że jak wchodzi ten hook, jak tam jest to mistaken information, to jest już taki moment, że zaczyna padać.
0: Wczoraj był taki moment, bo wczoraj w Poznaniu całkiem mocno padało. I akurat wtedy z Mikołajem byliśmy, razem szliśmy na przystanek tramwajowy. I wiecie, jest czasami taki tuż przed deszczem taka atmosfera, takie uczucie w powietrzu, taki jakiś zapach nawet też, w którym wiesz, że zaraz lunie, wieje mocny wiatr i jest taki moment oczekiwania, kiedy po prostu poleci z nieba deszcz. I jak powiedziałeś o tym wietrze, to wczoraj właśnie tego typu wiatr chyba, który sobie wyobrażam, potencjalnie idący w parze z tą piosenką, odczułem. Dobrze, że pada. Dobrze, czasami musi po prostu dobrze,
1: się cieszę. Ja mam nadzieję,
0: popadać.
1: Mam nadzieję, że tutaj się z kolei za prognozy trochę sprawdzą po prostu, idące na to, że ma trochę popadać. Ja bardzo tęsknię za burzą.
0: Tęsknię za burzą. Ładne zdanie.
1: No. Ale teraz pójdziemy sobie ze świeżynką. Voyager, DJ Blick.

0: ten numer dla mnie z kolei brzmi tak, że jakbym szedł przez miasto i bym nie złapał niespodziewany deszcz, to bym się cieszył.
1: Ja uważam, że deszcz w ogóle ma jakąś taką negatywną konotację, że deszcz to jest smutno. Ja uważam, że można się cieszyć w deszczu, szczególnie w obecnym klimacie, kiedy jest on rarytasem.
0: Jest on rarytasem, no. Ten, taki to jest ten numer, mam wrażenie, że po prostu fajnie, bo to jest świeżynka w sumie. Jest, wyszedł do, co dopiero teraz nam w piątek. DJ Blik jest mega wyskilowanym muzycznie zawodnikiem. Sprawdźcie sobie na YouTubie klip autorstwa Iced Bobo, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę no klasa. Bartłomiej Deklawa, który jest teraz trochę gorącym nazwiskiem w świecie aktorskim, bo grał w tym filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, to właśnie również w tym klipie gra. No ale co?
1: Ja to tylko tak dopowiem, zanim wejdziemy z kolejnym numerem, że celowo z Mikołajem dzisiaj tych swoich pików wcześniej nie słuchaliśmy. Oczywiście każdy z nas do swojej piosenki, natomiast Mikołaj nie słuchał moich, ja jego. I tak na świeżo będziemy sobie mówić o tym, co czujemy, jakie mamy przemyślenia. Jestem bardzo ciekawy, jak co Mikołaj powie o tym numerze, który nadchodzi. Ryan Caravio, How to Dream, numer z płyty Forever Foggy, również bardzo deszczowy tytuł. Jeden z moich ulubionych takich lo-fi, hip-hopowych artystów z Ameryki. Miałem okazję widzieć go kiedyś na koncercie lata, lata temu w nieistniejącym już klubie Pogłos w Warszawie. No i właśnie ta ostatnia płyta Forever Foggy jest niesamowicie deszczowa, ale również dosyć ciepła, jak cała jego dyskografia, jak cała jego muzyka, która ma jakiś ten prześwit słońca, także How to Dream, Ryan Caravio.

0: Under Pomegranate Skies with the Raspberry Blend. W sumie tak brzmi, tak właśnie, że jest tak, zachodzi to słońce, wracasz do chaty po ciężkim dniu, no i pewnie ten deszcz spadnie. I coś takiego to jest, tak mi właśnie ten numerek brzmiał. Tak spokojnie, już po prostu wiesz, że wszystko ogarnąłeś na dzień, wracasz do domu, jest taka aura i...
1: Taki chillowy rapik.
0: Taki chillowy,
1: nie,
0: tak.
1: Nieinwazyjny, natomiast ja zawsze lubiłem produkcję taką, dużo takiego Spacey Twama w niektórych numerach, mimo tego, że dosyć popowe są też również How to Dream. Jest właśnie takim, myślę, że w dużym stopniu radiowym numerem, takim, że wchodzi ten refren, jest dosyć catchy, ale właśnie ten, to tło ambientowo właśnie takie kosmiczne, można by powiedzieć, przestrzenne bardzo. Jest coś, co w ostatnich płytach Ryana bardzo wybrzmiewa. To taka polecajka ode mnie dla was, ode mnie dla ciebie, Mikołaj. I teraz przejdziemy do troszkę innego świata. Z projektu, który Def Jam Recordings, wytwórnia, jedna z większych wytwórni w Polsce, zorganizowała, wysyłając swoich artystów w różne miejsca świata. Wysłała również tutaj legendarną już prawie Rosalie oraz Noah. Bardzo lubię Rosalie, miałem okazję kiedyś z nią dzielić scenę na juwenaliach wrocławskich bodajże 2 lata temu. Bardzo sympatyczna osoba, świetna wokalistka. I posłuchamy sobie właśnie numeru Inny Świat z Def Jam World Tour.

0: kłamałem, że sam stoję po kolana w wodzie. Już myślałem, że złapałem odrobinę tlenu, ale jednak nadal tonę. Zobaczyłem gdzieś w oddali światło, tuż przy bramie anioł grał harmonię. Twoje serce jest daleko stąd, ale uderzają wciąż w tym samym tonie. Mnóstwo starych, zagojonych ran, mam nadzieję, że ich nie otworzę. Kiedyś już przez chwilę byłem sam, właśnie tego się najbardziej boję.
1: To

0: jakaś taka nieprawdopodobna mgła, że nie było w ogóle widać budynku Altum, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego, tylko było widać na szczycie czerwone światło. Także wyobraź sobie ten, nie wiem w sumie ile metrów ma ten budynek, ale no jest całkiem wysoki i nie widzisz nic poza mrugającym światłem dla samolotów.
1: Całkiem apokaliptyczna wizja nawet.
0: I akurat wtedy właśnie poleciał mi numer Inny Świat i tak zawsze jak tego sobie słucham, to tak mi brzmi ten numer.
1: Jest bardzo mglisty. I uważam, że zarówno wokaliści Noa, jak i Rosalie wykonuje super robotę, ale właśnie to, co powiedziałeś wcześniej o produkcji, o bicie, który no, buduje ten taki właśnie, tą taką przestrzeń zamkniętą, lekko niepokojącą, ale z drugiej strony taką, która zaciekawia słuchacza. Ja tak przynajmniej to odebrałem, a tego numeru wcześniej, tak jak mówiłem, nie miałem okazji słyszeć. Fajnie zobaczyć w ogóle, usłyszeć Rosalie w takim wydaniu i w takim brzmieniu, w takiej produkcji wokalu. Bardzo mi się ten numer podobał.
0: Niesamowite jest w sumie, że pomimo tego takiego całego spokoju, to ten numer bardzo, bardzo intensywnie cię trzyma w napięciu.
1: To prawda. Jest, cały czas buduje, cały czas buduje, cały czas...
0: Z jednej strony cały czas tak jakoś buduje i mogłoby czegoś wręcz brakować, bo chciałbyś po prostu jakiś niesamowity
1: upustu
0: drop.
1: Upustu jakiegoś, tak.
0: Ale to się w tak idealny sposób rozpływa, gdy idzie to w takie arpeggiowane moment tych syntezatorów, no to według mnie bardzo dobrze, no świetnie rozegrany numer, naprawdę jeden z moich ulubionych ostatnich lat.
1: Teraz przejdziemy sobie do kolejnego numeru, to razem będzie polski wykonawca. Tak jak już wcześniej powiedziałem, mówiąc o utworze Rise Against Satellites, myślę bardzo obrazowo, jeżeli chodzi o pogodę i to, z czym mi się kojarzy, z jakimi utworami mi się kojarzy. Jerzy Koczur to artysta, którego miałem okazję pierwszy raz usłyszeć na tegorocznym Next Fest i pamiętam, że to był chyba, jeżeli źle mówię, Mikołaj, to mnie popraw. Wydaje mi się, że to był trzeci dzień Next Festa.
0: Tak.
1: Trzeci albo drugi i pamiętam, że to był pierwszy koncert na Placu Wolności i pamiętam, że wtedy była jeszcze taka aura właśnie lekko szarawa, nie jakoś super, natomiast coś tam pokropiło, jak byłem w tramwaju, spotkaliśmy się z Mikołajem na Placu Wolności i była taka szara wiosna, taka pół ciepła, pół zimna, że...
0: Taka wczesna, no bo no, to był taki no, kwiecień
1: jest to
0: właśnie,
1: jednak
0: już miesiąc
1: spring
0: minął
1: break
0: prawie.
1: Kiedyś to był, teraz to jest Next Fest, to ma być to obudzenie wiosny, nie?
0: Dokładnie.
1: I właśnie Jerzy Koczur zagrał swój koncert, który bardzo mi się podobał, bardzo pozytywnie odebrałem wszystkie jego numery. On wydał, chyba to jest epka, nigdy się nie biłem, miałem okazję sobie w zeszłym tygodniu posłuchać. I no, ten numer Wielki Błękit to jest piosenka deszczowa, ale taka tańczę w deszczu. Type beat. Bardzo,
0: no dobra,
1: bardzo
0: nie?
1: Kontrastuje z tym, co usłyszeliśmy przed chwilą. Jest wesoła, ale z drugiej strony dla mnie ta gitara na korusie, te lidy, które tam są, kojarzą mi się właśnie z taką jakąś, z jakimś takim jeziorem, majówką i tak dalej, z czymś ciepłym, ale z drugiej strony nie jest to też taki numer, który jest jakiś niesamowicie letni. Jest właśnie taki pomiędzy. Dlatego posłuchajmy tego sobie wszyscy razem i Mikołaj w następnym wejściu powie, czy
0: to prawda.
1: Czy dobry pik. Wielki Błękit, Jerzy Koczura.

0: Peloton Records moment. No, ten numer strasznie się kojarzy po prostu z syndromem paryskim. Rest in peace. Jest coś po prostu w takim chorusowym indie brzmieniu z przeciąganymi, lekko nawijającymi frazami, co po prostu moim zdaniem przywłaszczy sobie syndrom paryski i długo chyba zajmie, dużo chyba zajmie czasu mi niekojarzenie tego typu zabiegów kosmetycznych z nimi. Natomiast uważam, że to jest kapitalny numer.
1: Bardzo, bardzo rozpogodził nam trochę,
0: tak,
1: uważam.
0: Tak, przyrzedził ten deszcz lekko.
1: Przyrzedził nam to.
0: Przetańczyliśmy deszcz.
1: Tak, totalnie to jest ten typ muzy. Bardzo mi się podobał. Naprawdę jest to taka wiosna właśnie znowu, że wychodzi to słońce zza chmur i widzisz te pąki na drzewach i one cię pobudzają do dalszego działania. Wielki Błękit, bardzo, bardzo spoko numer, naprawdę.
0: Co teraz, Mikołaj, opowiedz nam o następnym utworze.
1: Okej, okay. No to właśnie mieliśmy przed chwilą mgłę w innym świecie, mieliśmy teraz rozpogodzenie się. Cieszę się, że dałeś właśnie tego Jerzego Koczura, bo jest takim fajnym przejściem przed burzą, którą zaproponuje nam Bartok Kat ze swoją Gehenną.
2: Nie jestem zły, zwyczajnie co dzień mam złe dni. Bez owijania smutno mi, to miał być ostatni łyk.

0: No i tak, Gehenna to jest taki ogrom cierpień, piekło na ziemi. I w sumie trochę to też tak brzmi?
1: Nie wiem, najbardziej. Bardzo, ja uważam, że
0: bardzo to, trafny tytuł.
1: Tak, jest to zdecydowanie, jakby widzę taką frustrację, ale też trochę zanurzenie i myślę, że w takim imprezowym vibe-iku, który zdecydowanie na produkcji tutaj wystąpił. Bardzo, to jest numer taki, że zaczyna ci chodzić głowa. Natomiast, jeżeli wsłuchasz się w tekst, oczywiście jest to numer bardzo, może nie przykry, ale taki na pewno mówię szczery, emocjonalny mówię o trudnych emocjach.
0: O tym trudzie. No, dokładnie. Barto generalnie jest bardzo, uważam, świetny produkcyjnie. Zawsze lubię wracać do jego rzeczy i ta Gehenna tak też zapadła mi w pamięć. Pamiętam na jego koncercie w Poznaniu w klubie Pod Minogą. Było chyba tam z 20 osób i do tego numeru kręciliśmy pogo. I no, kurczę, to jest jeden z moich ulubionych albumów w ogóle, Barto, tak całkowicie, od góry do dołu. I Gehenna to jest też taki jeden z topowych numerów, jeśli chodzi o tego zawodnika. Trochę takiej burzy, trochę takiego wyrzucenia z siebie trudnych rzeczy. Tak mi mijają dni, wszystkie beznadziejne dni.
1: Masz coś takiego, że po burzy, czy takiej życiowej, że coś się dzieje intensywnego, czy po prostu po zjawisku pogodowym odczuwasz pewien rodzaj spokoju? Jakby jest to wyładowanie i
0: no,
1: jest taka wyczyszczona głowa, tudzież atmosfera na przykład, nie? Jest taka czysta atmosfera po burzy. I super się złożyło, że tak ułożyliśmy tą tracklistę, patrząc na to, że w sumie tych numerów po połowie nie znaliśmy, dlatego że teraz taki spokój poleci po burzy, jak te emocje wszystkie wyrzuciliśmy i po prostu bierzemy głęboki oddech tym świeżym, czystym, wiosennym powietrzem. Julian Baker, jedna z trzech członkiń, można powiedzieć, już legendarnego tercetu, przepraszam, nie tercetu, znaczy jest to trio, natomiast Julian Baker właśnie występuje w zespole Boy Genius razem z Phoebe Bridgers oraz Lacey Dacus. Ja ją, przyznam szczerze, poznałem bardziej z solowej twórczości jeszcze przed tym zespołem, jeszcze przed tym pikiem. To jest jej pierwszy singiel z płyty Little Oblivions, która wyszła chyba w 2021, postpandemiczna płyta to jest i bardzo ją w tamtym czasie zapętlałem. Właśnie jak byliśmy w lockdownie i był maj, to bardzo dużo właśnie tego numeru, jak i całej płyty słuchałem, także trochę oddechu czystym powietrzem po burzy. Faith Healer, zapraszam do odsłuchu.

0: Tak sobie siedzimy i mówimy, fajnie spotkać się dwóch ziomali, posiedzieć sobie o godzinie 20, od godziny 20 w Radiu Meteor i posłuchać sobie smutnych piosenek, tak które jest. Kojarzą nam się z różną pogodą. Ładny utwór, bardzo podobała mi się ta gitara, taka przestrzeń w tym utworze też mi się podobała. Jest to coś wyjątkowego.
1: Jak najbardziej, zgadzam się, nie mógłbym tego powiedzieć lepiej. Powoli się zbliżamy już do końca naszej audycji. Dziękuję wam za wysłuchanie naszych deszczowych piosenek. Jeszcze mamy dla was dwie. Dobrze
0: tak,
1: mówię.
0: To najpierw zapowiem pierwszą, czyli Violet. Isaiah Dredd i Zidot to jest numer, który poznałem dzięki TBH, naszemu ziomalowi ze Śliny, podczas gdy nagrywaliśmy Bass from Space. I to podczas jego secika poleciało, co jest w sumie ciekawym wątkiem, bo jest bardzo energiczny, sprawdzajcie na YouTubie.
1: Sprawdzajcie, pozdrawiam Bass from Space.
0: Aj, no. Bardzo ciekawy tekst. Sometimes I don't have a clue what life is. Takie przemyślenia się między innymi tam znajdują. I zakończymy numerem twoich ziomali.
1: Tak jest.
0: The Rules, Dreamy People.
1: Tak stwierdziliśmy, że wytwórnie tematy.
0: Tak jest. Już na do widzenia puścimy sobie coś takiego, co obaj znamy. Tak zamkniemy to klamrą. Dziękujemy Janowi Salamonowi za realizację tego dzisiejszego przedsięwzięcia. Był z wami
1: Adam Leśniewicz.
0: Był z wami Mikołaj Plewa. I co? Dobrego wieczoru. Violet się z wami też żegna.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Słuchasz Radia Meteor.
4: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
5: Radio Meteor.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Young Stadium Club.
5: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.

0: wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor. Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła północ w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: Promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
3: Autopromocja. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam Was ja, Pusław.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
5: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.